0: Катарнов.
1: Happy birthday.

0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś o milionowej dotacji na modernizację sieci ciepłowniczej w mieście, a później zaprosimy Was na lekcję strzelania z łuku. 15 700 000 zł to dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie na modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace już się rozpoczynają i mają potrwać do 2029 roku, informuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
2: Aktywnie pozyskujemy jako miasto, jako nasze miejskie spółki środki zewnętrzne, tym razem program Fenix. 15 milionów, wartość całego zadania to blisko 24 miliony złotych. To są środki, które pozyskujemy w formie bezzwrotnej. 15 milionów złotych to jest już kolejna duża inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym realizowana przez Tarnowski MPEC. Nie tak dawno gościliście Państwo na otwarciu nowej instalacji, nowych silników gazowych. Jak wiemy, oprócz miejsca wytwarzania bardzo ważne są również sieci, węzły cieplne, w których w naszym mieście jest całkiem sporo. O tym pewnie Pan Prezes jeszcze powie. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że ten impuls inwestycyjny, który idzie ze spółki, cały czas pewnym priorytetem, choć nie za wszelką cenę, to też chcę, żeby jasno wybrzmiało, pewnym priorytetem jest budowa spalarni odpadów, a w zasadzie zakładu kogeneracji i pozyskiwania ciepła ze śmieci. Ten impuls inwestycyjny ze spółki wychodzi. Tym razem sieci, jakie to będą sieci, które to będą sieci, już powie Pan Prezes. Też będę prosił Panią Beatę Jagodę, Panią Wiceprezes, do tego, żeby poinformować, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną, sytuacja finansowa spółki, w jaki sposób również ta otrzymana dotacja może poprawić w przyszłości wyniki naszego lokalnego czempiona. Bo tak chcemy mówić o naszej spółce MPEC.
1: Mówi Tadeusz Sieńczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
3: Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie projektu, który będzie realizowany w latach 2006-2029. Środki na ten projekt pochodzą z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko, tak zwanego Fenix. Wartość projektu to jest około 24 miliony złotych. 15 milionów 700 tysięcy to jest bezzwrotna dotacja. W ramach tego projektu będziemy modernizować ponad 800 metrów sieci ciepłowniczej oraz 120 węzłów cieplnych. Jest to pokaźna ilość, ponieważ my eksploatujemy w tej chwili około 1200 węzłów ciepłowniczych. Te węzły, które będziemy modernizować, wyposażymy w najnowsze osiągnięcia techniki zwiększające bezpieczeństwo dostawy, poprawę komfortu regulacji dla naszych mieszkańców. Dzisiaj oferujemy taki standard, że każdy z odbiorców, jeśli chodzi o administrację, może sam decydować, jakie chce mieć parametry, czy to centralnego ogrzewania, czy nawet temperatury centralnej ciepłej wody, więc my musimy to zapewnić. Ten program jest bardzo ważny dla spółki, ponieważ tak

największym naszym zawsze priorytetem jest zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła. Jak się Państwo możecie przekonać, no w historii MPC-u tych awarii było bardzo niewiele, o których często słyszymy w telewizji. Staramy się wcześniej realizować, wymieniać, remontować, modernizować zarówno źródła, sieci i węzły, żeby to bezpieczeństwo było pewne w jak największym stopniu. Nigdy nie można wykluczyć jakiejś awarii. Jesteśmy również dumni z tego, że ten program będzie realizowany przez pracowników spółki, czyli my będziemy w procesach przetargowych kupować tylko materiały.

bezpieczeństwo było pewne w jak największym stopniu. Nigdy nie można wykluczyć jakiejś awarii. Jesteśmy również dumni z tego, że ten program będzie realizowany przez pracowników spółki, czyli my będziemy w procesach przetargowych kupować tylko materiały.

0: paliw, zmniejszenie strat ciepłowniczych, to również ma wpływ później na końcowe ceny, które oferujemy naszym mieszkańcom. Szczegółowy plan realizacji tych zadań można sprawdzić na naszej stronie internetowej, gdzie bardzo dokładnie pokazujemy, na jakich jest to ulicach, w jakim czasie to będzie realizowane. W poszczególnych latach niektóre zadania już są realizowane sieciowe, w tej chwili tam na ulicy Chrząszcza chociażby realizujemy zadania sieciowe. W tym roku również zmodernizujemy i zamontujemy 30 węzłów cieplnych. Staramy się, aby podczas tych prac modernizacyjnych czy wymiany węzłów te przerwy były jak najkrótsze. Założenie jest takie, że węzły wykonujemy u siebie na warsztatach. One później przyjeżdżają do poszczególnych budynków i tam taki najdłuższy okres przerwy w dostawie ciepłej wody, bo chcemy wszystkie te zadania wykonywać w okresie letnim, w okresie międzygrzewczym, żeby była mniejsza uciążliwość, to będzie wynosił do 2 dni. Czasem udaje się wcześniej, to zależy od tego, jak bardzo skomplikowany jest węzeł, ile ma funkcji, ale taki maksymalny okres przerw to będzie 2 dni. Pracę też będziemy wykonywać w okresie tylko do takich godzin, aby mieszkańcom nie przeszkadzać wypoczynku po pracy, bo też mamy nawet takie zobowiązania umowne, jeśli chodzi o realizację tego programu, że on nie może być uciążliwy dla mieszkańców. Zadania, które są tutaj przewidziane, to my mamy jakby już projekty tych zadań i uzgodnienia w tym zakresie, natomiast zawsze takie niespodzianki się mogą zdarzyć, że na przykład na mapach geodezyjnych jakaś infrastruktura, szczególnie starsza, się pojawia i wtedy musimy na bieżąco korygować nasze przebiegi lub uzgadniać jeszcze z właścicielami infrastruktury, czy możemy w taki sposób zainstalować swoje sieci ciepłownicze.
1: Mówi Beata Jagoda, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
2: Tarnowski system ciepłowniczy należał do jednych z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce. Chcemy ten standard, chcemy ten poziom utrzymać nadal. Spółka rokrocznie dokonuje nakładów na modernizację swojego majątku, a środki, które otrzymamy już bezzwrotnie z dotacji, pozwolą nam jeszcze mocniej zrealizować czy utrzymać ten poziom nowoczesności, poziom obsługi mieszkańców. Dlatego z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do pracy nad złożeniem wniosku, nad pozyskaniem tych środków. I dzięki nakładowi pracy pracowników udało się uzyskać, tak jak tu już zostało wspomniane, blisko 16 milionów środków bezzwrotnych. Jest to bardzo duży zastrzyk, dzięki któremu zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne. Korzyści z pozyskania tych środków to korzyści wymierne, jak i mniej wymierne, które nie da się zmonetyzować, ale jednak należy o nich mówić, należy je podkreślać. Do takich wymiernych korzyści związanych z uczestnictwem w tym programie możemy zaliczyć przede wszystkim wzrost poziomu efektywności systemu tarnowskiego, zmniejszenie kosztów produkcji, zmniejszenie kosztów przesyłu, to zmniejszenie kosztów strat, zmniejszenie kosztów potencjalnych awarii i remontów, kompleksowa obsługa pracy całego systemu z poziomu biurka, z poziomu komputera. Sterowanie będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań informatycznych poprzez pracownika dyspozytorni. W związku z czym to wszystko przekłada się na korzyść finansową zarówno dla mieszkańców, jak i dla spółki. Grupa korzyści niewymiernych to przede wszystkim wzrost kompetencji cyfrowych naszych pracowników. To również możliwość uczestnictwa czy informacji o ochronie środowiska, która jest tak ważna dla wszystkich nas, nie tylko dla mieszkańców Tarnowa. W związku z czym uczestniczenie w tym programie czy skorzystanie z tych środków było jedynym wyjściem dla spółki, żeby poprawić całą sytuację systemu tarnowskiego, systemu ciepłowniczego, a jednocześnie myśleć o rozwoju miasta, o rozwoju również spółki.
1: Mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
3: Niezmiernie cieszymy się, że to właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyczne energetyki cieplnej, również po tarnowskich wodociągach skorzystało z możliwości programu FEN.

0: rewizji, jeżeli chodzi o tarnowskie wodociągi. Tam mamy do czynienia z modernizacją samej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą. Tutaj, jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, mówimy o węzłach. Wszystkie te inwestycje mają realny wpływ na transformację energetyczną, jak i finalnie na przełożenie się na cenę związaną z ciepłem, z ciepłą wodą. To wszystko jest ujęte potem w kosztach taryfowych, także taka inwestycja jest premiowana. Jeżeli chodzi o sam obieg naszej gospodarki, zarówno cieplnej, jak i opadowej, jest to system wielonaczyniowy. Zależy nam jako miasto, aby te wszystkie poszczególne elementy układanki, czyli tarnowskie wodociągi, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz MPEC, pracowały w jednym łańcuchu, tak aby miało to wymierne korzyści, żeby zarówno odpad, czyli gospodarka odpadowa, jak i wodociągi miały też taki system naczyń powiązanych i realnie wpływało to na finalną cenę. Też pracujemy nad rozwiązaniami takimi, aby ten system odpadowy jak najbardziej zarówno uszczelnić, jak i ten łańcuch dostaw dla przyszłej spalarni zapewnić. I tutaj właśnie do publicznej informacji trafiła wiadomość, że ten przetarg, to postępowanie będzie ponowione. Liczymy na to, że będzie to już ostatnie postępowanie. Jest to największy kontrakt w naszym mieście, kwota powyżej 300 milionów. No, wiemy tutaj, że Budimex nie przeszedł procedury tak zwanego self-cleaningu. Jest to też poniekąd takie nowum, jeżeli chodzi o postępowania przetargowe. I tutaj, jeżeli chodzi o samo finansowanie, bo tutaj też spółka będzie wspomagała się finansowaniem zewnętrznym, do tej inwestycji nie jest ono zagrożone i liczymy tutaj, że ten termin, który został określony na realizację, nie zostanie zachwiany i mamy nadzieję, że oferenci będą odpowiadali na to postępowanie przetargowe w sposób taki szerszy, że nie będzie to wyłącznie kilka, dwie, trzy oferty, tylko to portfolio będzie większe, tak żeby już z tą inwestycją, z której startem borykamy się od kilku lat, wreszcie uruchomić.
1: Wszystkie te działania MPEC-u, naszej miejskiej spółki, które zmierzają do wzrostu efektywności, do usunięcia ewentualnych strat ciepła, mają w efekcie powodować ograniczanie kosztów funkcjonowania. I mogę tutaj swobodnie zapowiedzieć, że miejska spółka MPEC nie będzie w najbliższym czasie starała się o wzrost taryfy, więc te ceny nie pójdą do góry, a naszym celem jest, aby ten trend utrzymać. Jeżeli by się tak zdarzyło, ale to zależy od oczywiście cen na rynkach światowych innych surowców, to chcielibyśmy nawet, aby te ceny były niższe. Niemniej jednak to już dzisiaj, bo to od nas w jakiś sposób zależy, możemy zapowiedzieć, że w najbliższym czasie spółka o ten wzrost cen taryfowych nie będzie się ubiegała.
2: Przypomnijmy, dotacja umożliwi modernizację 120 węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Tarnowa, a także ponad 800 metrów sieci ciepłowniczych.
3: SK Tarnów.
2: Można poznać tajniki łucznictwa. Tarnowska Brygada Wrichet zaprasza na lekcje strzelania z łuku. Szczegóły dotyczące zajęć, w tym harmonogram, dostępne są na facebookowej grupie stowarzyszenia. Jak podkreśla założyciel brygady Paweł Szura, warto zacząć przygodę z tym sportem pod okiem trenera, ponieważ pozwala to uniknąć wielu błędów.
4: Pierwszym błędem, który wszyscy popełniamy i to nie dotyczy się bodajże tylko tych osób, które gdzieś tam do nas przychodzą, ale też mnie, to jest kupowanie łuków, które są zbyt mocne. Czyli my przychodzimy na trening, dostajemy tam jakiś łuk od trenera, żeby móc tą technikę to wszystko gdzieś tam spokojnie ustawić i trenować. A potem się okazuje, pytamy tutaj kolegę, podpatrujemy, ta osoba mówi, ja strzelam tam z łuku dwukrotnie mocniejszego niż ty strzelasz, tak? Albo jakieś tam w ogóle chore jeszcze bardziej cyfry. No i taka osoba, szczególnie tutaj akurat panowie są, chociaż tutaj nie ma reguły, bo kobiety też mają takie tendencje. No to dobra, to ja sobie kupię ten łuk dokładnie taki sam jak tutaj kolega, no i potem przychodzi na zajęcia i on tego łuku w ogóle nie może nasiągnąć, tak? A gdzie jeszcze trening, tak naprawdę z łukiem, żeby cokolwiek się utrwali.

0: jego, jeżeli chodzi o naszą pamięć mięśniową, musimy przynajmniej 6 sekund wytrwać w tej pozycji od jego napięcia do puszczenia strzały, a tutaj, gdzie my jesteśmy w stanie pół sekundy, albo nawet nie dociągamy tego łuku tak, jak powinniśmy od samego początku do końca, no to gdzie ta pamięć mięśniowa, ona w ogóle nie ma szansy powstać, więc są pewne błędy. Są też osoby, które sobie kupiły łuki, przychodzą na zajęcia od razu z tym łukiem, bo gdzieś tam na AliExpress była promocja albo w innym sklepie. No to zazwyczaj te łuki leżą później jako takie zabytkowe wspomnienie moich przygód, że tak powiem, uczniczych, a dopiero powolutku, spokojnie, jak się tych łuków kilku spróbuje, no to przychodzi taka, powiedzmy, wiedza, że ta osoba jest w stanie zdecydować, który łuk by chciała. Nie zawsze też to jest tak, że nawet jak się kupi już łuk, ten, który na początku się wydaje, że jest tym jedynym, potem się okazuje, że gdzieś tam na zawodach czy w innym miejscu bierzemy inny łuk do ręki, no i nagle jest miłość od pierwszego wejrzenia, i tamten łuk, który gdzieś tam był wybrany w taki przemyślany sposób, idzie na bok albo zostaje sprzedany, a ten łuk nowy idzie jakby na pierwszy plan. Tak to bywa i tutaj to się często zdarza, natomiast zachęcamy i to jest taka rada łucznicza dla wszystkich początkujących: nie kupujcie łuków, przychodźcie na zajęcia, uczcie się techniki i tego, jak bezpiecznie z tego łuku strzelać, a nie kupujcie, inwestujcie pieniędzy, bo potem się okazuje, że te pieniądze często są wydane no źle.
1: A jeżeli już ktoś nauczy się te techniki, to można dostać łuk, powiedzmy, całkiem przyzwoity w niezłej cenie? Czy no, bo tak jak wcześniej rozumiem, że te historyczne na siłą rzeczy przez te materiały są bardzo drogie, ale można znaleźć coś, no, nieco nowocześniejszego, bardziej znośnego cenowo?
0: Tak, oczywiście, natomiast tutaj no, my mamy swoje jakieś takie rekomendacje. Możemy polecić łuki, które mamy sprawdzone i to mamy sprawdzone przede wszystkim właśnie tutaj, tak jak powiedziałeś, czyli cena, jakość, tak? Oczywiście można kupić łuki za naprawdę bardzo dużo pieniędzy, szczególnie tutaj ten sektor amerykański jest bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o te łuki odbloczkowych, powiedzmy nawet poprzez te takie bardziej, powiedzmy, do polowań prymitywne, ale jednak już nie historyczne, tylko bardziej z tych nowożytnych materiałów, no to tutaj można naprawdę polecić ogromne pieniądze, to taki, powiedzmy, średni jakości samochód można za taki łuk kupić. Natomiast nikt oczywiście takich łuków nawet nie wiem, czy w Polsce są takie łuki w ogóle dostępne. Oczywiście można to pooglądać, piękne konstrukcje, czy na Facebooku, czy na jakichś tam stronach internetowych, no, ale to są rzędy tam kilku tysięcy dolarów, więc no, raczej niedostępne przeciętnemu zjadaczowi chleba w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o takie łuki, które naprawdę są godne użycia, to jest ich wiele. Jeżeli chodzi o takie łuki, powiedzmy, z karbonem i do polowań, no to tutaj mamy swoje typy. Akurat my proponujemy łuki z Chin. Nie mamy żadnych tutaj układów sponsorskich. Znaczy ubolewamy, bo tych łuków u nas akurat w klubie jest chyba 70% wszystkich, jakie zostały kupione. No ale Chińczycy są, powiedzmy, dość specyficzni, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie. Mają łuki w bardzo dobrych cenach, no ale nie chcą się jakby dodatkowo jeszcze dzielić pieniędzmi. Co może i to jest też ciekawe podejście, no bo tak naprawdę ta cena jest naprawdę super, więc każdy może sobie na takie pozwolić. Jeżeli chodzi o łuki takie bardziej tradycyjne, historyczne, powiedzmy o muzealnych kształtach, bo nie mówimy tutaj o budowie muzealnej, tylko o takich bardziej kształtach muzealnych, od tureckich poprzez mongolskie, chińskie, no to jest ich bardzo wiele, jest bardzo wielu producentów i to zależy od tego też, jaki mamy portfel. Jeżeli chcemy kupić na rynku polskim, mamy bardzo wielu świetnych producentów łuków w Polsce, na cały świat znanych, więc jeżeli chcemy mieć łuk od Polaka, to możemy to kupić. Jeżeli chcemy mieć inny łuk, to możemy kupić też na Słowacji. Świetny producent tej klasy takiej naprawdę światowej jest na Węgrzech, Grozer. Jeżeli chodzi o bardziej tam już wschód, również jest całkiem spoko w Turcji, wielu ciekawych rzemieślników, a my jako stowarzyszenie współpracujemy też z takim bardzo fajnym, dużym graczem międzynarodowym z Chin, nazywa się ta firma Alibo. Znamy się, ja z Messengerem, mam ten

0: tutaj powiedzmy go reklamował, ale no kocham jego łuk, ale powiedzmy już od roku to moje przygotowanie do Mistrzostw Świata trwa, więc postanowiłem nie zmieniać sprzętu w tak zwanym międzyczasie, żeby już nie niszczyć sobie tych nowych, które mam z tym aktualnym z Chin, ale myślę, że od przyszłego sezonu, czyli od stycznia, spróbuję z tym jego łukiem z Podhala coś postartować, żeby zobaczyć, jak to pracuje. Piękna sprawa, piękny łuk.
1: No właśnie, tutaj wspomniałeś o Mistrzostwach Świata, o przygotowaniach. Jakie tutaj kolejne imprezy czekają na Brygadę Everyhead?
0: No my w tej chwili jesteśmy na takim bardzo pilnym zamykaniu wyjazdu naszych kolegów na Mistrzostwa Europy IFAA, czyli ta federacja co Mistrzostwa Polski na Węgry. To już pod koniec czerwca, pierwsze starty. Jedzie od nas tata z synem, Grzegorz Bochenek, czyli to jest syn, dwukrotny mistrz Polski, junior, i jego tata Witold Bochenek, również świetnie strzelający, coraz lepiej mu idzie, zmienił też niedawno łuk, a troszkę bardziej taki, powiedzmy, pod tą kategorię, w której startuje. No i zobaczymy, co się będzie działo. Liczymy na dobry start. Później mamy Mistrzostwa Polski tylko w łucznictwie tradycyjnym. To jest troszeczkę ograniczona ta pula kategorii do tych bardziej takich ze strzałami drewnianymi albo tymi takimi najprostszymi do polowań z karbonem, czyli strzałami karbonowymi. I tutaj większa 8-osobowa ekipa na tą chwilę się chce wybrać do Golubia, do Brzymia. To jest taki zamek w okolicy Torunia. I to jest długi weekend w sierpniu, a później początek września to są Mistrzostwa Świata, inna federacja, HDHIAA, węgierska, na Węgrzech. Więc tutaj taka jeszcze dygresja, jak na tej federacji IFA strzela się do 55 metrów, czyli tak naprawdę bardzo daleko, to tutaj w tej federacji HDH strzela się do 27 metrów, w tej kategorii powiedzmy bardziej historycznej. Chodzi o to, że w tej kategorii, w tej federacji HDH strzelamy, musimy sobie bardzo celnie do tych miejsc, gdzie trzeba rzeczywiście trafić to zwierzę, żeby je zabić, w sensie punktowym, a nie w sensie życiowym.
1: No tak, bo są plastikowe.
0: Tak, są z góry, więc trudno je zabić. Natomiast chodzi o to, że jest nastawienie na to, że tak naprawdę trafienie w zwierzę samo z siebie nie daje tak naprawdę łucznikowi za wiele, tak? Czyli ten mistrz świata, no naprawdę to jest, można powiedzieć, człowiek, który strzela z tego łuku w lesie, w różnych dystansach, pod górę, na dół, w jakiegoś takiego kapselka od butelki, albo może troszeczkę większe, jak kubek od kawy, praktycznie za każdym razem, tak? Więc to jest mniej więcej poziom trudności, tak? Nie jest poziom trudności, żeby sobie to w coś trafić, tylko to jest poziom trudności, żeby praktycznie przy każdej strzale przez te kilka dni trafić w to takie bardzo małe, okrągłe miejsce na tej gumie zwierzęta.
1: Przed samymi tego typu zawodami, wiadomo, tutaj pewnie trenujecie już z tym konkretnym łukiem, ale skupiacie się właśnie na tym aspekcie, na przykład tej precyzji?
0: Tak, to jest... Ja tak naprawdę, wracając po Mistrzostwach Europy w zeszłym roku, podjąłem decyzję, żeby w ogóle jakby zmienić całkowicie podejście do ucznictwa swoje, jak i też trenerskie, jak i też klubowe. To ta zmiana polega na tym, że my tak naprawdę trenujemy wiele aspektów, ale te aspekty skupiają się przede wszystkim na tym, żeby trenować każdy element strzału osobno, jeżeli to jest oczywiście możliwe, bo nie zawsze jest to możliwe. I tą precyzję od samego początku, bazując na wiedzy, która jest szeroko dostępna, od tej historycznej wiedzy po tą nowożytną. To są bardzo, bardzo różne treningi, od tureckiego poprzez koreańskie podejście do ucznictwa, amerykańskie, wiele różnych takich szkół, które gdzieś tam są. Natomiast polega to na tym, żeby po prostu właśnie powtarzalność rosła, ale nie od tego, że po prostu my sobie przychodzimy na trening i strzelamy zwykłe 2 godziny gdzieś tam w jakąś tarczę, tylko każdy element strzału od tych, powiedzmy, 2 metrów przysłowiowych od tarczy, gdzie wiadomo, nawet osoba, która nie umie strzelać z łuku, trafi, ale to nie chodzi o to, żebyśmy trafiali, tylko żebyśmy trafiali w specyficzny sposób. Są odpowiednie cykle jakby treningowe, które mają budować naszą pewność siebie, psychikę, powtarzalność, poprzez odpowiednie traktowanie samego procesu puszczenia strzały, czyli spust. No jest wiele jeszcze dodatkowych takich specjalnych metod, które zostały opracowane. To nie jest tak, że ja coś wymyśliłem specjalnego i jestem tutaj jakimś, nie wiem, osobą, która swoje jakby przemyślenia w życie wprowadza. To są rzeczy, które już od dawna istnieją, od takich, powiedzmy, z traktatów z 1300 czy 1500 roku, po pozycje ciała chińskie czy tam mongolskie, kończąc na tym, że strzelamy nawet z zamkniętymi oczami.
1: Da się?
0: Tak, i powiem szczerze, tak, i to jest też ciekawostka, która, jak pierwszy raz o tym przeczytałem, gdzieś tam zobaczyłem, to stwierdziłem, że to jest niemożliwe. Nie dość, że da się strzelać celnie, to jeszcze się da strzelać powtarzalnie, dlatego że to jest coś, to jest taki fenomen, którego, powiedzmy, na co dzień nie możemy zrozumieć. My nie strzelamy głową, my nie strzelamy oczami, tylko strzelamy pamięcią mięśniową. I nasze ciało jest tak wytrenowane przez te

0: tam tysiące powtórzeń, że jeżeli my nawet zamkniemy oczy i zrobimy wszystko zgodnie z tym, jak czujemy, to ciało się samo ustawi i strzeli. Czasami jest tak, że z zamkniętymi oczami potrafimy strzelić dokładnie tak, że trzy strzały czy cztery są wbite dokładnie koło siebie i w ten punkt, który chcieliśmy trafić, gdzie myśmy wcześniej jakoś specjalnie się nie ustawiali, tylko powiedzmy gdzieś tam przed strzałem wiedzieliśmy sobie w duchu, że dobra, chcę strzelić w to miejsce i nagle nasze ciało wykonało to, a nasze oczy były zamknięte, tak? Natomiast przy strzelaniu z zamkniętymi oczami to nie chodzi o to, żeby strzelać z zamkniętymi oczami, bo to akurat nie jest tu istotne. Chodzi o to, że odcinamy bodźce przez zamknięcie oczu i nasze ciało i nasz mózg może się skoncentrować na przykład na samym spuście, co jest bardzo ciekawe, bo wtedy dzięki temu możemy ćwiczyć ten spust i mamy nad tym bardzo dużą kontrolę. Kiedy mamy otwarte oczy, jest bardzo trudno się skoncentrować, żeby spust wykonać prawidłowo. Co więcej, jeżeli zaczniemy strzelać, czyli założymy sobie tylko strzałę nacięciwe, zaczniemy się jakby do tego strzału składać i już zamkniemy oczy, to dajemy też taką informację do mózgu, że halo, halo, ty nie musisz tutaj rządzić, bo ciało bez ciebie sobie poradzi. To jest bardzo istotne, bo wiele uczników cierpi na tak zwany target panic i jeszcze inne schorzenia, że tak powiem, psychologiczne, które przeszkadzają w strzelaniu. Bo tak naprawdę według tych wszystkich traktatów i innych ciekawych, stworzonych przecież już za, można powiedzieć, starodawnych czasów historycznie, traktatów, tak naprawdę jeżeli mózg nam się w to strzelanie, w proces strzału wtrąca, no to wtedy ten strzał już jest, zanim jeszcze go oddamy, już jest zepsuty, tak. Chińscy mistrzowie czy tureccy mistrzowie mówili o tym, że żeby strzelić poprawnie, to przed strzałem głowa już musi być pusta, tak.
1: To na takim turnieju to no nie tylko ten poziom trudności, ale faktycznie chyba jedna z większych walk jest ze swoim umysłem, prawda, i z nerwami, aby to jakoś trzymać na wodzy wszystko.
0: Zgadza się i to jest najciekawsze tak naprawdę takie moje spostrzeżenie właśnie po tych mistrzostwach Europy w zeszłym roku, gdzie na mistrzostwa Europy no nie przyjechali zawodnicy z różnych krajów, którzy są słabi. Wyniki wielu zawodników, z którymi zresztą cały czas gdzieś tam utrzymuję kontakt, którzy u siebie na podwórku są świetni. Można powiedzieć gdzieś tam na Facebooku czy w innych miejscach cały czas widzimy gdzieś tam pierwsze miejsca. Okazuje się, że na mistrzostwach Europy strzelali takie wyniki, że no powiedziałbym dziecko czy jakiś taki zawodnik, który no może być pierwszy raz na takich zawodach, strzeliłby lepiej, tak? Teraz pytanie, czy to jest brak ich umiejętności, czy to jest poziom stresu, który mieli na tych zawodach, no bo przecież po pierwsze nikogo nie znamy na takich mistrzostwach Europy, to są kraje, które nie zawsze mamy szansę nawet odwiedzić gdzieś tam i zobaczyć, jak tam ludzie strzelają. Po drugie, no wszyscy się denerwują, no bo jednak jest o co walczyć, tak? Taki tytuł mistrza Europy czy mistrza świata to jest poważna sprawa, tak? I tak jak powiedziałeś, no największą walkę, którą toczymy, to nie jest walka z tym, czy my umiemy strzelać, tylko z samym sobą, czy my się zdenerwujemy, zestresujemy. Ktoś tam powiedział, że strzelanie z łuku, jeśli chodzi o koncentrację i psychikę, to jest 80% głowa, czyli tylko 20% te umiejętności, więc jeżeli ćwiczymy codziennie, praktykujemy tę powtarzalność tych ruchów, to jest zaledwie 20%, a przyjeżdżający zawodnicy na takie mistrzostwa, to wszyscy ten, powiedzmy, te 20% mają opanowane, tak? I ten 80% tej głowy decyduje. No tak to wygląda niestety, tak? Gdzieś tam też słyszałem, ale to nie potrafię powiedzieć, czy to jest prawdziwe stwierdzenie, że strzelanie z

20% mają opanowane, tak? I ten 80% tej głowy decyduje. No tak to wygląda niestety, tak? Gdzieś tam też słyszałem, ale to nie potrafię powiedzieć, czy to jest prawdziwe stwierdzenie, że strzelanie z łuku

0: tym jakby charakteryzują, że mamy tylko jedną strzałę. Czyli idziemy, podchodzimy tak do tego zwierza, widzimy na przykład tygrysa, bierzemy ten łuk, strzałę i albo trafiamy, albo nie. Albo mamy jakieś punkty, albo mamy wysoki wynik, albo mamy zero punktów i niestety nasz wynik no nie wystartuje wtedy jak rakieta i szanse na mistrzostwa, czy jakieś tam finały są bardzo małe, tak? I wtedy człowiek się jeszcze dodatkowo nakręca, no i katastrofa gotowa, tak?
1: No właśnie, ta presja jeszcze większa, no bo jedna strzała tylko, no to...
0: Tak. No i można poprawić, tak? Więc na przykład na mistrzostwach polskich mieliśmy trzy jakby teraz zakończonych trzy różne typy strzelań. W pierwszym typie to była jedna strzała na każdy cel. To jest najtrudniejszy, można powiedzieć, taki dla łucznika. Nie można... Pierwsza, powiedzmy, nasza intuicja, jeżeli chodzi o dystans czy coś, to musi być ta właśnie jedyna, tak? Nie ma jakby możliwości, żeby powtórzyć strzał. Mamy taką konkurencję, że strzelamy dwa razy na cel, ale za każdym razem zmieniamy miejsce, z którego strzelamy. Czyli na przykład jeżeli strzelamy z jakiejś tam odległości, potem albo podchodzimy, albo się cofamy, więc tak to mniej więcej wygląda. Albo mamy trzeci rodzaj jakby tego strzelania, czyli do pierwszej trafionej strzały, ale maksymalnie trzy strzały, tak? Czyli jeżeli mamy sytuację, w której jesteśmy daleko, źle oceniliśmy dystans czy jakiś tam błąd i nie trafiliśmy, to potem podchodzimy bliżej i mamy kolejną próbę. Jeżeli nie trafiliśmy tym razem, to podchodzimy bliżej i mamy tą trzecią, ostatnią próbę, tak? Więc tak to wygląda na mistrzostwach Polski, a na mistrzostwach, powiedzmy, w tej federacji Europy będzie podobnie, a na mistrzostwach świata jest tylko jedna strzała i nigdzie nie podchodzimy, tylko po prostu stoimy w miejscu, gdzie wyznaczył nam organizator i musimy do tego zwierzaka przez te krzaki, drzewa, czasami różne dziwne miejsca trafić.
2: To był Paweł Szura, a my życzymy Brygadzie Wrighet kolejnych sukcesów.
3: SK Tarnów News.
2: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o najważniejszych inwestycjach drogowych w regionie. Będzie relacja ze szkolenia służb i ćwiczeń w szpitalu wojewódzkim, a na koniec zapowiedź wydarzeń w ramach projektu Galicjaner Sztetl. Justyna Świderska, zapraszam. Tarnów doczeka się trzeciego zjazdu z autostrady. Inwestycje zapowiedział podczas wizyty w mieście pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec. Budowa węzła zostanie zapisana w aneksie do umowy o budowie trzeciego pasa autostrady A4. Równocześnie wiceminister rozmawiał w Tarnowie o nowych regulacjach, które umożliwią miastu starania o dotacje na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa oraz o planach budowy zbiornika retencyjnego na Wątoku w Skrzyszowie.
4: Spotkałem się wspólnie z parlamentarzystami i z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ze środowiskiem samorządowym i przedsiębiorców z Tarnowa i z regionu tarnowskiego, aby porozmawiać na najbardziej istotne inwestycje drogowe, które mają być realizowane w Tarnowie i w regionie. Rozmawialiśmy na temat budowy trzeciego węzła zjazdu z autostrady A4 i tutaj podjąłem decyzję o tym, aby w najbliższym programie inwestycyjnym, w aneksie do tego programu, który będzie dotyczył budowy trzeciego pasa na trasie od Krakowa do Tarnowa autostrady A4, znalazł się również zapis o budowie trzeciego węzła autostradowego na wysokości ulicy Niedomickiej, tak aby skomunikować Tarnów, ale i cały region z autostradą, aby również przyczynić się do rozwoju gospodarczego, do stworzenia właśnie miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców Tarnowa i regionu. Wiele na ten temat było w latach poprzednich mowy, ale dzisiaj tak naprawdę przystępujemy do tego zadania tutaj wspólnie ze środowiskiem samorządowym, również zarządem dróg wojewódzkich, które poprosiłem o to, aby przygotowały w swoich planach strategicznych również modernizację i przebudowę ulicy Wojewódzkiej. Chcemy traktować te zadania rozdzielnie. One oczywiście będą w jednym dokumencie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy etapowali każde zadanie, tak jak się to dzieje choćby w przypadku budowy sądeczanki, gdzie całe zadanie zostało podzielone na 4 etapy. Tutaj również po pierwsze trzeba to zadanie wpisać do programu inwestycyjnego, żeby było zapewnione również finansowanie dla tego zadania. Natomiast jest taka możliwość, żebyśmy niezależnie od dobudowy trzeciego pasa na całej trasie Kraków-Tarnów, pewnie to zadanie z trzecim pasem będzie również etapowane, żebyśmy oddzielnie, niezależnie realizowali zadanie polegające na budowie trzeciego węzła w Tarnowie. Jeżeli mówimy o samym węźle, bo na tym

chciał się dzisiaj skupić, to mówimy o okresie pewnie 2-3 lat na przygotowanie tego zadania, jeśli chodzi o dokumentację, o decyzję środowiskową. Tutaj akurat ten teren, który będzie brany pod uwagę, on nie jest jakoś skomplikowany środowiskowo, więc wierzymy w to, że te prace, które są najczęściej przedłużane, właśnie związane z pozyskaniem decyzji środowiskowej, pójdą sprawnie, tak aby można było po tych kilku latach przystąpić do realizacji. Czekam na dokumenty z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na tak zwany program inwestycyjny, aneks do tego programu dla budowy trzeciego pasa autostrady Kraków-Tarnów, i w ramach tego programu poprosiłem o przygotowanie dokumentacji dla nowego zadania, bo to zadanie nigdzie do tej pory nie było ujęte w żadnych planach, o przygotowanie takich dokumentów właśnie dla nowego zadania, jakim jest budowa nowego węzła autostradowego na autostradzie A4. Podpisanie tego programu inwestycyjnego uruchamia całą ścieżkę dla Generalnej Dyrekcji później przygotowania inwestycji. Chciałbym również przekazać, że w najbliższych tygodniach pojawi się nowy projekt ustawy o Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, w którym będą takie zapisy, które będą umożliwiać miastom na prawach powiatu skorzystanie z dotacji na inwestycje realizowanych na drogach krajowych. Jest to niezwykle ważne dla miasta Tarnowa. Mówimy o wschodniej obwodnicy Tarnowa. W ramach tego zapisu będzie możliwość otrzymania dotacji nawet do 90% kosztów realizacyjnych tego zadania. Wiemy doskonale, miasto Tarnów podejmowało tutaj próby przekonania również radnych. Rada miasta Tarnowa nie zgodziła się na zapisy w budżecie, które by umożliwiały finansowanie tego zadania. Natomiast w ten sposób dajemy wsparcie dla miast na prawach powiatu, nie tylko dla Tarnowa, również dla Nowego Sącza, który będzie na swoim terenie realizował tak zwaną sądleczankę. Po tym zapisie będę namawiał władze samorządowe Tarnowa, zarówno pana prezydenta, jak i Radę Miasta Tarnowa do tego, aby przystąpić do projektowania już tego odcinka obwodnicy, który biegnie po mieście Tarnowie. Przypominam, że do połowy roku 2028 jest ważna, prawomocna decyzja środowiskowa, więc jest to istotne ze względu na właśnie ten dokument. Problem, który tutaj mamy w Tarnowie z budową obwodnicy, ale nie tylko, bo to dotyczy innych miast na prawach powiatu, choćby Nowego Sącza, polega na tym, że zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami, przebieg drogi, która jest na terenie miasta Tarnowa, musi być finansowany w 100% przez miasto Tarnów. I to jest zapis, to są przepisy.

Pisani. Przebieg drogi, która jest na terenie miasta Tarnowa, musi być finansowany w 100% przez miasto Tarnów. I to jest zapis, to są przepisy.

0: ze wsparcia finansowego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych, czyli wsparcia, które otrzymują gminy, powiaty na budowę, modernizację dróg. Zmieniając to prawo, zmieniając tą ustawę, dajemy możliwość, co więcej, zabezpieczamy środki właśnie dedykowane miastom na prawach powiatu na budowę tego typu zadań. Więc mając taką ustawę, mając takie finansowanie, Rada Miasta Tarnowa, Rada Miasta Nowego Sącza, gdzie też dotyczy ten problem właśnie jednego z etapów budowanej sądeczanki na terenie miasta Nowego Sącza, samorząd będzie miał gwarancję, że przystępując do tego zadania będzie miał wsparcie ze strony państwa. Mamy jeden wariant, który ma decyzję prawomocną, decyzję środowiskową i na tym się skupiamy. Ta decyzja jest ważna do lipca 2028 roku i w związku z tym chcemy, aby ta obwodnica powstała na podstawie tego dokumentu. Mając te przepisy, o których wspomniałem, miasto Tarnów będzie miało tutaj zagwarantowane finansowanie. Chciałbym również poinformować o deklaracji gminy Lisia Góra i gminy Skrzyszów, które wspólnie zadeklarowały wsparcie finansowe tego zadania, jeśli mówimy o etapie projektowym, na wysokości 1 miliona złotych. To jest ważna deklaracja, która pokazuje, że ta nowa droga ma poprawić tak naprawdę rozwój całego regionu, nie tylko Tarnowa. Równie dobrze może być przeanalizowana taka wersja, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpocznie projektowanie tego swojego odcinka, który biegnie przez gminę Tarnów, niezależnie od miasta Tarnowa, ale chciałbym, żeby to było robione jednak na zasadzie współpracy, tak żeby nie doszło do później jakichś niepotrzebnych nieporozumień. Tą ustawę mamy już gotową, zgłosiliśmy ją na Komitet Stały Rady Ministrów i myślę, że jeszcze w czerwcu ona wyjdzie z Komitetu Stałego, trafi na Radę Ministrów i jeżeli przeszłaby również sprawnie, to jest szansa, że jeszcze w lipcu ona trafi na posiedzenie Sejmu do odpowiednich komisji. Rozmawialiśmy również i poinformowałem o innym ważnym zadaniu, które będzie miało istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowa i całego regionu. W projekcie ustawy o tak zwanych inwestycjach kluczowych, strategicznych dla państwa polskiego, tam gdzie znalazły się m.in. zapisy o budowie Drogi Czerwonej w Gdyni czy drugiego pasa na lotnisku w Balicach, znalazł się również zapis o budowie zbiornika przeciwpowodziowego na Wątoku, potoku, który często wylewał, więc mówimy o budowie całej infrastruktury przeciwpowodziowej, która ma uchronić w przyszłości Tarnów i region tarnowski przed powodzią. Tego typu zapisy w ustawie o inwestycjach strategicznych pozwolą w sposób szybszy procedować tą inwestycję, skrócić terminy decyzji środowiskowych, decyzji administracyjnych. Te trzy tematy, które zdominowały dzisiaj nasze spotkanie, to jest dowód na to, że przystępujemy do bardzo ważnych inwestycji, które są związane i z rozwojem miasta Tarnowa i całego regionu, poprawą komunikacji, poprawą bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców, ale również zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. On ma powstać na terenie gminy Skrzyszów na Wątoku. To mówimy o całym szerszym kompleksie. Tam jest program, którego elementami jest przebudowa wałów, budowa wałów, to jest budowa właśnie polderów, innych urządzeń hydrotechnicznych, które mają zabezpieczyć Tarnów i cały region tarnowski przed powodzią. Wiemy doskonale, jak ważna jest to inwestycja i dlatego jako Ministerstwo Infrastruktury zgłosiliśmy to zadanie do tego programu inwestycji strategicznych, żeby ono mogło powstać jak najszybciej.
1: Mówi poseł Urszula Augustyn.
2: Jako parlamentarzyści z całą pewnością błyskawicznie podejmiemy pracę, jeśli tylko ustawa będzie leżała na stole i bardzo nam na tym zależy, żeby to było naprawdę szybko. Jak rozmawiamy, kiedy rozmawialiśmy dzisiaj podczas tego spotkania w takim szerokim gronie, no to wtedy najpiękniej widać, najdokładniej widać, jakie sprawy są dla wszystkich istotne. Nie mówimy tylko o mieszkańcach miasta, mówimy o mieszkańcach całego regionu, bo każda z tych inwestycji, o których mówił dzisiaj pan minister, dotyczy wszystkich mieszkańców naszego regionu. A więc to jest naprawdę istotne, żeby umieć usiąść przy wspólnym stole, szukać rozwiązań, rozmawiać o nich i starać się jak najsprawniej wprowadzać je w życie. Bo o obwodnicy wschodniej Tarnowa rozmawiamy od wielu, wielu lat i ciągle jakby mamy wrażenie, że jesteśmy w tym samym punkcie.

0: Więc najwyższa pora, żeby o tych kolejnych zamierzeniach mówić w kategoriach: dzisiaj rozmawiamy, jutro decyzja, pojutrze realizacja. Bardzo serdecznie dziękuję za tę możliwość rozmawiania w tak szerokim gronie, bo tak jak mówię, swoje zadanie do zrealizowania ma ministerstwo, ale mają także parlamentarzyści i mają państwo samorządowcy. No bez was po prostu i bez przedsiębiorców wiele z tych działań jest w ogóle niemożliwych do zrobienia. Państwo macie jako samorządowcy, jako przedsiębiorcy tę najszybszą ścieżkę rozmowy z poszczególnymi obywatelami, wyjaśniania, informowania, a wiadomo, że jak ludzie są poinformowani, to i decyzje łatwiej się podejmuje.
1: Mówi Agnieszka Kawa, wiceprezydent Tarnowa.
2: Rozmawialiśmy o bardzo ważnych sprawach, o takich, które dadzą miastu, regionowi z całą pewnością też, ale miastu dadzą oddech i dadzą możliwość rozwojową. Od lat Tarnów bardzo potrzebuje ważnych dróg dojazdowych, wyjazdowych, dużych arterii, które skomunikują nas szybciej i bezpieczniej. Ta wiadomość o trzecim zjeździe z autostrady jest wspaniałą wiadomością. Wiemy, że będzie to jeszcze chwilę trwało, bo projektowanie i wykonanie to jest

kolejowych, wyjazdowych, dużych arterii, które skomunikują nas szybciej i bezpieczniej. Ta wiadomość o trzecim zjeździe z autostrady jest wspaniałą wiadomością. Wiemy, że będzie to jeszcze chwilę trwało, bo projektowanie i wykonanie to jest

0: Straży Pożarnej informacje o tym, jak trudno obsługuje się odcinek autostradowy pomiędzy jednym a drugim zjazdem w Tarnowie. To jedna z tych spraw, która na pewno się poprawi. Tereny, które może miasto uzyskać, tereny inwestycyjne pod usługi i przedsiębiorczość i przemysł, to bardzo ważna wiadomość. Rozmawialiśmy o obwodnicy wschodniej, która budzi masę obaw. Rozmawialiśmy też o obwodnicy zachodniej, która jest takim oczkiem w głowie wielu przedsiębiorców w Tarnowie, ale też wielu mieszkańców, którzy borykają się z problemami dojazdu do miasta. Nie jest to problem ministerstwa, to jest problem bardziej regionalny, ale z całą pewnością wart uwagi. On dzisiaj bardzo mocno wybrzmiał, więc też zwracam i na to naszą uwagę. Obwodnica wschodnia. Jeżeli miasto będzie w stanie dać mieszkańcom Tarnowa gwarancję tego, że jesteśmy w stanie to finansowo dźwignąć, a to nowe rozwiązanie ustawowe, jeżeli będzie w tym poziomie 90%, jest bardzo mocnym argumentem. Jeżeli damy mieszkańcom informację o tym, że będą użytkowo korzystać z tej obwodnicy, że ona będzie dla nich dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym i ułatwi im życie, ja myślę, że też jesteśmy w stanie przekonać osoby, które bezpośrednio z tym problemem do nas przychodzą i z niezgodą na realizację tej obwodnicy. Rzeczywiście wymaga to rozmowy, spokojnego patrzenia w plany i projekty i mądrych rozwiązań. Bardzo dziękuję za to spotkanie, bo ono rzeczywiście urealnia naszą przyszłość komunikacyjną w mieście.
1: Przypomnijmy, trzeci zjazd z autostrady w rejonie ulicy Niedomickiej to szansa na lepsze rozłożenie ruchu w mieście, ale także podniesienie atrakcyjności terenów inwestycyjnych Tarnowa.
2: SK Tarnów.
1: Policjanci, strażacy oraz ratownicy wzięli udział w specjalnym szkoleniu organizowanym na terenie szpitala imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Jak podkreśla dyrektor placówki Anna Czech, celem szkolenia było sprawdzenie gotowości różnych służb.
3: Dzisiaj ćwiczenia, które były prowadzone, są to ćwiczenia z takim bardzo rozbudowanym scenariuszem, z epizodem terrorystycznym, z pożarem, zdarzeniem masowym. Takie ćwiczenia odbywają się tak niezwykle rzadko, ale tym bardziej właśnie należy ćwiczyć, dlatego że myślimy na szeroko, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Mając nadzieję, że nigdy się to nie wydarzy, jednak chcemy być na to przygotowani i w ogóle współpracujemy z wszystkimi, ze służbami policja, straż, służby antyterrorystyczne, Wojska Obrony Terytorialnej, nawet do nas zgłaszają się ochotnicze straże pożarne. Także te ćwiczenia chcemy prowadzić, tym bardziej, że szpital jest szpitalem, który niesie pomoc na co dzień naszym mieszkańcom, a szczególnie w sytuacji, gdyby takie zagrożenie nastąpiło, no tym bardziej wiemy, że szpital musi nieść tę pomoc, być dobrze zorganizowany i świetnie współpracować ze służbami, a być może może też być taka sytuacja, że częściowo też jest znany tylko i wyłącznie na siebie nasz personel, który jest zawsze bardzo chętny do ćwiczeń, bo widzimy, co się dzieje, wiemy, jaka jest sytuacja geopolityczna, myślimy, że to się nie zdarzy, ale wolimy być na to przygotowani. Także dlatego po raz pierwszy właśnie taka szeroka współpraca. Urząd Marszałkowski, marszałek też po prostu zaprosił inne szpitale, aby można było się temu przyglądać i na podstawie tego też budować własne. No poza tym ważna jest też współpraca szpitali, żeby wiedzieli nawzajem o siebie, na co można też liczyć. No to jest owoc naszej współpracy właśnie z tą Strażą Pożarną i z Strażą Graniczną i z wszystkimi instytucjami, które niosą pomoc, także bardzo im za to dziękuję. My udostępniamy też nasze budynki nieczynne do tego, aby ćwiczyć. No, chcemy być po prostu liderem, bo wiemy, że jesteśmy liderem w wielu dziedzinach, ale w tej też chcemy być liderem, bo wiemy, czy w naszych strukturach jest szpitalny oddział ratunkowy, czyli w sposób naturalny tutaj zawsze są kierowani ludzie, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy ratowania życia. Nie wynika to z żadnej ustawy, to, że my tak szeroko ćwiczymy, tylko po prostu czujemy to sami, że to powinni być przygotowani, mając nadzieję, że po prostu to nigdy nie będzie potrzebne aż na taką szeroką skalę. No, szpital się cały czas rozwija, te dodatkowe sale operacyjne w liczbie 7, które powstaną, oddział intensywnej terapii, no i nowe inne obszary, także to wszystko też wymaga doskonalenia współpracy, bo wiadomo, że jeśli by coś wydarzyło i coś się wydarzyło większego, to musimy być na to przygotowani.

0: Działania były prowadzone na terenie szpitala, w budynkach po dawnym hotelu oraz na szpitalnym oddziale ratunkowym.
1: SK Tarnów.
0: Przypomną historię tarnowskich Żydów. Zbliża się kolejna edycja Galicjaner Sztetl. Projekt zapowiada inicjator Adam Bartosz, szef Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
2: 18 czerwca zaczynamy kolejną edycję naszego corocznego projektu, który nazwaliśmy przed laty Galicjaner Sztetl. Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. Galicjaner Sztetl, czyli miasto, galicyjskie miasto, miasteczko, jakim Tarnów był przez prawie 500 lat. W tym roku te nasze wydarzenia rozkładamy w czasie troszkę inaczej jak dotychczas. Taka inauguracja odbędzie się jak zwykle w czasie czerwcowych dni, czyli 18 do 21 czerwca. Nawiązujemy tym do kolejnej rocznicy, tak zwanej pierwszej akcji, którą Niemcy zorganizowali, czyli po prostu akcja wywózki tarnowskich Żydów na śmierć do Bełżca. Ta tragedia się wydarzyła w czerwcu 1942 roku, w dniach 11 do 18. I to jest właśnie nawiązanie do tej rocznicy. Natomiast kontynuacja tego naszego projektu będzie trwać przez całe wakacje, ponieważ włączamy się w cykl spacerów, które organizuje Tarnowskie Centrum Informacji i przez, już nie będę wymieniał szczegółowo, ale wedle pewnego grafika, Magda, moja córka Magda Bartosz, będzie oprowadzać szlakami Żydów tarnowskich, natomiast autorzy książki Śladem Stramerów będą oprowadzać szlakiem Stramerów, między innymi obecny tutaj Witek Stachnik, który jest współautorem książki. Natomiast w tym bloku, który my organizujemy, to ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich punktów najważniejszych, mianowicie jak zwykle koncerty pod Bibą. To już ta formuła się tutaj ułożyła od wielu lat i tym razem będą to dwa koncerty. 14 w dniu inauguracji. Inauguracja odbędzie się jak zwykle od 2003 roku. Organizujemy w Lesie Buczyna w Zbójtowskiej Górze, gdzie jest, i to podkreślam, bo nie istnieje to w świadomości może nawet tarnowian, że ten kompleks masowych grobów w Buczynie to jest największy kompleks tego rodzaju na terenie Polski obecnej. Ponad 6 tysięcy zamordowanych i pochowanych tam Żydów tarnowskich, również nieżydowskie ofiary tam są pochowane. Nie wiemy dokładnie, ile to osób zidentyfikowanych, gdzieś około setki niecałej. A tym, co szczególnie przyciąga do tego miejsca tysiące Żydów z całego świata, głównie młodzież, to jest grupy 800 dzieci, które tam zostały zamordowane. I ten grób jest takim miejscem szczególnej pielgrzymki młodzieży z całego świata. Można tam spotkać właściwie chyba z każdego kraju, z najbardziej odległych kontynentów, pielgrzymów. Po tej inauguracji, w odniesieniu tych bardzo tragicznych momentów, przychodzi później czas na mniej refleksyjne spotkanie, mianowicie pod Bimą będzie się pierwszy koncert. Wystąpi w tym roku zespół Czarnina. To jest taki folkowy zespół, który gra muzykę Karpat, romską, żydowską. Jeszcze u nas nigdy nie występowali. Ciekawy sam jestem tego występu. Znam tylko z internetu tą grupę. Natomiast w niedzielę 21, drugi koncert zamykający tę część czerwcową, wystąpi Olga Abigail. Ona już była u nas, występowała, wspaniała polska piosenkarka, zamieszkała w Izraelu, która wystąpi z zespołem Tango Attack. I to będzie szczególny koncert, ponieważ w tym roku przypada 20. rocznica śmierci Jerzego Ficowskiego. Ja przypomnę, Jerzy Ficowski, bardzo, bardzo znany poeta, pisarz, przede wszystkim znany, no, dla mnie, dla pewnego grona ludzi, znany stąd, że napisał wielką monografię na temat cyganów polskich. Wędrował z cyganami, znał ich język. No, miałem zaszczyt gościć u niego w domu wielo,

ostatnio jeden z wozów cygańskich, który stoi na dziedzińcu muzealnym, to jest właśnie zakupiony w 79 roku od Jerzego Picowskiego. Summa summarum, jest on autorem wielu tekstów, które są znane nie tylko o tematyce cygańskiej, ale wiele innych. I właśnie te teksty, część tych tekstów Picowskiego zaprezentuje Olga Abigail. Koncert jest jemu dedykowany. A przypomnę, że od wielu lat próbujemy do tego żydowskiego wątku, jako że wszystko tutaj skupia się na terenie byłej Galicji, również włączać inne mniejszości. Romowie, nawet łemkowskie występy były. A w tym roku szczególnie właśnie włączymy parę elementów romskich i między innymi 27

0: głównym członem wystąpi zespół romski z Rosji w ramach zdarzeń tarnowskich, ale to będzie tutaj również w ramach naszego programu występ zespołu. Zawsze na te obchody nasze przyjeżdża kilka rodzin z tych, właśnie tarnowskich rodzin żydowskich ze świata, z którymi mamy kontakt. W tym roku będzie pewnie 3-4 rodziny będą. Oni przyjeżdżają, mając w planie przyjazd do Tarnowa, starają się właśnie w tym czasie odwiedzić Tarnów. Natomiast planujemy na przyszły rok, podobnie jak 2 lata temu zorganizowaliśmy takie spotkanie rodzin żydowskich. 3 czy 4 lata temu to było takie zgromadzenie, z 30 rodzin się zjechało z całego świata, więc spróbujemy w przyszłym roku również takie spotkanie zrobić. Ale nie jest to pretekst do tego, aby żydowskie grupy jakieś przyjeżdżały. Natomiast codziennie tutaj przed naszym biurem widzimy właściwie, chyba codziennie jakaś grupa tutaj jest. To nie wiem, jak to w ogóle, czy jest jakaś możliwość zinwentaryzowania tej ilości tych grup, ale to naprawdę to są tysiące ludzi.
1: Mówi Witold Stachnik, współautor książki Śladami Stramerów po Tarnowie.
2: W ramach spaceru pójdziemy szlakiem Stramerów, czyli to właściwie, co z Katarzyną Malezińską napisaliśmy w książce. Plan jest oczywiście taki, że zaczniemy od dworca i będziemy się tutaj poruszać krakowską w stronę Bimy. Wszystkie miejsca związane z książką Stramer Mikołaja Łozińskiego, ale także z Brandstetterem, czyli z rokiem Brandstettera, który jest w tym roku, ponieważ Mikołaj Łoziński w dużej mierze w książce czerpał z wspomnień Brandstettera i z tego, co opisał. To będą takie spacery, które chcemy trochę przypomnieć miejsca tego Tarnowa żydowskiego międzywojennego, ale nie tylko, ponieważ tutaj ten opis tej społeczności żydowskiej w książce jest taki, że oni łączyli się jakby z tą odbudową Polski po 1918 roku, więc te spacery będą takie, myślę, że trochę architektoniczne, trochę kultura, a trochę nawiązań do literatury.
3: Powiedzmy tak technicznie, jeżeli ktoś chciałby dołączyć, po prostu wystarczy przyjść na miejsce zbiórki, nie ma powodu zapisywać się, szukać.
2: Nie ma powodu zapisywać się, przychodzimy na miejsce zbiórki, tam zwykle chyba pod hotelem Gal będziemy się zbierać, ponieważ to jest ten początek, ten dworzec, od którego chcemy pójść w stronę lwowskiej tak naprawdę, chociaż to tak naprawdę pewnie będziemy tutaj w okolicach Bimy kończyć ten spacer.
4: Magda Bartosz, ja pracuję w Komitecie Opieki nad Zabytkami Żydowskimi Tarnowa i już któryś z kolei rok będę w ramach Galicjaner Sztetl robić taki darmowy dla chętnych po polsku spacerek śladami Żydów tarnowskich, czyli generalnie odwiedzamy wszystkie miejsca związane z Żydami tarnowskimi, z ich historią. Zaczynamy od Bimy, czyli tutaj ruin starej synagogi, tutaj się spotykamy. No i później, prawdę mówiąc, to w zależności od tego, jak duże jest zainteresowanie, a jest, bo te poprzednie spacerki trwały nawet ponad 2 godziny i duża część osób wytrwała do końca, więc bardzo serdecznie zapraszam. Będzie można zobaczyć i dowiedzieć się o różnych miejscach. To, co zostało po Żydach tarnowskich, jest tego trochę w Tarnowie. Zawsze nawiązuję do znanych Tarnowian żydowskiego pochodzenia, tak jakby chociaż stojący na rogu Wałowej i Rybnej Roman Brandstetter. Synagogi czy miejsca, gdzie stały synagogi, najważniejsze Tarnowa, no i oczywiście znany pewnie wszystkim Tarnowianom budynek mykwy żydowskiej, czyli łaźni rytualnej i publicznej łaźni żydowskiej, przepiękny budynek, trochę niestety zaniedbany w tej chwili, tam gdzie właśnie była tradycyjna, rytualna łaźnia. Wiele osób zna tę nazwę mykwa, czy właśnie bima, mówię o Tarnowianach, często w ogóle nie wiedzą tak naprawdę, co za tym stoi. I to jest właśnie ciekawe, że ktoś mówi mykwa albo bima, ale nie wie tak naprawdę, co to jest. Do tej pory kilka razy już robione te spacerki cieszyły się dużym zainteresowaniem.

0: zachowaniem.
1: Kiedy mieszkamy w jakimś mieście, to bardzo często najmniej o nim wiemy. Często się tak mówi, prawda? Najmniej znam historię, my zwiedzamy, jeździmy gdzieś, zwiedzamy inne miejsca, a to historii swojego miasta nie znamy. No jeśli chodzi o żydowską historię, oczywiście, no to ona przez wiele lat była tak naprawdę zapomniana i bardzo jest dużo pozostałości. W tej chwili jest kilka tablic upamiętniających tak jakby chociaż pierwszą akcję niemiecką w Tarnowie właśnie w czerwcu 1942 roku. No, to jest właśnie powodem, dla którego my ten nasz festiwal, te Dni Pamięci Żydów Tarnowskich robimy w czerwcu, jest właśnie to, że ta pierwsza akcja, czyli początek zagłady Żydów Tarnowskich tak naprawdę właśnie miała miejsce w czerwcu. Chodzi właśnie o to, żeby poznać nasze miasto, żeby wiedzieć, chodząc jego ulicami tak naprawdę, co stoi za nazwami, za właśnie jakimiś pozostałościami, zabytkami.
2: A szczegółowy harmonogram wydarzeń w ramach Galicjaner Sztetl znajdziecie na facebookowym profilu Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
3: SK Tarnów News.
2: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś o planach odwołania prezydenta Tarnowa i zapowiedź zlotu zabytków motoryzacji i papajów. Justyna Świderska, zapraszam. Chcą odwołać prezydenta Jakuba Kwaśnego. O zamiarze zorganizowania referendum w mieście poinformował Rafał Kozioł, pełnomocnik Grupy Obywateli, która zawiązała się w tym celu.
4: Pomysł wziął się z inicjatywy grupy mieszkańców, którzy w większości mieszkają na osiedlu kolejowym. Bardzo są zniesmaczeni działalnością Urzędu Miasta, które nie odśnieża w ogóle osiedla kolejowego w zimie i które w ogóle zapomniało, że tam ludzie mieszkają, pozbawiając osiedle kolejowe prądu. Na niektórych ulicach to stanowiło dość duże zagrożenie w tym momencie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Ludzie się wkurzyli, no, żeśmy się zebrali, zrobiliśmy inicjatywę, no i chcemy odwołać prezydenta Jakuba Michała Kwaśnego. Natomiast jeżeli chodzi o Radę Miasta, to też złożyłem wniosek o odwołanie Rady Miasta przed upływem kadencji. To Rada nie nadaje się w tym momencie do rządzenia żadnego. Mają pady decyzyjne. Na dzień dzisiejszy po rezygnacji, po dymisji po prostu pani Małgorzaty Mękal, rada działa z wiceprzewodniczącym i w każdej chwili wszystkie uchwały mogą być nieważne po prostu, co skutkuje złym zarządzaniem miasta i na to pan Jakub Kwaśny wydaje zgodę, aprobatę. Niech sobie państwo wyobrażą, że wiceprzewodniczący zachoruje po prostu na zwykłą grypę, gorączkę, cokolwiek, wyrostek mu się rozleje. Będzie wyłączony z obrad Rady Miasta i wszystkie uchwały, które są podejmowane, są nieważne w tym momencie. Nie? A wojewoda Klęczar będzie pisał do prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie Rady Miasta Tarnowa, bo takie są chyba przepisy prawa, tak to wygląda mniej więcej. Myśmy złożyli w piątek pismo do Komisji Wyborczej o grupie inicjatywnej, która w tym momencie chce odwołać prezydenta Jakuba Kwaśnego przed upływem kadencji oraz Radę Miasta Tarnowa przed upływem kadencji. Zostało to złożone, zarejestrowane i wysłaliśmy pocztą list polecony do prezydenta Kwaśnego dokładnie z tym samym pismem, z oryginalnymi podpisami ludzi, bo musieliśmy to dwa razy mieć oryginalne pismo, oryginalne podpisy. Myśmy to wysłali do Urzędu Miasta i teraz prezydent Kwaśny ma 14 dni na odbiór tego pisma. Ma chyba też 14 dni na wysłanie nam informacji na mój adres jako pełnomocnika, że to przyjął i że mamy tyle i tyle głosów do uzyskania, jeżeli chodzi o odwołanie prezydenta miasta Tarnowa i tyle głosów musimy w tym momencie uzyskać, jeżeli chcemy odwołać Radę Miasta. I od tego momentu my dopiero możemy zbierać podpisy zgodnie z przepisami prawa i mamy od tego momentu się nam liczy 60 dni na zebranie tej wymaganej ilości głosów, a później komisarz stwierdza ważność i wtedy robi referendum, nie?
5: Dobrze, a chciałem zapytać, czy macie już jakiś właśnie pomysł na tą taką kampanię referendalną, no bo tutaj trzeba zebrać ponad 8 tysięcy tych podpisów, to trochę tego jest.
4: Mamy pomysł, ale nie będziemy ujawniać po prostu tego pomysłu, bo konkurencja nie śpi, jakby to powiedzieć. I zrobimy wszystko, żeby po prostu zebrać te 8 tysięcy. No ja powiem tak szczerze, jakby się udało, to my to w jeden weekend jesteśmy w stanie zebrać grupą ludzi pod każdymi kościołami, którzy sobie staną w niedzielę od rana do wieczora i uzyskamy oczywiście zgodę proboszczów po prostu, czy zgodę biskupa Jerzy na takie działanie. I wierni po prostu w tym momencie mieszkańcy Tarnowa, którzy są katolikami, którym nie podoba się to, że prezydent miasta Tarnowa publicznie przyznaje się do tego, że on jest za transkrypcją w tym momencie małżeństw jednopłciowych. Liczymy, że katolicy też będą temu przeciwni i dadzą, jakby powiedzieć, podpis złożą na naszej liście poparcia referendalnego. I dużo ludzi nie lubi działania Jakuba Kwaśnego po prostu, bo czasami ludzie mają takie wrażenie, że jego jest pełno wszędzie i on to robi w godzinach pracy, a w godzinach pracy powinien nie pokazywać się na mieście, siedzieć, że tak powiem, w biurze, załatwiać sprawy ważne do Tarnowa. Tu się okazuje, że to robi albo zastępca, albo wiceprezydent, albo pani druga wiceprezydentka. No i tyle, nie? A prezydent sobie lata, robi rolki tam, siam, co każda impreza to on jest. No trochę tego za dużo jest. Człowiek spokojnie sobie chce iść do kina na festiwal, a tam jest Jakub Kwaśny. No człowiek idzie do teatru, mamy Jakuba Kwaśnego. Na stand-up człowiek idzie, a tam, tak powiem, artysta pyta się, czy na sali jest Jakub Kwaśny. Jest akurat, nie? Trochę za dużo, nie na darmo. Ludzie mu nadali pseudonim Kapitan Rolka, a więc no myśmy jako ruch Zoro wymyślili, że Zoro zawsze działa dla dobra mieszkańców, po prostu tak, mieszkańców uciskanych, że tak powiem, a tu mamy naszych polskich mieszkańców po prostu uciskanych. My mamy w grupie referendalnej osoby, które na przykład chore, z grupą inwalidzką, czy z grupą jakieś tam renty i na przykład te osoby są bardzo oburzone, że miasto im nie pomaga, bo na przykład mamy udokumentowaną pomoc, że MOPS Tarnowski daje Polakom, chorym Polakom, że są od dawien dawna mieszkańcami Tarnowa, daje 350 zł na jedzenie na 2 miesiące. No to proszę sobie wyobrazić, że jednak pomoc miasta dla naszych rodowitych Tarnowian jest znikoma, wręcz powiedziałbym, taka bardzo uboga, i my chcemy tu zrobić wszystko pod tym kątem, żeby zapewnić naszym mieszkańcom Tarnowa po prostu socjal, pełne zabezpieczenie po prostu w tym momencie mieszkańców, jeżeli cokolwiek się stanie, to my chcemy to zrobić.
2: Katarzyna Tutaj, komisarz wyborczy w Tarnowie, potwierdza, że do miejscowej delegatury biura wyborczego wpłynął wniosek dotyczący organizacji referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
0: Wiadomienie dotyczy zarówno odwołania prezydenta miasta Tarnowa, jak również Rady Miejskiej. Przy czym, ponieważ tak naprawdę powiadomienie powinno wpłynąć do prezydenta, w związku z tym, dopóki powiadomienie nie wpłynie do prezydenta miasta Tarnowa, oczywiście u nas wniosek, to powiadomienie jest złożone, natomiast my dopiero czynności podejmiemy po uzyskaniu informacji ze strony prezydenta, że faktycznie to powiadomienie do niego wpłynęło.
5: Jeżeli to powiadomienie trafi do prezydenta, to jakie tutaj właśnie zostaną czynności podjęte dalej?
0: Jeżeli powiadomienie wpłynie do prezydenta, uzyskamy taką informację od prezydenta, w tym momencie my przystąpimy do weryfikacji oczywiście złożonego do nas powiadomienia, czy będziemy weryfikować tą grupę obywateli, czy spełnia wymagania przewidziane przez przepisy, no i później już oczywiście grupa będzie mogła, od momentu zresztą złożenia powiadomienia do prezydenta, będzie mogła zbierać podpisy. Będą mieli na to 60 dni od momentu wpływu powiadomienia do prezydenta, żeby te podpisy mieszkańców w wymaganej liczbie oczywiście zebrać, no i w ciągu 60 dni muszą przedłożyć je do komisarza.
5: Tutaj pani powiedziała, że ta grupa będzie sprawdzana, jeżeli faktycznie to powiadomienie dojdzie do prezydenta tutaj. No jakie właśnie trzeba spełnić wymagania, aby ten ich wniosek nie został jakoś odrzucony przez państwa?
0: Przede wszystkim grupa obywateli, która tą grupę inicjatywną stworzyła, musi mieć tutaj, jeżeli chodzi o prawa wyborcze, musi być wpisana do Centralnego Rejestru Wyborczego tutaj na terenie miasta Tarnowa, ponieważ tworzą grupę w sprawie odwołania organów miasta Tarnowa.
5: Jak to liczbowo będzie wyglądało? Ile muszą zebrać tych głosów?
0: Na dzień dzisiejszy ustaliliśmy, że na ostatni dzień pierwszego kwartału, bo taki będziemy brali pod uwagę, liczbę wyborców to około 80 743 osoby. W związku z tym, żeby w ogóle powiadomienie i później oczywiście wniosek, który zostanie, jeżeli zostanie złożony, był przez nas, on będzie weryfikowany. Natomiast, żeby tutaj oczywiście doszło do jakichkolwiek kolejnych czynności, muszą zebrać, tutaj ta grupa jest inicjatywna, musi zebrać 8075 prawidłowych podpisów.
5: Jeżeli powiadomienie, bo podobno już zostało wysłane tutaj do prezydenta, podobno, ile prezydent ma czasu na zawiadomienie państwa i ile tutaj u państwa ten proces może trwać, zanim właśnie grupa może ruszyć dalej?
0: Czy prawdopodobnie będzie to wyglądało w ten sposób, że jeżeli prezydent nas nie zawiadomi w najbliższym czasie, my ze swojej strony na pewno zwrócimy się do prezydenta właśnie z takim zapytaniem, czy faktycznie powiadomienie zostało do niego złożone. Natomiast jeżeli chodzi o same podpisy, to w momencie, kiedy będzie mieć grupa inicjatywna po potwierdzenie strony prezydenta, że faktycznie powiadomienie wpłynęło, mogą podpisy zbierać, niezależnie od tego, co tutaj u nas będzie się działo.
5: Cała ta sprawa dotyczy nie tylko prezydenta Kwaśnego, ale jeżeli dobrze pamiętam też Rady Miasta. Tutaj, jeżeli chodzi o liczbę głosów, Rada Miasta, prezydent Kwaśny jest ta sama, czy tutaj coś jest jakaś różnica?
0: Jeżeli chodzi o liczbę podpisów, która jest potrzebna do wniosku, to jest ona taka sama. Natomiast później, ewentualnie, jeżeli dojdzie do jakichś kolejnych czynności, czyli złożą nam wymaganą liczbę prawidłowych podpisów, ponieważ zawsze jest, zasada jest taka, że oczywiście grupa inicjatywna ma 60 dni, składa do nas stosowny wniosek nie później niż po upływie tych 60 dni od momentu powiadomienia prezydenta. I teraz my mamy 30 dni na weryfikację wniosku, już konkretnie wniosku. I jeżeli faktycznie dopiero wtedy spełnią po wpłynięciu tego wniosku wszystkie wymagania, to wtedy, jak będzie już doszłoby do referendum, to będzie inna liczba, jeżeli chodzi o odwołanie rady, a inna liczba, jeżeli chodzi o odwołanie prezydenta.
5: To powiedzmy tylko jeszcze, żeby właśnie tak wybrzmiało, ile tutaj czasu ta grupa będzie miała na zbieranie podpisów mieszkańców i jeżeli by się im udało, czysto hipotetycznie, to kiedy ewentualne, że tak powiem, głosowanie mogłoby się odbyć?
0: Jeżeli chodzi o termin, od momentu wpływu powiadomienia do prezydenta grupa inicjatywna ma 60 dni na zebranie podpisów. W ciągu tych 60 dni zbierają podpisy, oczywiście muszą też zawiadomić o tym, że takie referendum w ogóle chcą przeprowadzić i tego ostatniego dnia albo wcześniej, bo tutaj jeżeli chodzi o na przykład o referendum w Radłowie, oczywiście wpłynął do nas wniosek wcześniej, przed upływem 60 dni. Oni mają 60 dni maksymalnie, natomiast kiedy złożą, to już jest ich wola, ale później być to oczywiście nie może. I teraz my będziemy, mamy od momentu wpływu wniosku już, konkretnie wniosku z podpisami, weryfikować go w terminie 30 dni. Więc w zależności od tego, kiedy ewentualny wniosek wpłynie do nas, referendum odbyłoby się prawdopodobnie październik, listopad.
5: Zdaje się, że referenda stają się coraz popularniejsze w Polsce, prawda? Bo dopiero przykład Krakowa, też wcześniej u nas, okolice Tarnowa, akurat nieudane referendum.
0: Tak, coraz więcej tych faktycznie grup się inicjatywnych tworzy, coraz więcej referendów się pojawia. No oczywiście wpłynie wniosek, musimy go przeanalizować i tutaj oczywiście stosowne postanowienia wydać.
5: I w przypadku, gdyby faktycznie było takie głosowanie referendalne, no to raczej procedury są pewnie podobne jak przy standardowym głosowaniu, prawda? Cisza wyborcza.
0: Tak, jeżeli doszłoby do wydania przez komisarza postanowienia o przeprowadzeniu referendum, to oczywiście zasady są bardzo podobne jak w przypadku wyborów. Kampania wyborcza prowadzona jest w zasadzie przez grupę inicjatywną i przez w przypadku na przykład odwołania prezydenta przez prezydenta. Cisza wyborcza obowiązuje i oczywiście głosowanie też będzie w niedzielę, standardowo, w godzinach od 7 do 21, czyli tak jak to ma miejsce w przypadku wyborów, no to oczywiście najważniejsza będzie wtedy frekwencja, tak? Czyli ustalenie, czy faktycznie w ogóle można mówić o dalszych etapach.
2: Przypomnijmy, że samo referendum będzie mogło zostać uznane za ważne wtedy, gdy frekwencja osiągnie co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy uczestniczyli w wyborze prezydenta.
3: SK Tarnów.
2: To będzie nie lada gratka dla miłośników motoryzacji. Zabytkowe, przynajmniej 30-letnie pojazdy będzie można zobaczyć na trzecim zlocie w Ładnej koło Skrzyszowa. Ale podczas wydarzenia w niedzielę 21 czerwca pojawią się także sławne przed laty papaje. O atrakcjach tego zlotu rozmawiałam z jego organizatorami.
6: Tadeusz Roj, organizator trzeciego gminnego zlotu zabytków motoryzacji i papajów.
7: Janusz Kapustka, organizator trzeciego gminnego zlotu zabytków motoryzacji i papajów.
6: Impreza będzie się w niedzielę 21 czerwca bieżącego roku. Jest to już trzecia z kolei impreza tego samego cyklu, zainicjowana przez pana wójta gminy Skrzyszów Marcina Kiwiora, który również jest wielkim fanem zabytkowej motoryzacji. My jako grupa pasjonatów, która trzecią dekadę bawi się już tymi pojazdami, stwierdziliśmy, że pomożemy i zrobimy taką imprezę, która będzie zapraszać wszystkich zainteresowanych tego typu motoryzacją, której już nie można spotkać normalnie na ulicach, w wieku co najmniej 30 lat. I tak przede wszystkim kładziemy nacisk na jednoślady, czyli wszelkiego rodzaju motorowery, motocykle, pojazdy osobowe, samochody ciężarowe, dostawcze i ciągniki oraz coś, czego chyba jeszcze nikt inny nie organizował w Polsce. Chcemy pokazać też tak zwane papaje. A czym są papaje, to zaraz kolega wyjaśni.
2: No właśnie, czym te papaje są?
7: Czym są papaje? Proszę nie mylić z owocem papaja, bo to nie jest to samo. Natomiast papaje to jest generalnie potoczna nazwa tak zwanych samoróbek, które w latach od 50. do 80. lat były realizowane przez najczęściej rolników dla samowystarczających potrzeb, żeby można było zbudować jakiś pojazd rolniczy, traktorek taki można powiedzieć.

0: być zbudowany własnymi rękami i według dostępnych części w tym czasie, bo wiadomo, że w tym czasie było trochę trudno. Nie można było kupić oryginalnego traktora, ponieważ oryginalne traktory 60 i 30 były dostępne w zasadzie tylko dla ośrodków maszynowych i powiedzmy sobie spółdzielni rolniczych, natomiast przeciętny rolnik nie miał możliwości zakupu takiego ciągnika.
1: A radzić sobie musiał.
0: Dokładnie, musiał sobie jakoś poradzić, no bo trzeba było pracować w tym polu. W związku z tym ludzie zaczęli wymyślać i budować pojazdy z części, z dostępnych, bardzo często używanych części. Najbardziej popularnym silnikiem do takiego papaja, czyli do takiej samochówki, to był polskiej produkcji silnik S320, to była produkcja w Andorii i na bazie tego silnika budowano właśnie takie samochówki, składając to z dodatkowych elementów od żuka, od stara i powstawały właśnie takie samochówki. I to potocznie u nas na terenie południowej Polski, Galicji, Podkarpacia było nazywane jako papaj. W innych regionach się to nazywało trochę inaczej, bo tam był ciapek, jakiś powiedzmy sobie esiok czy sam. Natomiast u nas rzeczywiście na tym terenie naszym tarnowskim i powiedzmy sobie Podkarpacia nazwa papaj kojarzyła się z ciągnikiem zbudowanym przez rolnika samodzielnie.
1: Samodzielna myśl techniczna, która wcielała się właśnie w takie pojazdy. Tak sobie myślę, przed laty tych papajów było sporo. Można je było zobaczyć dosyć powszechnie, jeżeli ktoś przemierzał tutaj nasze tereny.
2: I wydawały bardzo charakterystyczne.
0: Właśnie.
1: Dokładnie, ten dźwięk. Natomiast zastanawiam się, jak to dzisiaj. Czy one do dzisiaj przetrwały, czy one jeszcze są właśnie na chodzie?
0: Te pojazdy przetrwały, one jeszcze są. Natomiast nie za bardzo mogą być używane powszechnie z tego tytułu, że nie są dopuszczone do ruchu publicznego. W związku z tym ludzie, którzy mają to niestety muszą to używać tylko gdzieś tam w polu. Ale my dajemy taką możliwość, żeby na naszym zlocie w Władnej takie pojazdy mogły się pojawić i serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy posiadają takie jeszcze pojazdy i mają możliwość w jakikolwiek sposób przetransportować ten pojazd na nasz zlot, to serdecznie zapraszamy do Ładnej 21 czerwca w niedzielę.
1: No tutaj, tak jak pan powiedział, przepraszam, trudność polega na tym, że one nie mogą się poruszać drogami publicznymi, więc jeżeli ktoś chciałby dołączyć do zlotu, to podejrzewam, że konieczny jest transport w postaci przyczepki, na którą załadujemy takiego papaja, tak?
0: No, musi sobie zorganizować ten transport we własnym zakresie, no bo my nie jesteśmy w stanie zapewnić tego, natomiast może to nie jest takie trudne, bo w tej chwili, bo te pojazdy nie są zbyt

0: historii poprzednich zlotów, tych dwóch, które żeśmy zorganizowali, no to okazuje się, że tych papajów przyjechało dosyć sporo i to były bardzo fajne konstrukcje. Ludzie by bardzo przemyślnie to zbudowali. Myśmy się tym zachwycali wszyscy, zresztą każdy, kto był tam na tym zlocie, to mógł sobie pooglądać. Każda konstrukcja była inna. Nie było powtarzalności. To nie były pojazdy seryjne, to były pojazdy wymyślone i bardzo ciekawe rozwiązania są. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo naprawdę jest co pooglądać, bo te pomysły, jakie ludzie mają, to naprawdę to jest coś fantastycznego.
1: Indywidualna myśl techniczna, tak. Nie były budowane według jednego schematu, według jednych planów.
0: Nie było schematu z tego tytułu, że części były dostępne bardzo różnie. To tak jak powiedziałem wcześniej, że pozyskiwali to albo z demontażu, albo powiedzmy sobie gdzieś tam ktoś w jakiś sposób nabył element fabryczny z Żuka, ze Stara i dobudował to do swojego pojazdu, kojarząc to w jedną spójną całość, dobierając oczywiście przełożenia i takie różne inne elementy, które były bardzo ważne konstrukcyjnie i technicznie, żeby to mogło działać. I to działało.
1: Mówimy o tym, że one były wykorzystywane w rolnictwie. Jakbyśmy mieli wskazać, do jakich prac one były potrzebne?
0: No, przede wszystkim do orki.
2: Albo wszystkich możliwych, jakbym to powiedział.
0: W zasadzie to były konstrukcje, które już miały podnośniki zbudowane. Niejednokrotnie hydrauliczne, bo nie zawsze mechaniczne też tak samo. Zaczepy do ciągnięcia przyczep były zamontowane. Do tego były zamontowane. Taki przykład, do nas przyjechał pan w tamtym roku z zbudowanym takim pojazdem z silnika z Peugeota z przystawką do cięcia drewna. No było bardzo ciekawe. Robił pokaz, przywiózł sobie drzewo, też tak samo drewno i pokazał, jak to można wykorzystywać jako przystawkę do drewna, czyli do cięcia drewna, czyli papaj z wykorzystaniem jeszcze dodatkowej funkcji.
2: I z przyczepką do przewożenia tego drewna, którą wykonał również samodzielnie. Także tutaj mamy też.
0: Pozdrawiamy pana też, nie pamiętam.
2: Pozdrawiamy.
0: I zapraszamy oczywiście też tak samo ponownie na ten nasz zlot. Także te pojazdy były bardzo sprytnie i to była bardzo ciekawa myśl techniczna. To naprawdę trzeba było się wykazać dużą wiedzą techniczną, żeby zbudować i dopasować te wszystkie elementy, które nie były fabrycznie razem ze sobą spasowane.
2: I dodam tak, żeby spasować w sposób skuteczny, czyli żeby to potem działało swoją funkcję.
1: No właśnie, ja pamiętam takie zarzuty względem właśnie takich samodzielnie robionych urządzeń i maszyn, że one nie zawsze były do końca bezpieczne. Trzeba przyznać, że bywało pewnie różnie. Nie każdy kończył studia inżynierskie, ale próbował sobie radzić na własną rękę. Te maszyny, te urządzenia, które przyjeżdżają do was na zlot, pokazują, że one w wielu przypadkach były po prostu bardzo udane.
2: Oczywiście były też bardzo niebezpieczne w niektórych przypadkach, aczkolwiek no dlatego też się to zmieniło. Dzisiaj już po pierwsze czas jest cenniejszy niejednokrotnie niż pieniądz, więc nikt już takich pojazdów nie buduje i my też tą historię chcemy przedstawić, nie tylko właśnie papajami, ale tu dużo o nich mówimy, ale też warto zaznaczyć, że będą przedstawiciele też i wielu, wielu innych rodzajów pojazdów zabytkowych, czyli i motocykle, i skutery, i motorowery, i samochody osobowe, i ciężarowe. No, mieliśmy tą przyjemność, że przyjeżdżał do nas tutaj lokalny kolekcjoner z okolic Tarnowa, pan Maciek, którego serdecznie pozdrawiamy, przyjechał prototypowymi pojazdami, polskimi ciężarówkami, które były wyprodukowane w jednym lub dwóch egzemplarzach i nigdy nie wyszły poza fazę testów. I on swoją determinacją te pojazdy odkupił, zarejestrował i ma w tej chwili w swojej kolekcji. I to są nieprawdopodobne dobra historii polskiej motoryzacji, o czym my też chcemy mówić. Przez to właśnie na tym zlocie pojawią się osoby bardzo mocno związane z branżą zabytkowych pojazdów, nie tylko w naszym regionie, bo będzie z nami pan Marek Gacek, znany renowator pojazdów zabytkowych i przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Pojazdów Zabytkowych i członek Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych. Będzie rzeczoznawca certyfikowany, związany z branżą pojazdów zabytkowych, no nieskromnie przyznam w osobie mojej. Będzie z nami, co teraz też najbardziej istotne, słynny youtuber od starych samochodów, Złomnik, czyli Tymon Grabowski, który zapowiedział, że nas odwiedzi, będzie razem z nami prowadził całe przedsięwzięcie, będziemy opowiadać o tych pojazdach, przedstawiać te pomysły, będziemy przedstawiać realizacje, będą również odbywać się konkursy różnego rodzaju, zarówno dla naszych uczestników, jak i odwiedzających, więc Państwo odwiedzający, Was również zapraszamy na imprezę, bo będą nagrody dla wszystkich, proszę się przygotować, będą pytania z zakresu zabytkowej motoryzacji konkursowe, i mniej, i bardziej trudne, zaznaczam, będzie to takie święto motoryzacji.

0: zabytkowej, szeroko pojętej, z dużym horyzontem, które chcemy już po raz trzeci pokazać lokalnym i nie tylko lokalnym, jak widzieliśmy na poprzednich edycjach uczestnikom oraz odwiedzającym. Gwarantujemy parking, będzie też parking dla naszych uczestników z lawetami specjalnie przygotowany, więc miejsce jest też świetne, bo cała impreza odbywa się na terenie obok remizy strażackiej w miejscowości Ładna. Jest to bardzo duży plac, który został nam udostępniony przez pana wójta i władze gminy Skrzyszów. Będzie super.
1: SK Tarnów.
2: Będzie super, będzie można spotkać przede wszystkim pasjonatów. Moje doświadczenie wskazuje, że jak mamy do czynienia z pasjonatami, to naprawdę wielu ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. A tutaj w jednym miejscu spotkają się ludzie, dla których ta zabytkowa motoryzacja to jest z jednej strony trochę ocalić od zapomnienia to, czego już nie ma, co dawno temu zeszło z taśmy produkcyjnej. Być może, tak jak pan powiedział, w bardzo niewielu egzemplarzach. A z drugiej strony to jest też taka trochę fascynacja, jak pan Janusz wspomniał, techniką, inżynierią, tym, co tam siedzi pod maską.
3: Tak jest.
0: I tym, czego już nie ma i nie będzie.
2: Bo to się już nie powtórzy. Tak. Ja jeszcze zapytam, bazując na doświadczeniach poprzednich dwóch edycji waszych zlotów, jak wielu uczestników się spodziewacie?
0: Z roku na rok było ich coraz więcej. W pierwszej edycji mieliśmy chyba w okolicach 70 uczestników. Potem było na drugim ponad 120, a jesteśmy w tym roku jesteśmy przygotowani 150 nawet i więcej, jeżeli będzie taka potrzeba, ponieważ wszystkich zapraszamy do zapisywania się wcześniej. Chodzi o to, żeby zagwarantować każdemu, kto chciałby wziąć udział w naszym zlocie, tak zwane pakiety startowe, bo każdy uczestnik dostaje pakiet startowy, w skład którego wchodzą różne bardzo ciekawe gadżety, również związane z historią, które później można wykorzystać nie tylko w swoim pojeździe, ale i na przykład w garażu. Nie zdradzamy co, ale fajne i wartościowe rzeczy. Wszystkie zapisy prowadzimy najpierw pod adresem e-mailowym. Na ten adres e-mailowy wysyłamy imię, nazwisko, rodzaj pojazdu, rok produkcji pojazdu i numer telefonu, a e-mail brzmi zlot@gckib.skrzyszow.pl. To jest mail Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, które razem z nami organizuje tę imprezę. I tam prosimy o wysłanie informacji zgłoszeniowych. My postaramy się oczywiście też dorzucić link do zarówno do wydarzenia, a wydarzenie Państwo znajdziecie na Facebooku o nazwie Trzeci Gminny Zlot Zabytków Motoryzacji Papajów. Trzeci w formie cyferki. Dosyć łatwo to znaleźć. Polecamy kliknąć zainteresowany lub wezmę udział. Dla nas jest to też ważne, żeby się przygotować, bo wiemy, że w zeszłym roku, no myślę, że było prawie 1000 osób, które odwiedziło całą imprezę w ciągu dnia, bo startujemy od godziny 9 i impreza trwa do godziny 15.
2: Ja jeszcze zapytam, bo wspominaliśmy o uczestnikach. Doświadczenie pokazuje, że przyjeżdżają do Was osoby nie tylko z regionu tarnowskiego.
0: Oczywiście. W zeszłym roku mieliśmy, w zeszłym, czyli przez ostatnie 2 lata doświadczenia, mieliśmy uczestników i z podkarpackiego, i z krańców Małopolski, zupełnie po drugiej stronie. I świętokrzyskie Kielce, tak. Także nasz zlot ma dosyć szeroki zasięg, no a w tym roku mam nadzieję, że jeszcze szerszy, ponieważ Złomnik również spowodował, że sporo osób kompletnie spoza naszego regionu chce przyjechać, przede wszystkim się z nim zobaczyć, porozmawiać, no i wziąć udział w tym wydarzeniu i zobaczyć, co też w tym roku przygotowaliśmy, zarówno jeżeli chodzi o konkursy dla naszych uczestników i publiczności, jak i przede wszystkim pojazdy.
3: Zapraszamy również też tak samo rodziny z dziećmi, bo będą na pewno dłuchańce, będą na pewno jakieś atrakcje dla dzieci, będą pokazy modeli sterowanych również.
0: Będą food trucki.
3: Food trucki też będą, tak. Zapraszamy rodziny też tak samo z dziećmi, bo naprawdę dzieci też będą miały swoje atrakcje, na które zapraszamy.
0: Naszym nadrzędnym celem jest właśnie pokazanie tej kultury motoryzacyjnej w takiej formie przyswajalnej dla wszystkich, czyli i całkowicie małych, młodych ludzi, którzy nigdy z tym nie mieli styczności, może złapią bakcyla, osób, które kiedyś znają takie pojazdy z ulic i osób, które dopiero zaczynają się też interesować tego typu tematami, bo jest to coś naprawdę unikatowego. Jak wiemy, no, historia jest czymś, co powinna interesować każdego, a jeżeli jest to historia, na której akurat my tutaj bazujemy, czyli historia techniki i motoryzacji, przede wszystkim też krajowej, no to tym lepiej dla każdego, żeby takiej wiedzy troszkę łyknąć od osób, jak sama pani powiedziała, od pasjonatów, którzy najbardziej tym żyją i najbardziej w ciekawy sposób potrafią o tym opowiadać.
2: To ja zapytam o tę waszą miłość do tej zabytkowej starej motoryzacji.

0: organizacji, przede wszystkim też krajowej, no to tym lepiej dla każdego, żeby takiej wiedzy troszkę łyknąć od osób, jak sama pani powiedziała, od pasjonatów, którzy najbardziej tym żyją i najbardziej w ciekawy sposób potrafią o tym opowiadać.
1: To ja zapytam o tę waszą miłość do tej zabytkowej starej motoryzacji. Z czego to wynika? Co takiego mają w sobie te zabytki?
0: Bardziej w ciekawy sposób potrafią o tym opowiadać.
1: To ja zapytam o tę waszą miłość do tej zabytkowej starej motoryzacji. Z czego to wynika? Co takiego mają w sobie te zabytki?

0: był kowalem, ale w momencie, kiedy jakby to powiedzieć, to podkuwanie koni potoczne przestało się opłacać, no to dziadek się zajął budowaniem właśnie tych papajów, składaniem tych pojazdów.
1: Przebranżowił się,
0: dopasował się do sytuacji, jaka nastała, i zaczął to budować. Ja uczestniczyłem z nim cały czas, bo cały czas dziadek coś wymyślał nowego, a myśmy z bratem, będąc jeszcze takimi małymi chłopcami, brali w tym udział. I to chyba stąd się to wszystko wzięło i to do tej pory tkwi. No, tego chyba się nie da już zmienić.
1: To też chyba, takie mam wrażenie, uczy pewnego szacunku do rzeczy. Coś, co dzisiaj jest trochę mniej oczywiste, bo łatwo wejść do sklepu, kupić nowe, tak? A dawniej było to zdecydowanie trudniej dostępne, było to droższe, a przez to też wymagało większej troski.
0: Większej troski, ale też tak samo uczyło naprawy tego, bo trzeba było sobie poradzić samemu. Tu nie było takiej, tak jak pani powiedziała, nie można było pójść do sklepu i kupić, bo to się nie dało. To trzeba było dorobić, pospawać, zlutować, dopasować jakąś inną część zamienną. To nie jest taka prosta rzecz. To na to trzeba trochę, jakby to powiedzieć, wysiłku i takiego, jak to mój dziadek mówi, pomyślunku. O, to jest takie dobre słowo. Mój dziadek zawsze mówił, że on ma pomyślunek. I ten pomyślunek to było właśnie coś, co on wymyślił i potem żeśmy to realizowali. Ja to też używam w tej chwili pomyślunek. No, trzeba coś naprawić, nie mając do tego części zamiennych, które można kupić w sklepie. Trzeba je zbudować.
2: Nie można, prawda?
0: Nie da się ich kupić, bo ich nie ma. Po prostu ich nie ma.
1: Szkoda byłoby, żeby ten pomyślunek i ta kreatywność, która była w narodzie, żeby gdzieś nam po drodze zaginęła. Dlatego tym bardziej zapraszamy do udziału w tym zlocie. I tak jak pan Tadeusz powiedział, to jest okazja do tego, żeby spotkać pasjonatów. A pasjonaci, jak wiemy, oni bardzo chętnie dzielą się swoją, opowiadają o tym, czym się pasjonują. Więc będzie można podchodzić, podpytywać. Myślę, że też zrobić sobie jakieś pamiątkowe zdjęcia.
2: Oczywiście, pamiątkowe zdjęcia, pamiątkowe filmy. Na naszym zlocie jest zawodowy filmowiec, który będzie przygotowywał później relacje z całej imprezy. Także zapraszamy wszystkich zainteresowanych na to święto motoryzacji w naszym regionie. Zabytkowej oczywiście.
0: Będzie możliwość odpalenia takiego silnika S320, tak zwanego osioka, bo mamy taki pojazd i możemy go użyczyć, pokazać, jak to się odpala. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę go odpalić, na korbę oczywiście, bo to inaczej się go nie odpalało, to zapraszamy, pomożemy, udostępnimy.
2: I będziemy też pokazywać, jak to działa.
1: A ja przypomnę, zlot w Ładnej koło Skrzyszowa w niedzielę 21 czerwca od godziny 9. Impreza odbędzie się nieopodal remizy strażackiej.
3: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj propozycje ciekawych zajęć, jakie na wakacje przygotowało tarnowskie BWA. Zaprosimy też na ostatni przed wakacjami rozmarzony poranek dla najmłodszych i będziemy Was zachęcać do ruchu w ramach otwartej imprezy plenerowej na rynku. Narysuj sobie Tarnów. To jedna z propozycji warsztatowych, jakie dla chętnych przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Będzie w czym wybierać. Posłuchajcie.
4: Aleksandra Kubiszczal, dział edukacji BWA w Tarnowie.
1: I będziemy dzisiaj rozmawiać o wakacyjnych propozycjach dla małych, dla dorosłych, właściwie dla wszystkich, bo każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
4: Zaczynamy wakacje zajęciami dla młodzieży, Tarnów w plenerze. To jest architektoniczny plener rysunkowy, który prowadzi architekt Bartłomiej Pochopień, który na co dzień pracuje w muzeum w Auschwitz. Jest też autorem właśnie koncepcji tej wystawy, która znajduje się w muzeum. Natomiast poza tym jest bardzo mocno zaangażowany w misję edukacji architektonicznej. Już od wielu lat jest związany z naszym BWA. I podczas tych plenerów uczestnicy dostaną taką garstkę informacji na temat historii sztuki związanej z Tarnowem. Każdy dzień to wprowadzenie w informacje na temat innego obiektu. I później uczestnicy rysują sobie w plenerze właśnie pod okiem architekta. Więc to jest taka świetna okazja, żeby poćwiczyć sobie rysowanie, ale to nie muszą być uczestnicy, którzy potrafią świetnie rysować, tylko każdy może wziąć udział i po prostu nauczyć się patrzeć w trochę nowy sposób na architekturę, na nasze miasto. I jest to właśnie zawsze poprzedzone takim wprowadzeniem, więc można się też czegoś nowego dowiedzieć.
1: No właśnie powiedziałaś ważną rzecz, że prowadzący warsztaty ma już długoletnie kontakty.

0: współpracę z tarnowskim BWA. Wiemy, że to nie pierwsza jego wizyta, nie pierwszy udział w tego typu warsztatach. Ja chciałam zapytać o doświadczenia dotychczasowych poprzednich edycji. Czy tarnowianie są ciekawi tego miasta, żeby zobaczyć je właśnie z tej nowej perspektywy, żeby spojrzeć czasami na detale architektoniczne, których być może nie zauważamy biegnąc rano do pracy, a potem z powrotem do domu?
1: Tak, muszę się pochwalić, że uczestnicy bardzo tak też są pod wpływem tych zajęć, ponieważ jedna na przykład uczestniczek, która wybierała się na grafikę, zdecydowała jednak pójść na architekturę studiować i co roku też bierze udział w tych zajęciach plenerowych, także to jest też takie bardzo wzruszające dla nas, jak widać, że te zajęcia właśnie takie mają bardzo duży wpływ na uczestników.
0: Można odkryć zupełnie nowe talenty, nową pasję.
1: Tak, dokładnie. Tutaj też jeden z uczestników, który zaczął zajęcia, no to są zajęcia dla osób od 12 roku życia, on akurat był młodszy jak zaczął i później potem plenerze jeszcze prosił swoją mamę, żeby tam poszła z nim na zajęcia, indywidualnie sobie szli w dwójkę i ona musiała go pilnować, jak on gdzieś w plenerze sobie rysował, ponieważ tak go te zajęcia zainteresowały, że później już sam chodził szkicować w mieście i właśnie szukał tych różnych ciekawych detali i obiektów i później zapisał się na indywidualne zajęcia też do naszego prowadzącego. Także można naprawdę jakby taką tutaj takiego bakcyla złapać, żeby samemu później rysować. Zajęcia mamy przeznaczone głównie dla młodzieży, natomiast też zdarzają się osoby dorosłe, które chcą wziąć udział. Na przykład pan, który jest już na emeryturze, stwierdził, że chciałby sobie jeszcze poćwiczyć rysowanie. Okazało się, że sam jest architektem, także też takie bardzo różne ciekawe historie tam się zdarzają na zajęciach.
0: Ja pamiętam, że ten przypadek pana architekta emerytowanego, mówiłyśmy o nim zapowiadając którąś poprzednią edycję. Czy to jest tak, że na takich zajęciach na przykład zdarzają się ci sami uczestnicy, którzy już brali udział, bo jeszcze mają niedosyt, jeszcze chcą sobie poćwiczyć w miłym towarzystwie pod okiem fajnego prowadzącego?
1: Tak, właśnie jak kończyliśmy plenar w zeszłym roku, to wszyscy mówili do zobaczenia za rok, więc też właśnie ze względu na to organizujemy ciągle te zajęcia, ponieważ te osoby chcą wziąć udział po raz kolejny, także też zawsze są jakieś nowe miejsca wplecione w program tego naszego pleneru, żeby właśnie móc coś nowego porysować.
0: To powiedzmy w takim razie, jak można dołączyć do takiej grupy? Czy jeszcze są wolne miejsca, czy jeszcze możemy się zapisywać?
1: Tak, można się zapisywać na naszej stronie internetowej w zakładce wydarzenia lub w zakładce edukacja. Są informacje na temat zapisów. To jest nasz adres mailowy edukacja@bwa.tarnow.pl lub numer telefonu 606 14 65 20.
0: To porozmawiamy teraz o plamach, ale nie o tych plamach, które uporczywie nam przeszkadzają na ubraniach i chcemy je sprać w pralce, ale o takich plamach, które mogą być wyjściem do zabaw kreatywnych, mogą pobudzać do myślenia, a czasami może mogą nawet to myślenie nieco zmieniać. To są warsztaty plastyczne dla dzieci.
1: Tak. Zapraszamy na nasz już też coroczny cykl Lato w BWA, tygodniowe zajęcia i w lipcu, i w sierpniu. Na naszych warsztatach uwielbiamy swobodę i uwielbiamy dawać dzieciom często wolną rękę, jeśli chodzi o temat zajęć. Codziennie przygotowujemy różne techniki. Właśnie też będziemy malować, będziemy tworzyć rzeźby, będziemy tworzyć grafikę warsztatową i plama to jest taki nasz temat przewodni w tym roku, w co ona się może zmienić. Kochamy abstrakcję i dzieci też kochają abstrakcję, także będziemy dawać wodze wyobraźni i zobaczyć, co z tych różnych malunków może się utworzyć na tym obrazie.
0: Ja nie mogę oprzeć się takiemu skojarzeniu z książką, którą wielu z nas zna, Mały Książę. Przykład obrazka, na którym no coś widnieje, tak? I dorosłemu to się kojarzy z kapeluszem, a dziecko mówi, no przecież widać, że to jest wąż, który połknął słonia. Tak sobie myślę właśnie, że ta wyobraźnia dziecięca w tym rysowaniu i w tych plamach może dostrzec coś, czego my dorośli nie widzimy.
1: Tak, dokładnie. To jest najfajniejsza część naszej pracy, jak możemy słuchać tych różnych interpretacji, jak pokazujemy dzieciom reprodukcję różnych słynnych obrazów i po prostu to, co one potrafią dostrzegać w tych pracach, to jest po prostu niesamowite i nam samym to sprawia bardzo dużą radość, jak możemy właśnie posłuchać

0: mają taki odbiór po prostu 1:1, prawda? Mm. Także to jest bardzo zawsze satysfakcjonujące móc posłuchać tych opowieści i samemu popatrzeć zupełnie inaczej na te prace.
1: Tak sobie myślę, takie zajęcia, one niby wakacyjne, niby króciutko trwające, niby takie, które są przesycone przede wszystkim zabawą, tak jak powiedziałaś, swobodą, czymś, co się będzie dobrze kojarzyło, ale z drugiej strony właśnie przemycanie tego kontaktu ze sztuką, pokazywanie, jak można oglądać, odbierać na przykład obrazy, to też takie trochę jednak wychowywanie świadomego odbiorcy kultury.
0: Tak. Dzieci, które przychodzą do nas na warsztaty, niejednokrotnie widziały już dużo więcej wystaw niż dorośli, którzy właśnie przyprowadzają je na te warsztaty, co nas bardzo cieszy, bo zawsze też zabieramy dzieci na nasze wystawy, rozmawiamy o sztuce, więc mam nadzieję, że to w przyszłości będzie skutkować właśnie tym, że one bez żadnych oporów będą zaglądać do galerii sztuki, będą ciekawe, co tam jest i już też będą przygotowane do tego, żeby tą sztukę odbierać i czytać na swój sposób.
1: To myślę taka propozycja dla tych rodziców, dla tych dzieci, które lato będą spędzały w mieście i akurat ten tydzień będą chciały sobie jakoś ciekawie zagospodarować. Być może w szeregu, w wachlarzu różnych innych propozycji wybiorą właśnie waszą. Co trzeba zrobić, żeby dołączyć?
0: Tak, zajęcia odbywają się od godziny 10 do 12, więc można się w miarę

0: w mieście i akurat ten tydzień będą chciały sobie jakoś ciekawie zagospodarować. Być może w szeregu, w wachlarzu różnych innych propozycji wybiorą właśnie waszą. Co trzeba zrobić, żeby dołączyć?
1: Tak, zajęcia odbywają się od godziny 10 do 12, więc można się w

0: internetową, tam jest podany adres e-mail i numer telefonu do kontaktu.
1: A wszystkie materiały, przypominamy, będą na miejscu, nie trzeba niczego ze sobą przynosić.
0: Tak, wszystkie zajęcia są przez nas przygotowywane, wszystkie materiały będą gotowe na miejscu, także wystarczy przyjść.
1: A takie prace, które się tworzy na takich warsztatach, dzieci, rozumiem, zabierają ze sobą do domu, jest nie tylko pamiątka, ale może i punkt wyjścia do dalszych prac kreatywnych.
0: Tak, właśnie zawsze w piątki, jak jest ostatni dzień zajęć, to radzimy, żeby przynieść taką dużą torbę ze sobą, żeby można było wszystkie te materiały, które się nagromadziły przez cały tydzień, zabrać, ponieważ powstaje tego sporo, także tak, później jest dosyć dużo dźwigania.
1: Dużo dźwigania. Zapraszamy w takim razie, zaglądajcie Państwo na stronę Biura Wystaw Artystycznych. I na koniec zostawiłyśmy sobie perełkę. Perełkę dlatego, że takiego wydarzenia w Tarnowie jeszcze nie było, a szykuje się naprawdę nie lada wydarzenie, które ściągnie do naszego miasta gości, wielu gości, bo o ile dobrze liczę, to około 600 uczestników zapowiedziało swój udział w festiwalu szkicowania, szkicowanie miejskie, coś czego do tej pory Tarnów jeszcze nie widział.
0: Tak, to jest po raz pierwszy tak duża impreza, która zagości w naszym mieście. Organizatorki, kiedy odwiedziły Tarnów, zakochały się w nim i stwierdziły, że muszą tutaj przygotować festiwal miejskiego szkicowania, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. To są 4 dni, podczas których mieszkańcy miasta na pewno zauważą, że coś tutaj się dzieje ciekawego, ponieważ działa taka grupa właśnie urban sketcherów, którzy działają nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, i oni organizują takie wydarzenia, podczas których właśnie zjeżdżają się i wspólnie szkicują w przestrzeniach miasta. Oprócz tego dzieją się różne dodatkowe wydarzenia. Są warsztaty z instruktorami, którzy przyjadą do nas nie tylko z Polski, ale ze świata właśnie, więc część zajęć odbywa się po angielsku. Będą też różne konkursy, prelekcje, pokazy szkicowania, targi artykułów plastycznych. Także oprócz warsztatów, które są płatne, wszystkie inne wydarzenia są bezpłatne, więc bardzo zachęcamy, żeby wziąć udział, ponieważ instruktorzy, którzy będą z nami, no to są takie bardzo znane osoby w tym środowisku. Też nie trzeba właśnie umieć rysować czy malować, żeby wziąć udział w tym festiwalu, a same te pokazy i te prelekcje będą też bardzo ciekawe. Między innymi będzie prelekcja poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu, który również tworzył szkice właśnie w Tarnowie. Jest cała książka poświęcona jego szkicom, o której też właśnie będzie osobna prelekcja.
1: Jeżeli chodzi o miejsca, w których będą się odbywały te wydarzenia, bo jak rozumiem, same osoby szkicujące, pracujące w terenie, będzie można zobaczyć po prostu w przestrzeni miasta. Starówka, uliczki nieopodal. Natomiast gdzie zapraszamy na właśnie te wykłady, na spotkania?
0: Pierwszy dzień rozpoczynamy w teatrze. Będzie właśnie rozdanie tych wszystkich pakietów startowych, będzie też informacja o tym, co jest w programie festiwalu. Później trzeci dzień to też są te prelekcje i pokazy szkicowania, które będą też w sali lustrzanej, także działamy w różnych miejscach w Tarnowie. Natomiast finał festiwalu odbędzie się w Pałacyku Strzeleckim i tam będzie wystawa prac, które powstaną w trakcie festiwalu oraz wernisaż właśnie tej wystawy. Natomiast jeszcze będzie w teatrze wystawa prac, które powstawały wcześniej przez lata właśnie podczas innych edycji festiwalu. Także będziemy działać w różnych przestrzeniach miasta. Prowadzący, którzy będą też pierwszy raz w Tarnowie, dopiero się przekonają, gdzie będą prowadzić zajęcia, ponieważ sami będą badać nasze miasto. A jedna z prowadzących na przykład zażyczyła sobie, żeby wskazać jej w Tarnowie miejsce, gdzie jest dobry widok na dachy, żeby można było stworzyć szkice właśnie dachów w Tarnowie. I nadal szukamy takiego miejsca. Nie jest to łatwe, jak się okazuje. Także jeśli ktoś by miał jakieś pomysły, to bardzo proszę o pomoc. Bo...
1: Ja myślę, że można zaproponować szklane schody prowadzące na wieżę ratuszową. Stamtąd naprawdę jest świetny widok na dachy.
0: Tak, właśnie myślałyśmy o wieży i chyba to zostanie naszym najlepszym punktem tak naprawdę. A widok 15 osób szkicujących na wieży ratuszowej też mamy w planie, żeby uwiecznić przy pomocy drona. Także pewnie na tym się skończy.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo jak już się okaże, że w różnych punktach Tarnowa jest mnóstwo ludzi, którzy mają rozłożone szkicowniki, mają śmiesznie zaczepione odłonie, ręce,

0: różne przybory do rysowania, to na pewno będzie to wzbudzało ciekawość. Jak to wygląda? Nie każdy artysta lubi, żeby go podglądać w trakcie pracy. Tutaj można czasem przystanąć gdzieś za plecami i zobaczyć, jak to się tworzy?
1: Tak, myślę, że tutaj uczestnicy są akurat przyzwyczajeni do tego, że właśnie to wzbudza taką ich ciekawość. Natomiast jeśli by był z tym jakiś problem, no to właśnie są pokazy szkicowania, które będą prowadzić instruktorzy i oni są przygotowani do tego, że będą właśnie podglądani przy pracy. Też o to chodzi właśnie w tych pokazach i nawet właśnie przygotowujemy w sali lustrzanej pokazy, żeby wyświetlać je na żywo podczas, na telewizorach, żeby każdy mógł zobaczyć, jak te osoby tworzą.
0: Mhm. Tutaj wspomniałaś o wernisażach, podczas których będzie można zobaczyć efekty tego festiwalu szkicowania miejskiego. Ja chciałam zapytać jeszcze o takie długofalowe skutki tego, co powstało stanie w trakcie tego wydarzenia. Słyszałam, że są sytuacje, w których na przykład takie rysunki przekształca się w formy użytkowe, na przykład w postaci widokówek, pocztówek, które z danego miasta można później rozsyłać z pozdrowieniami dla bliskich, dla znajomych. Czy podobnie będzie w Tarnowie? Mamy takie zapowiedzi?
1: Tak, też pojawił się pomysł właśnie na przygotowanie pocztówek, a tak jak wspomniałaś wcześniej, pakiety dla uczestników, którzy wykupili wejściówki, też mają małe zestawy akwareli, które są w kolorach Tarnowa wybrane i na tym opakowaniu też jest szkic z Tarnowa. Także te szkice są później wykorzystywane. Pojawił się też pomysł wydania takiego albumu z tych szkiców, także one później jeszcze są prezentowane.
0: Mają drugie życie.
1: Tak, dokładnie.
0: Mhm. Zapraszamy w takim razie bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej doczytać, odsyłamy na stronę Biura Wystaw Artystycznych.
1: Tak, dokładnie. Albo na stronę festiwalu uskpoland.pl.
0: Ale Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie to nie tylko prace kreatywne, prace plastyczne, to także dbałość o kondycję, o dobre samopoczucie. Już po raz kolejny zapraszacie Tarnowian do udziału w bezpłatnych zajęciach jogi na trawie.
1: Tak, po raz kolejny zapraszamy na cieszący się bardzo dużą popularnością cykl jogi na trawie. W tym roku joga w czwartki o godzinie 18.30. W lipcu będzie prowadzić je Agnieszka Tyrka ze studia jogi Manas, natomiast w sierpniu Aleksandra i Anastazja ze studia In Balance. Zapraszamy również na tai chi na trawie, które będzie się odbywać w poniedziałki i w środy o godzinie 18 przed Pałacykiem Strzeleckim. A zupełną nowością w tym roku jest pilates na trawie, który będzie się odbywał w piątki. Także w tym roku prawie cały tydzień będzie można przyjść na popołudniowe zajęcia na trawie przed Pałacykiem Strzeleckim.
0: Powiedziałaś ważną rzecz. Zresztą tak by świadczył fakt, że rozbudowujecie tę ofertę. Wystarczy przejść się właśnie popołudniową porą po parku i zobaczyć, że tych uczestników jest coraz więcej, tych mat na trawie rozłożonych jest coraz więcej, coraz mniej wolnych przestrzeni pomiędzy tymi matami. Tak sobie myślę, że Tarnowianie po pierwsze polubili te propozycje, po drugie coraz chętniej chyba dbamy o siebie.
1: Coraz chętniej, tak, a co się okazuje, to co myślę, że jest bardzo ciekawe, że instruktorzy też się do nas zgłaszają z tym, że marzy im się poprowadzenie zajęć na trawie przed Pałacykiem Strzeleckim, także dla nas to jest też bardzo duże szczęście, że właśnie i tai chi, i później jeszcze pilates, yoga, tak samo pani się do nas zgłosiła sama, także jakby to działa w dwie strony, prawda? I widać, że atmosfera jest bardzo dobra na tych zajęciach, bo właśnie już jest tyle mat rozłożonych przed pałacykiem, że widok też jest naprawdę wspaniały.
0: Co najważniejsze, po pierwsze, zajęcia są bezpłatne, po drugie, nie ma konieczności zapisywania, wystarczy o wyznaczonej porze w danym dniu po prostu przyjść, ubrać się wygodnie i zabrać ze sobą matę.
1: Tak, dokładnie. I też zawsze instruktorzy starają się dostosować poziom jakby do uczestników, więc żeby te zajęcia nie były za trudne, tylko żeby były dla wszystkich właśnie przyjemne.
0: Na wakacje z BWA Tarnów zapraszała Ola Kubisztal, a szczegóły na stronie bwatarnów.pl.
2: SK Tarnów.
0: To będzie ostatnie spotkanie przed wakacjami. Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na kolejny rozmarzony poranek. Tym razem najmłodsi widzowie zobaczą trzy filmy z cyklu Pomysłowy Dobromir. O szczegółach opowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie. Zapraszamy najmłodszych naszych widzów tarnowskich na kolejne spotkanie w ramach rozmarzonego poranka. Będzie ciekawie, bo będzie można odwiedzić kino, będzie można się trochę pobawić, a przy okazji zobaczyć coś ciekawego.
3: Tak, zapraszamy 20 czerwca i to będzie nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami.
2: I tym razem zaprosimy na klasykę. Czasami pojawia się ta klasyka, która jest bardzo dobrze tutaj odbierana zarówno przez dzieci, jak i dorosłych widzów. No a tym razem zobaczymy na dużym ekranie Pomysłowego Dobromira. Pojawią się 3 odcinki Pomysłowego Dobromira, Muzyczne Popołudnie, Sposoby na Ciężary i Skrzydlate Marzenia. No i pewnie nie muszę dużo opowiadać o Dobromirze. Sama nazwa mówi, był bardzo pomysłowy i tutaj myślę, że dzieciakom podpowie kilka fajnych rozwiązań. Dobromir bardzo lubił wykorzystywać różne zasady techniki, fizyki. No i ta żaróweczka, która pojawiała się nad jego głową, zawsze mówiła nam o tym, że zaraz pojawi się coś naprawdę fajnego i ciekawego.
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajna i taka motywująca bajeczka, która pokazuje najmłodszym, że ta pomysłowość, właśnie ta kreatywność, ta wyobraźnia, one są w życiu bardzo ważne.
2: Tak, dokładnie. I też postaram się nawiązać do tego właśnie, o czym przed chwilą powiedziałaś, podczas samych zabaw, bo spróbuję przypomnieć dzieciom takie zabawy bez elektroniki, gdzie potrzeba dosłownie jednej rzeczy, na przykład gumy do skakania. Ja jeszcze przypomnę o samej idei Rozmarzonych Poranków. Jest to nie tylko seans, ale także zabawy przed seansem. Zaczynamy o godzinie 11 i tutaj jest przestrzeń przygotowana szczególnie właśnie dla najmłodszych dzieci. Pojawiają się maty, pojawiają się różnego rodzaju zabawki. No i później przez około 15-20 minut robimy coś razem, bawimy się i animujemy. Także tutaj postaram się nawiązać do takich analogowych zabaw, bym powiedziała.
0: Żeby trochę uwolnić się od tych ekranów wszechobecnych i przypomnieć dzieciom, że własne ręce, jakieś proste, czasami nawet nie dedykowane zabawki, ale na przykład sprzęty codziennego użytku mogą służyć naprawdę do świetnej zabawy.
2: Dokładnie tak.
0: A Rozmarzony Poranek w kinie Marzenie, przypomnę, w sobotę 20 czerwca o godzinie 11.
3: SK Tarnów.
0: Natomiast w niedzielę 21 czerwca na tarnowskim rynku zaplanowano fitness maraton. Pod okiem instruktorów będziecie mogli spróbować sił w dynamicznych treningach wzmacniających całe ciało. Impreza startuje o 11. Każdy może wziąć udział.
4: Jacek Brzeziński, organizator
5: imprezy, która nosić będzie nazwę Rynek Mocy Fitness Maraton Tarnów, czyli w ten weekend płyta tarnowskiego rynku zamieni się w wielką siłownię, salę ćwiczeń.
4: Przede wszystkim zamieni się w wydarzenie, które pozwoli wszystkim, niezależnie od wieku, stanu zaawansowania czy tężyzny fizycznej, przyjść, dobrze spędzić czas. To wydarzenie jest dlatego tak niepowtarzalne, bo chcemy, żeby wszyscy spróbowali. A fitness jest taką dyscypliną, którą każdy może ćwiczyć, niezależnie od tych wszystkich predyspozycji bądź niepredyspozycji, dlatego tym bardziej jest to ciekawe wydarzenie.
5: No właśnie, na co się piszą osoby, które się zgłoszą na tą imprezę, bo rozumiem, spektrum działań będzie szerokie.
4: No tak, przygotowaliśmy program czteroblokowy, 4 instruktorów, którzy będą mieli 30-minutowe bloki tematyczne. Każdy trener przygotował coś innego, różnego rodzaju ćwiczenia, układy, więc spora dawka fitnessu, ponad 2 godziny dobrego ruchu, aktywności.

bloki tematyczne. Każdy trener przygotował coś innego, różnego rodzaju ćwiczenia, układy, więc spora dawka fitnessu, ponad 2 godziny dobrego ruchu, aktywności.

0: zdążyłem ustalić, 18 czerwca się kończą. Dlaczego warto się zgłosić wcześniej i jakie formalności trzeba dopełnić, żeby wziąć udział w tym imprezie?
1: Tak, jeśli chodzi o uczestnictwo, to do czwartku, 18 czerwca do wieczora przyjmujemy zapisy online na stronie Kempa Sport, tam znajdziecie link do naszego wydarzenia. Cieszy fajnie, że jest duża frekwencja, bo już ponad 220-230 osób weźmie udział w maratonie, a jeszcze podejrzewam, bo będziemy mieli przygotowane około 20 pakietów na miejscu przed samym wydarzeniem, więc będzie można przyjść z przysłowiowego buta i się zapisać, więc tutaj też. Więc czwartek, godzina 20 powiedzmy, plus minus koło wieczora, zamykamy zapisy online, więc jeszcze łapcie ostatnie pakiety.
0: A właśnie co w tym pakiecie? Bo rozumiem, że z pustymi rękami z tej imprezy oprócz spalonych kalorii nie wyjdą uczestnicy.
1: Absolutnie, absolutnie. Zawsze staramy się, żeby uczestnik każdy był zadowolony, więc tutaj pakiet startowy obejmować będzie pamiątkową koszulkę, specjalnie dedykowaną do tego wydarzenia. Gadżety kosmetyczne, gadżety podarunkowe od naszych partnerów, będzie też woda, będzie izotonik, będą różne ciekawe rzeczy i ten pakiet będzie na tyle bogaty, żeby urozmaicić też również to naszym uczestnikom.
0: Z tego co widzę na plakacie, uczestnicy muszą sobie zarezerwować 2 godziny. Jakieś przygotowania do tego wydarzenia powinni przedsięwziąć, zwłaszcza ci, którzy nie trenują na co dzień?
1: Ja myślę, że takim podstawowymi rzeczami to są 3 kwestie. Pierwsza, ubiór sportowy, drugie, mata do ćwiczeń, bo płyta rynku jest nawierzchnią betonową, płytową, więc tutaj będzie na pewno bardziej komfortowo, więc każdy uczestnik powinien mieć swoją matę. Butelka wody, no i czwarta rzecz, chyba najważniejsza, dobry humor, pozytywne nastawienie, bo o to nam przede wszystkim chodzi, żeby tutaj ta społeczność fitnessowa w ten dzień właśnie współgrała i razem się świetnie bawiła.
0: No właśnie, bo na tym rynku będą różne aktywności, które dla naszego zdrowia są ważne.

0: obcych, takich dynamicznego rozciągania, ale generalnie chcemy pokazać różnorodność, chcemy pokazać, żeby całe nasze ciało podczas tych 2 godzin ćwiczyło, uruchomiło się i przede wszystkim dla tych osób, które pierwszy raz będą uczestniczyć w tego typu wydarzeniach czy aktywnościach, chcemy też pokazać, że jest to sport dla wszystkich. Mhm.
1: A uprawianie sportu jest ważne, zwłaszcza jeśli myślimy o tym, żeby w zdrowiu i jako takiej kondycji funkcjonować przez całe życie.
0: No myślę, że tutaj nie trzeba nic dodawać. No sport jest, może nie tyle sport, ale aktywność fizyczna, jakakolwiek aktywność fizyczna, przynajmniej te minimum 3 razy w tygodniu, jest bardzo ważna zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Zdrowie fizyczne, no to przede wszystkim zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy, proste plecy i to jest chyba najważniejsze, i dobra kondycja, dobre płuca. A zdrowie psychiczne, no to tutaj sport jest lekiem na wszystko, tak uważam. I lekiem na stany depresyjne, nerwowe, i na ciężki dzień w pracy, i na różnego rodzaju problemy, czy to zawodowe, czy prywatne. Więc aktywność pomaga się zdecydowanie zresetować, odciąć i wyzerować, tak aby móc wrócić do życia z nową energią.
1: Podczas tej imprezy będziecie też pokazywali, że ważne jest dbanie nie tylko o tą część kondycyjną, ale także siłową, że to jednak działa, kiedy jakby łączymy zarówno elementy cardio, jak i siłowe, jak i regenerację. To nie jest tak, że to na jednym należy się skupić.
0: Nie, no oczywiście. Dlatego ten maraton jest wielopłaszczyznowy, funkcjonalny, czyli będziemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia i aktywności przez te 2 godziny. Trening siłowy, może tutaj nie pojawi się żadnego elementu treningu siłowego z uwagi na to, że nie będziemy używać żadnych obciążeń. Natomiast te ćwiczenia, które zestawy, bloki programowe, które przygotowaliśmy na maratonie, na pewno uruchomią wszystkie nasze, nawet najgłębsze włókna mięśniowe, które posiadamy. Mhm.
1: Impreza jest adresowana zarówno dla osób jakby niepełnoletnich, dzieciaków, jak i każdy może w każdym wieku dołączyć, czy są jakieś ograniczenia?
0: Oczywiście impreza jest dla wszystkich. Zawsze dla wszystkich, niezależnie od stanu zaawansowania. Jeśli chodzi o wiek, no to jeżeli jest osoba niepełnoletnia, to musi posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w tym wydarzeniu. Natomiast wszystkie osoby dorosłe, tutaj nie ma żadnych barier, nie ma podziałów. Zapraszamy wszystkich w niedzielę.
1: Właśnie, Płyta Rynku wszystkich pomieści tam dużo, bo mówisz o kilkuset już osobach. Tematy, jak się wszyscy zaczną rozkładać, jak to będzie usytuowane, zaplanowane na Płycie Rynku?
0: Tak, nasze obliczenia wskazują, że Płyta Rynku może pomieścić około 350 do 400 uczestników, więc myślę, że tutaj ta liczba, która już jest, a jeszcze się myślę zwiększy, to bez problemu się pomieścimy. Podest, scena, gdzie będą instruktorzy, będzie umiejscowiona na wysokości kawiarni Hybryda. Tutaj zaraz vis-a-vis ratusza, tak żeby będzie zarówno widok na lewą stronę rynku, jak i na środek, jak i na prawą stronę. Strefa ćwiczeń będzie tylko i wyłącznie dla uczestników. Każdy uczestnik przy odbiorze pakietu startowego będzie otrzymywał specjalną opaskę, która będzie umożliwiała go do wejścia na arenę, tak bym to nazwał. No i jest godzina 11, startujemy i bawimy się dobrze.
1: Aktywność rodzinna przy właśnie też niedzielnym przedpołudniu, to myślę, że też fajna forma dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają wziąć udział czy nie. Można wziąć żonę, męża, dzieciaki, a nawet teściową, rodziców. Myślę, że to właśnie też może być to taki fajny pomysł na rodzinne przedpołudnie.
0: Tak, jak najbardziej. Całą rodzinę tutaj zapraszamy. Mamy już sporo rodzin, które przychodzi w niedzielę, są już zapisani, tylko pamiętajcie o tym, zapiszcie się do czwartku, bo później już miejsc nie będzie i nie będzie możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu.
1: No właśnie, to jeszcze przypomnijmy, kiedy dokładnie wydarzenie, do kiedy zapisy, gdzie wszystkie informacje?
0: Wydarzenie 21 czerwiec, to jest niedziela najbliższa, Płyta Tarnowskiego Rynku. Startujemy od godziny 11, biuro zawodów czynne od godziny 9.30. Zapisy online są jeszcze czynne do czwartku 18 czerwca do godziny 20 i po tym terminie już zamykamy zapisy i dostępne będą tylko i wyłącznie pakiety na miejscu. Ilość pakietów na miejscu jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej szczegółów na tarnów.sk.pl.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś sprawdzimy przygotowania do utworzenia ośrodka psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Zajrzymy do Dębna, gdzie szykuje się remont zamku, a na koniec opowiemy o inwestycjach w Wesołowie. Coraz bliżej utworzenia ośrodka psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza przygotowuje się do realizacji inwestycji. Dyrektor placówki Anna Czech zapowiada, że prace ruszą już w wakacje.
2: Ten projekt zlokalizowany jest oczywiście na terenie naszej działki Szpitala Świętego Łukasza. Powstanie w miejsce starych budynków, tak zwanych dawnych bloków pielęgniarek, które zostaną rozebrane i na bazie tych fundamentów powstaną nowe fundamenty, znaczy poszerzone fundamenty, ponieważ będą trochę inne wymiary, podstawy wymiarów tych dwóch budynków. Ta inwestycja to jest prawie 67 milionów złotych. Celem tej nowoczesnej psychiatrii i leczenia jest to, aby dziecko czy ktoś z młodzieży nie dostał się na oddział, aby zatrzymać ten proces jakiegoś rozchwiania organizmu wcześniej, czy to w poradniach indywidualnych, czy na oddziale dziennym, czemu służy jeden budynek, a drugi w ostateczności ten oddział stacjonarny. Profil będzie taki różnorodny, ale myślę, że będziemy ten profil leczenia w stacjonarnym dostosować do potrzeb pacjentów i na pewno w uzgodnieniu też ze specjalistą wojewódzkim, panem profesorem Pileckim, który nas do tego mobilizował, żeby ten projekt złożyć, a Szpital Uniwersytecki jest na 8. miejscu. Udało nam się, no właśnie dzięki chyba tej odległości, no i dobremu projektowi. Więc będzie ta poradnia, żeby nie zapomniał, oddział dzienny na 15 pacjentów, poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego, co jest bardzo ważne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, no i wspaniały ogród terapeutyczny, taki ogród marzeń. I będą też dodatkowe po prostu rozwiązania wewnątrz, pokoje wyciszenia, pokoje sensoryczne. Wszystko to będzie monitorowane poprzez kamery, też których dobór gwarantuje zachowanie też intymności, na ile to każdemu człowiekowi się potrzeba. Tutaj będą tylko kwestie bezpieczeństwa, prawda, bo to jest bardzo ważne przy jakichś problemach, że tak powiem, emocjonalnych. Oczywiście stawiamy na ścisłą, twórczą współpracę z lokalną społecznością, tutaj ze szkołami, z ośrodkami, które współpracują na rzecz dzieci i młodzieży. Myślę, że to powinno się bardzo ładnie rozwinąć, no to będziemy specjalnie temu się przyglądać, starać się wspierać po prostu temu rozwojowi, bo im wcześniej się pewne zjawiska wykryje, tym szybciej można zapobiec, no i po prostu nie doprowadzić do tego rozstroju zdrowia. Chcemy, by to miejsce było takim miejscem bajkowym, dlatego żeby po prostu ci, którzy może mają jakąś depresję, jakieś są smutni, żeby po prostu poczuli, że mogą sięgnąć gwiazd. Dlatego mamy tutaj na tym pierwszym budynku takie specjalne miejsce, takie obserwatorium astronomiczne, będzie luneta, przy pomocy tutaj będzie można obserwować gwiazdy i księżyc. Tuśmy się nawet konsultowali księdza profesora Hellera, który nas odesłał do innego profesora, który nam skonsultował, jak powinno to miejsce wyglądać. Także chcemy, żeby to miejsce było takie bardzo optymistyczne. No i ogród terapeutyczny, który jest istotną częścią też tej terapii. Tam będą bardzo różnorodne też miejsca, altany do wspólnych przebywania, a także rozmów terapii. To miejsce ma być skierowane, jest skierowane do dzieci i młodzieży, no też automatycznie do ich rodzin, prawda, bo zawsze to jest tak, jeśli jakieś problemy, to też cała rodzina jest to zaangażowana. To przede wszystkim do dzieci. To miejsce też ma być też taki element profilaktyczny. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że tutaj no, też będziemy z tego miejsca właśnie poprzez współpracę ze szkołami, z ośrodkami różnego rodzaju młodzieżowymi, będziemy też oddziaływać profilaktycznie. Po tym, jak to staramy się robić w onkologii, że realizujemy, co nas zresztą pochwalono przez ponad 10 lat więcej, przechytrzyć raka. To jest bardzo ważne, tak tutaj też myślę, że będziemy się starali sięgać po takie projekty, przechytrzyć depresję, przechytrzyć tego rodzaju problemy i myślę, że właśnie to miejsce, gdzie będzie tam właśnie, powinno przyciągać raczej, a nie odstraszać. Nawet to obserwatorium astronomiczne i tak dalej, więc stąd chcemy, żeby tutaj stąd był taki pozytywny przekaz. Generalnie tendencja jest taka w psychiatrii polskiej, no, żeby po prostu w ogóle pacjenci dorośli i również młodzi nie trafiali na oddziały, tylko żeby wcześniej działać i zapobiegać temu.

0: Także my oczywiście się w to wpisujemy. Mimo wszystko jest ten oddział. Zobaczymy, jakie będą potrzeby, bo czasem pewnie będzie potrzeba hospitalizacji. Być może nawet te problemy z odżywianiem. No tego nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to się ułoży. Na razie stawiamy w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim, że będą to różnego rodzaju schorzenia, ale potem zobaczymy w uzgodnieniu po prostu z instytucjami, które współpracują z nami, jak będzie, w jakim kierunku będzie to stacjonarne leczenie. Oby się, jak to się mówi, jak najmniej przydawało, chociaż też przy tym jest malutki, zaprojektowany ogród, gdyby jeszcze te dzieci czy młodzież w tym momencie pierwszego takiego styku ze szpitalem jeszcze nie mogli tego dużego ogrodu wychodzić i korzystać tam po prostu z aktywności różnego rodzaju. Tych gabinetów będzie dość dużo, ja w tej chwili nie umiem powiedzieć, nie wiem ile będzie dokładnie, czy będzie 20, czy ile, no tego nie wiem, będą różnego rodzaju, będzie oddział dzienny na 15 osób, prawda? Czyli będą wspólne przestrzenie, takie podobnie jak oddziale dla dorosłych i będą poradnie, kilka po prostu, bo będzie gabinet dla lekarza, ale głównie to psychologowie, psychoterapeuci, lekarz rzadziej i będą miejsca do wspólnych spotkań.
1: A prace mają potrwać do końca 2028 roku.
2: SK Tarnów.
1: Umowa z wykonawcą podpisana, lada moment ruszą prace. Chodzi o remont zamku w Dębnie. Zaplanowano tam szereg robót. W planach jest m.in. przebudowa mostu, budowa kordegardy, remont dziedzińca i montaż centralnego ogrzewania. Realizacja ma potrwać 28 miesięcy, mówi Kazimierz Kurczap, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: Zamek w Dębnie jest wyjątkowym obiektem, bo jest to obiekt pochodzący ze średniowiecza i zachowany, można powiedzieć, w takim pierwotnym stanie, jako jedyny w Małopolsce. W związku z tym jego ochrona i dbanie o ten obiekt jest naszym obowiązkiem i to też czynimy. Remont przyczyni się do tego, że zamek zyska nowy blask, będzie wykonany mnóstwo takich praktycznych inwestycji, takie jak na przykład przebudowa, czy wybudowanie w ogóle nowego mostu, przez który przechodzi się do zamku, po to, żeby spełniał wszystkie funkcje bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Wybudowana kordegarda, gdzie będą znajdować się już eleganckie toalety dla turystów, również recepcje, gdzie będą przyjmowani turyści, będzie ona odnowiona i odpowiednio urządzona. Wymieniony zostanie dach na zamku, pokrycie dachowe, będzie zmodernizowany dziedziniec, zbudowany krużganek czwarty, tak żeby w pełni odtworzyć ten wygląd, który przed wieloma laty był. No, bardzo duże prace zostaną wykonane też w parku, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia. W parku znajduje się bardzo piękna, też zabytkowa figurka świętego Nepomucena. Zostanie ona w pełni wykonserwowana i zyska swój dawny blask. Ale najważniejszym też elementem w tym wszystkim jest to, że chcemy spowodować, aby zamek był dostępny dla turystów przez cały rok. Dlatego, że do tej pory, ze względu na warunki, które tam panowały, w okresie zimowym zamek był niedostępny, ponieważ nie był ogrzewany. W tej chwili po remoncie uzyska ogrzewanie, całe będzie ogrzewane i w związku z tym przez cały rok będziemy mogli przyjmować turystów, będziemy mogli realizować lekcje muzealne i różnego typu wydarzenia, które cały czas wcześniej w zamku się działy i cieszyły się bardzo dużą popularnością. Mam nadzieję, że prace przebiegną pomyślnie, że firma, która ma duże doświadczenie w tej dziedzinie, wykona swoje zadanie na szóstkę i pod koniec 2028 roku będziemy mogli cieszyć się już nowym wyglądem zamku w Dębnie.
1: Przetarg na wykonanie modernizacji zamku w Dębnie wygrała firma Arco System z Oświęcimia. Prace mają potrwać 28 miesięcy, mówi przedstawicielka wykonawcy Anna Grzegorzek.
4: Wydaje nam się, że ponad 2 lata to jest spory okres czasu, jednak mamy do czynienia tutaj z zabytkiem wpisanym do rejestru, który może jakby przed nami swoje tajemnice odkryć w takich najmniej spodziewanych momentach, ale mam nadzieję, że tutaj nasze doświadczenie pomoże i wszystko zakończy się dobrze. Obiekt jest z XV wieku, prowadzi do niego również most, który na pierwszym froncie musimy wyremontować i wybudować na nowo, żebyśmy mogli dojeżdżać, więc przed nami spore wyzwania, ale ich się nie boimy, liczymy na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
1: Koszt robót budowlanych objętych podpisaną umową wynosi ponad 21 milionów złotych, natomiast wartość całego przedsięwzięcia przekracza 35 milionów. Z kolei dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 25 milionów złotych.
2: SK Tarnów.
1: Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. W ramach SIM Małopolska w Wesołowie powstanie blok wielorodzinny. Do wynajęcia będzie 27 mieszkań, podkreśla burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.
5: Przypomnę, że spółka SIM Małopolska została utworzona przez

0: 16 samorządów Małopolski, w tym gminę Zakliczyn oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, a więc agencję rządową, która jest odpowiedzialna właśnie za budowę mieszkań na wynajem. Gmina Zakliczyn w ramach tej spółki wniosła aportem działkę w Wesołowie, niedaleko granicy z miastem Zakliczyn, od strony tej ulicy Grabina, od strony zachodniej Zakliczyna, i jesteśmy już na etapie po podpisaniu umowy z wykonawcą, firmą Erzbet z Nowego Sącza. Wartość robót to ponad 8 milionów złotych. Powstanie blok wielomieszkaniowy na 27 mieszkań, jedno, dwu, trzy pokojowych, które będą dostosowane również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przekazaliśmy również ten plac budowy pod właśnie blok wykonawcy i wykonawca na wykonanie tego zadania ma 18 miesięcy. Co do zasady, oczywiście te obiekty budowane w ramach spółki SIM Małopolska również mają zaprojektowane właśnie rozwiązania energooszczędne, również w ramach odnawialnych źródeł energii, i oczywiście również wokół tego obiektu powstanie parking i wszelkie udogodnienia właśnie również dla osób niepełnosprawnych.
1: A jak wygląda kwestia tutaj, jeżeli chodzi o czynsz?
0: Czynsz planowany jest na poziomie około 21 zł. To jest taka stawka, która obowiązuje, można powiedzieć, w większości budynków, które zostały już wybudowane w ramach spółki SIM Małopolska, na przykład w Wierzchosławicach czy też w gminie Bożęcin. I myślę, że również podobna stawka będzie dotyczyła tutaj budynków Wesołowy. No oczywiście tutaj będzie przeprowadzona przez spółkę SIM Małopolska kalkulacja kosztów. Przypomnę również, że 17 kwietnia zakończyliśmy już nabór wniosków o najem mieszkań. Bardzo dużo wniosków wpłynęło na te 27 mieszkań. Mamy 104 wnioski, więc jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie tymi mieszkaniami. Oczywiście są wnioski mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, ale również ten program dopuszcza możliwość składania wniosków przez mieszkańców, którzy nie są aktualnie mieszkańcami, nie zamieszkują na terenie gminy Zakliczyn.
1: No właśnie, a jak wygląda kwestia wyboru przyszłych lokatorów? Tutaj pewnie niektórzy mają, że tak powiem, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, fory, jak i spełniają inne warunki, dzięki którym są bardziej punktowani, prawda?
0: Panie redaktorze, oczywiście tutaj te kwestie związane z punktacją reguluje uchwała Rady Miejskiej w Zakliczynie, która została przyjęta w 2025 roku. Ona reguluje właśnie kwestie kryteriów punktacji. Między innymi tutaj premiowane są rodziny z dziećmi. Oczywiście również dodatkowe punkty mają osoby z niepełnosprawnościami, ale oczywiście każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie na podstawie złożonych dokumentów, zaświadczeń, które zostały załączone do tego wniosku.
1: Zainteresowanie, jak pan mówi, bardzo duże. Są plany, aby w gminie Zakliczyn powstały kolejne tego typu inwestycje?
0: Myślę, że tak. Tutaj będziemy na ten temat rozmawiać z radnymi Rady Miejskiej w Zakliczynie, tak aby właśnie zastanowić się nad kolejną lokalizacją budynku. Skoro mamy tak duże zainteresowanie, to tutaj będziemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. I na pewno trzeba pamiętać również o tym, że to jest też oferta również dla rodzin, które potencjalnie mogłyby wyjechać właśnie szukając mieszkania czy też pracy poza gminą Zakliczyn, a jednak będzie to taki dla nich dodatkowy atut, aby zostać tutaj w gminie, więc będziemy się starali tą ofertę związaną z mieszkaniami poszerzać. Przypomnę również, że w ostatnich latach, w 2022 i 2023 roku, zakończyliśmy budowę dwóch obiektów komunalnych w Rusławicach na 40 mieszkań i w Paleśnicy na 30 mieszkań. Przypomnę również, że właśnie w ramach tych naborów na te mieszkania w Rusławicach mieliśmy 107 wniosków na 40 mieszkań, a w Paleśnicy 65 wniosków na 30 mieszkań, więc to zainteresowanie było i zostało to również potwierdzone w tym kolejnym naborze na blok w Wesołowie.
1: A chciałbym się zapytać, bo tutaj wcześniej mówiliśmy o kwestii czynszu. Czy według pana właśnie ta kwota, która najpewniej będzie obowiązywać, wciąż jest w porównaniu na przykład do tych bloków komunalnych wciąż atrakcyjną?
0: Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o bloki w Rusławicach i Paleśnicy, ten czynsz jest znacznie niższy, bo wynosi 11 zł za metr kwadratowy miesięcznie. To jest ten czynsz, który został pierwotnie ustalony w momencie, kiedy podpisywana została umowa z każdym z mieszkańców i on obowiązuje do dnia dzisiejszego. Natomiast oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę na kwestie związane z tym, że inwestorem nie jest gmina jak w przypadku tych dwóch obiektów komunalnych. Przypomnę również, że właśnie jeśli chodzi o bloki komunalne, czyli w Lusławicach i w Paleśnicy, na łączny koszt obydwu bloków, bo obydwa kosztowały po około 8 milionów złotych, a więc ponad 16 milionów wydatkowaliśmy na te bloki, ponad 14,5 miliona to były właśnie dotacje rządowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a więc te dotacje pozwoliły tak tutaj przygotować montaż finansowy, aby właśnie ten czynsz był niski, aby ten czynsz był na tyle niski i korzystny dla mieszkańców, ale to są też mieszkania, które zostały tutaj przekazane do podnajem mieszkańcom, rodzinom, które mają zdolność czynszową, nie mają zdolności kredytowej, a więc to są rodziny, które mają źródło utrzymania oczywiście, ale nie na tyle wysokie, aby mogły po prostu wziąć kredyt, wybudować dom jednorodziny, czy

0: zakupić w innej części regionu lub w innej części Polski mieszkanie, więc po prostu chcieliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i to się udało, ten program mieszkaniowy zafunkcjonował, mamy 70 mieszkań właśnie z tym czynszem po 11 zł, a tutaj oczywiście spółka SIM Małopolska, więc odrębny podmiot realizuje to przedsięwzięcie. Oczywiście tutaj z jednej strony ten montaż finansowy spółki, który został tam przygotowany i jest przygotowany dla każdej inwestycji osobno, musi wziąć pod uwagę również koszty kredytu, który został zaciągnięty przez spółkę SIM Małopolska i stąd też ten czynsz jest wyższy, ale myślę, że on nadal jest atrakcyjny dla mieszkańców.
1: A jeżeli chodzi o te bloki komunalne, to w przyszłości mogą powstać kolejne? W niedalekiej przyszłości.
0: Panie dyrektorze, oczywiście na chwilę obecną mamy dokumentacji projektowej, którą moglibyśmy tutaj w tym zakresie, na podstawie której moglibyśmy przygotować montaż finansowy, oczywiście pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować to przedsięwzięcie, ale oczywiście cały czas mamy w planach i myślimy tutaj o poszukaniu dodatkowych lokalizacji na kolejne może dwa, może trzy kolejne budynki, ponieważ to zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże.
1: Tak, zainteresowanie jest duże tutaj w gminie Zakliczyn, też powstają nowe inwestycje też skierowane do najmłodszych. Nie tak dawno oddano do użytku, jeżeli dobrze pamiętam, nowy plac zabaw. Tutaj właśnie to opowiedzmy coś na ten temat i też czy są plany na kolejne tego typu działania.
0: Oczywiście plac zabaw, który został zrealizowany na obiekcie tak zwanej Zielonej Świetlica, więc obiekcie takiego niewielkiego parku, który znajduje się obok szkoły podstawowej Zakliczenie. Zadanie zostało zrealizowane bardzo sprawnie za kwotę ponad 320 tysięcy złotych, a 300 tysięcy to były właśnie środki rządowe i tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że przy tym obiekcie również funkcjonuje przedszkole i żłobek i ten obiekt właśnie tego placu zabaw będzie przede wszystkim służył dzieciom z przedszkola i żłobka, ale oczywiście będzie on ogólnodostępny po godzinach tutaj działania żłobka czy przedszkola, będzie on oczywiście również ogólnodostępny dla mieszkańców i myślę, że to jest też kolejna nowa oferta dla właśnie najmłodszych mieszkańców gminy Zakliczyn. Planujemy również oczywiście powstanie kolejnych placów zabaw do remontu. Mamy również taki obiekt, który powstał 12 lat temu przy Orlików w Zakliczynie, przy obiektach LKS Dunajec Zakliczyn i tutaj też staramy się pozyskać środki zewnętrzne, aby wyremontować gruntownie ten obiekt, który właśnie służy również najmłodszym mieszkańcom.
1: Kiedy będzie coś wiadomo na temat tego, czy udało się uzyskać dofinansowanie na ten cel?
0: Jeszcze na chwilę obecną nie mamy. Oczywiście złożony tutaj wniosek, jeśli chodzi właśnie o ten plac zabaw do remontu na obiektach LKS Dunajec Zakliczyn. Złożony wniosek w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego na infrastrukturę rekreacyjno-sportową, ale tutaj jeszcze nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia, więc czekamy teraz już na ostateczne rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Małopolskiego, tak aby móc ruszyć z procedurą przetargową, jeśli oczywiście otrzymamy dotację.
1: A w jakim on jest teraz stanie i jak będzie wyglądał i czy jeżeli nie udałoby się niestety otrzymać tego dofinansowania, czy gmina będzie starała się tutaj znaleźć inne źródło?
0: Oczywiście ten obiekt, no, z uwagi na upływ przede wszystkim czasu i eksploatację bardzo tutaj jest bardzo mocno uczęszczany przez najmłodszych mieszkańców gminy Zakliczyn. Wymaga już gruntownego remontu. Mamy przygotowane pozwolenie na budowę, na taką mocną rekonstrukcję tego obiektu, ale oczywiście z zachowaniem aktualnej funkcji, czyli tych wszystkich urządzeń, które tam występują. Po prostu chodzi tutaj przede wszystkim o wymianę tych urządzeń, wymianę nawierzchni, tak aby po prostu nasi najmłodsi mieszkańcy mogli czuć się tam bezpiecznie i korzystać z tych wszystkich urządzeń. Oczywiście ile, gdyby nie udało się uzyskać dotacji w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego, będziemy szukać innych źródeł finansowania, tak aby rozpocząć remont tego obiektu.
1: A jak wygląda kwestia infrastruktury? Bo jak wiemy, drogi tak naprawdę zawsze są do robienia, chociaż w gminie Zakliczyn sporo już było też takich remontów już wcześniej.
0: Tak, oczywiście na chwilę obecną w trakcie są tutaj kwestie związane z asfaltowaniem w ramach Funduszu Sołeckiego. Zawsze podczas zebrań w miejscowościach, które odbywają się jesienią roku poprzedzającego, planowane są zadania na rok kolejny i w tym roku oczywiście mamy już sporo zadań, które są już zakontraktowane, mamy umowy z wykonawcą i w najbliższych dniach wykonawca już rozpocznie pracę na tych drogach. Są to drogi właśnie gminne, które wymagają już remontu. Są to często drogi szutrowe, ale też zdarza się, że jest to też nowa nakładka na istniejącej, mocno zniszczonej nakładce asfaltowej i mamy taki zawsze tutaj zwyczaj, że do zaplanowanych środków, które planuje miejscowość, co najmniej drugie tyle dokładamy z budżetu gminy Zakliczyn. Oczywiście Fundusz Sołecki jest częścią budżetu gminy, jest tą częścią wydzieloną w ramach budżetu do dyspozycji danej miejscowości, a przypomnę, że w gminie Zakliczyn mamy 24 miejscowości, więc tutaj każda miejscowość ma swoje plany. Sołtysz, Rada Sołecka wskazują razem z mieszkańcami te najpilniejsze zadania. To są to głównie zadania drogowe, czy to właśnie asfaltowania, czy też remonty bieżące polegające na przygotowywaniu tutaj już konkretnych zadań związanych z sprzątaniem, czyszczeniem rowów, korytowaniem różnego rodzaju właśnie odcinków dróg pod kątem kolejnych lat, kolejnych inwestycji związanych z asfaltowaniem, tak aby właśnie ta infrastruktura była utrzymana na tyle, że mogła być dostępna dla mieszkańców, a następnie mogła być modernizowana właśnie poprzez wykonanie nowych nakładek asfaltowych.
1: Może nie będę pytał właśnie tak jakoś szczegółowo, ale możemy powiedzieć, w których miejscowościach w pierwszej kolejności przynajmniej będą prowadzone te prace modernizacyjne?
0: Ten przetarg oczywiście na asfaltowanie został podzielony na 4 części. 3 części wygrała jedna z firm, pozostała jedna część gminy jest wygrana przez kolejną firmę. Jest tutaj kwestie związane z rozpoczęciem prac. Są ustalane indywidualnie z każdą firmą, też z przedstawicielami miejscowości danych sołectw, ale myślę, że w pierwszej kolejności tutaj rozpoczną pracę właśnie w centralnej części gminy. Tutaj wykonawca będzie tutaj rozpoczynał te działania w miejscowościach, m.in. w Wesołowie, w kolejnych miejscowościach, które będą tutaj najbliżej Zakliczyna, tutaj gdzie łatwiej jest położyć asfalt, jeśli chodzi właśnie o ukształtowanie przede wszystkim terenu, ale myślę, że tutaj też trzeba patrzeć na warunki pogodowe, bo oczywiście myślę, że mam nadzieję, że tutaj również opady deszczu nie będą przeszkadzać w tym, aby sprawnie przeprowadzić asfaltowanie w całej gminie. Właściwie w każdej miejscowości mieszkańcy wskazali odcinek jeden lub więcej do asfaltowania.
1: Mówił tutaj właśnie też pan o tej pogodzie. Ostatnia zima była dosyć, no, taka długa, trudniejsza powiedzmy. Nie opóźniło to w jakimś sposób prac, jeżeli chodzi o budowę ścieżki rowerowej, która zaczęła się w ubiegłym roku?
0: Tutaj bardzo trafnie pan redaktor wskazał, że no niestety zima, która mocno dała się we znaki firmie wykonującej ścieżkę rowerową, tą właśnie przy drodze wojewódzkiej od miejscowości Bieśnik przez Zdonie, Borową aż do Paleśnicy, do granicy z gminą Gródek nad Dunajcem. My oczywiście staraliśmy się tutaj też w jakiś sposób pomagać w realizacji tego przedsięwzięcia w postaci właśnie tej kwestii związanej między innymi z uzgodnieniami z mieszkańcami, bo tutaj są kwestie zjazdów i różnego rodzaju innych tematów, które wychodzą podczas realizacji tej inwestycji, bo przypomnę, że oprócz oczywiście 3,5-metrowej ścieżki z asfaltu powstanie oczywiście również cała infrastruktura związana z odwodnieniem, z poszerzeniem drogi wojewódzkiej, więc to są naprawdę bardzo skomplikowane budowy, roboty budowlane związane właśnie z, można powiedzieć, stworzeniem nowej konstrukcji, części konstrukcji drogi. I tutaj mogę powiedzieć, że gdyby ta zima była dużo lżejsza, to te roboty byłyby bardziej zaawansowane, ale myślę, że te prace i tak idą bardzo sprawnie. W nie tylko jednym, ale kilku odcinkach tej drogi realizowane są właśnie te roboty budowlane związane z rozbudową drogi o ścieżkę asfaltową, ścieżkę rowerową. I tutaj oczywiście trzeba przypomnieć o montażu finansowym tej inwestycji, bo wartość tych robót to jest kwota blisko 19 milionów złotych, z czego 13 milionów złotych to są środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Tutaj podziękowanie dla pana marszałka województwa małopolskiego za znalezienie środków, za przekazanie tych środków na to zadanie. 3 miliony złotych to jest dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest ten fundusz właśnie dedykowany na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Są to rządowe środki i 2 miliony 800 to jest wkład budżetu gminy Zakliczyn. To jest około 15% całości inwestycji. Na tą kwotę składają się już wydatkowane środki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszt tej dokumentacji wyniósł 650 tysięcy. Wykupy gruntów na poszerzenie jezdni to jest ponad 400 tysięcy złotych i ponad 1 700 000 złotych to są środki finansowe, które pochodzą właśnie z budżetu gminy, przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu, bo tutaj trzeba przypomnieć, że właśnie inwestorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, który właśnie w imieniu Urzędu Marszałkowskiego jest instytucją odpowiedzialną za utrzymanie dróg, jest inwestorem, jest wprost inwestorem, nadzoruje tą inwestycję, ale naprawdę myślę, że będzie zupełnie nowa oferta, 5,5 kilometra nowej ścieżki rowerowej, asfaltowej. Naprawdę to jest bardzo duże, bardzo istotne przedsięwzięcie. Z jednej strony poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, bo przecież na tym nam bardzo zależy, ale również z rozwój turystyki, możliwość właśnie bezpiecznego przejazdu. Tutaj jest to też kontynuacja tej ścieżki Eurovelo 11, a więc można powiedzieć tej autostrady rowerowej, która biegnie z północy na południe Europy, bo jak wiemy jeszcze tutaj ten odcinek na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, około 4 km nie jest realizowany, ale jest przygotowywana koncepcja tak, aby właśnie tutaj można powiedzieć, że z północy, z perspektywy naszego regionu, z północy powiatu tarnowskiego, od gminy Wietrzychowice tutaj wzdłuż wałów Dunajca można dojechać do gminy Zakliczyn, do miejsca, gdzie to Eurovelo będzie się kierowało na południe, właśnie przy moście na Dunajcu. Zakliczenie będzie skierowane właśnie w drogę wojewódzką 975 i można powiedzieć, że te odcinki już są w dużej części gotowe, które dochodzą do samej ścieżki rowerowej, która jest w trakcie realizacji, to jest około 3 km i te kolejne ponad 5,5 km będzie zrealizowane jeszcze w tym roku. Zakładamy, że w czwartym kwartale nastąpi odbiór tych robót i będzie ta ścieżka już całkowicie w całej długości dostępna dla użytkowników ruchu, oczywiście również pieszych i rowerzystów w tym zakresie, także to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie podnoszące tutaj atrakcyjność turystyczną też gminy Zakliczyn, bo tak jak wspomniałem, jeśli uda się zrealizować, ja wierzę, że tak będzie, na terenie gminy Grudek nad Dunajcem, około 4 km ścieżki rowerowej, to będzie możliwość bezpiecznego właśnie dotarcia w południowe części naszego kraju, oczywiście do Muszyny, Szczawnicy i w kierunku Zakopanego, więc będzie naprawdę to duże takie otwarcie turystyczne w kierunku południa Polski, południowej części Polski, no i dalej można jechać w kierunku Słowacji i południa Europy.
1: No tak, te ścieżki tutaj na pewno właśnie też otworzą gminę na turystów i ostatnio też pojawiła się nowa atrakcja turystyczna w Słonej, prawda?
0: Tak, jest to zadanie, które zrealizowaliśmy dzięki dotacji rządowej, Rządowy Fundusz Polski Ład, program inwestycji strategicznych wsparł tą inwestycję kwotą blisko 2 460 tysięcy złotych. Są to środki, które pozwoliły na realizację tego przedsięwzięcia. Nieco pełna 400 tysięcy złotych to wkład budżetu gminy Zakliczyn. W ramach tego przedsięwzięcia powstała tężnia solankowa, powstała oczywiście postawa altana, taka, która pełni funkcję właśnie taką rekreacyjną, miejsca odpoczynku, plac tutaj rekreacyjny i siłownia zewnętrzna, no i ścieżka do brodzenia, teren tutaj cały rekreacyjny, również plac zabaw, który jest tam dostępny również przy samej świetlicy, powoduje, że rodziny, starsze osoby, również rodziny z dziećmi mogą tutaj przybywać, spędzić kilka godzin właśnie takiego wypoczynku. I co jest bardzo istotne, to można powiedzieć, że kwestia tego, że jest to taki unikatowy obiekt, to jest to, że do ścieżki do brodzenia i do tężni mamy doprowadzoną wodę mineralną źródlaną, która znajduje się właśnie w ujęciu wody mineralnej na terenie miejscowości Słono, bo jak wiemy, Słona słynie właśnie z przebadanych, zinwentaryzowanych źródeł wody mineralnej. Jest tam również rozlewnia wody mineralnej, to źródła właśnie mineralne zostały już odkryte na terenie Słonej w XVII wieku. Następnie w latach 70. i 80. XX wieku profesor Józef Poborski, patron łazienek mineralnych w Słonej, zinwentaryzował, przebadał te wszystkie źródła wody mineralnej, które znajdują się we wzgórzach ciągnących się tutaj od Filipowic przez właśnie Wolę Struską, Zdonię Borową tutaj w kierunku Słonej i Bieśnika w tym paśmie Mogiły i Styru. I można dzisiaj powiedzieć, że gmina Zakliczyn ma bardzo dużo właśnie tych źródeł wody mineralnej. Dzięki temu właśnie tej inwestycji też pokazujemy ten ogromny potencjał przyrodniczy gminy Zakliczyn. Ta inwestycja właśnie związana z budową łazienek mineralnych gminy profesora Józefa Poborskiego przede wszystkim podnosi atrakcyjność turystyczną gminy Zakliczyn, ale również ma też charakter, można powiedzieć, prozdrowotny, bo przecież tężnia solankowa, jak również ścieżka do brodzenia, to są właśnie te elementy infrastruktury, które mają poprawiać właśnie tutaj zdrowie osób, które tam przybywają, bo oczywiście z jednej strony mamy tutaj oddziaływanie na układ oddechowy, ale również na układ nerwowy, krwionośny, jeśli chodzi właśnie tutaj o ścieżkę do brodzenia, także serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, aby odwiedzić właśnie Słoną, łazienki mineralne, również skorzystać z pięknych terenów, szlaków, które znajdują się właśnie w samej miejscowości Słona, również na całym terenie. I przypomnę również, że to przedsięwzięcie związane z budową łazienek mineralnych w Słonej to jest zadanie, które jest realizowane w ramach takiego szerszego projektu 5 gmin Pobórza Ciężkowicko-Rożnowskiego, którego to liderem jest gmina Ciężkowice z całą infrastrukturą, która powstała tam w ostatnich latach. Mam tutaj na myśli oczywiście Park Zdrojowy i całe inwestycje właśnie związane z tutaj z rozwojem właśnie uzdrowiska i oczywiście te kwestie związane z obiektami przyrodniczymi, które propagują właśnie tutaj nasz teren pod kątem unikatowych tutaj gatunków zwierząt, czy też roślin, które występują właśnie na terenie Pobórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. Oczywiście w skład zrównanego szlaku obok gminy Ciężkowice wchodzi gmina Gromnik, gmina Pleśna, gmina Rzepienik Krzyżewski i oczywiście gmina Zakliczyn i wspomniane tutaj łazienki mineralne są elementem tego szerszego projektu, który został tutaj kiedyś zaplanowany, przygotowany, opracowany ponad 10 lat temu w ramach właśnie współpracy tych 5 gmin. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, do Słonej warto przyjechać, warto właśnie skorzystać z tej oferty, którą dają łazienki mineralne w Słonej.
2: Dodajmy, że pomysł budowy łazienek mineralnych w Słonej powstał już w 2016 roku.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś o milionowej dotacji na modernizację sieci ciepłowniczej w mieście, a później zaprosimy Was na lekcję strzelania z łuku. 15 700 000 zł to dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie na modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace już się rozpoczynają i mają potrwać do 2029 roku, informuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
2: Aktywnie pozyskujemy jako miasto, jako nasze miejskie spółki, środki zewnętrzne, tym razem program Fenix. 15 milionów, wartość całego zadania to blisko 24 miliony złotych. To są środki, które pozyskujemy w formie bezzwrotnej. 15 milionów złotych to jest już kolejna duża inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym realizowana przez Tarnowski MPEC. Nie tak dawno gościliście Państwo na otwarciu nowej instalacji, nowych silników gazowych. Jak wiemy, oprócz miejsca wytwarzania bardzo ważne są również sieci, węzły cieplne, w których w naszym mieście jest no całkiem sporo, o tym pewnie pan prezes jeszcze powie. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że ten impuls inwestycyjny, który idzie ze spółki cały czas pewnym priorytetem, choć nie za wszelką cenę, to też chcę, żeby jasno wybrzmiało, pewnym priorytetem jest budowa spalarni odpadów, a w zasadzie zakładu kogeneracji i pozyskiwania ciepła ze śmieci. Ten impuls inwestycyjny ze spółki wychodzi. Tym razem sieci, jakie to będą sieci, które to będą sieci, już powie pan prezes. Też będę prosił panią Beatę Jagodę, panią wiceprezes, do tego, żeby poinformować, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną, sytuacja finansowa spółki, w jaki sposób również ta otrzymana dotacja może poprawić w przyszłości wyniki naszego lokalnego czempiona. Bo tak chcemy mówić o naszej spółce MPEC.
1: Mówi Tadeusz Sieńczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
3: Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie projektu, który będzie realizowany w latach 2006-2029. Środki na ten projekt pochodzą z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko, tak zwanego Fenix. Wartość projektu to jest około 24 miliony złotych. 15 milionów 700 tysięcy to jest bezzwrotna dotacja. W ramach tego projektu będziemy modernizować ponad 800 metrów sieci ciepłowniczej oraz 120 węzłów cieplnych. Jest to pokaźna ilość, ponieważ my eksploatujemy w tej chwili około 1200 węzłów ciepłowniczych. Te węzły, które będziemy modernizować, wyposażymy w najnowsze osiągnięcia techniki zwiększające bezpieczeństwo dostawy, poprawę komfortu regulacji dla naszych mieszkańców. No dzisiaj oferujemy taki standard, że każdy z odbiorców, jeśli chodzi o administrację, może sam decydować, jakie chce mieć parametry, czy to centralnego ogrzewania, czy nawet temperatury centralnej ciepłej wody, więc my musimy to zapewnić. Ten program jest bardzo ważny dla spółki, ponieważ no, takim największym naszym zawsze priorytetem jest zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła. Jak się Państwo możecie przekonać, no, w historii MPEC-u tych awarii było bardzo niewiele, o których często słyszymy w telewizji. Staramy się wcześniej realizować, wymieniać, remontować, modernizować zarówno źródła, sieci i węzły, żeby to bezpieczeństwo było pewne w jak największym stopniu. Nigdy nie można wykluczyć jakiejś awarii. Jesteśmy również dumni z tego, że ten program będzie realizowany przez pracowników spółki, czyli my będziemy w procesach przetargowych kupować tylko materiały i niektóre usługi, natomiast wszystkie prace, czy budowy węzłów, montażu, regulacji, zdalnego nadzoru będą realizowali pracownicy spółki, równocześnie zwiększając sobie większe kompetencje, ponieważ no, zastosujemy tam najnowocześniejsze obecnie techniki w tego typu instalacjach. Więc jest to program, który w przeszłości realizowaliśmy podobny, ale teraz chcemy kontynuować, ponieważ to bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Przy okazji tutaj osiągamy efekty ekologiczne poprzez zmniejszenie zużycia paliw, zmniejszenie strat ciepłowniczych. To również ma wpływ później na końcowe ceny, które oferujemy naszym mieszkańcom. Szczegółowy plan realizacji tych zadań można sprawdzić na naszej stronie internetowej, gdzie bardzo dokładnie

0: dokładnie pokazujemy, na jakich jest to ulicach, w jakim czasie to będzie realizowane. W poszczególnych latach niektóre zadania już są realizowane sieciowe. W tej chwili tam na ulicy Chrząszcza chociażby realizujemy zadania sieciowe. W tym roku również zmodernizujemy i zamontujemy 30 węzłów cieplnych. Staramy się, aby podczas tych prac modernizacyjnych czy wymiany węzłów te przerwy były jak najkrótsze. Założenie jest takie, że węzły wykonujemy u siebie na warsztatach. One później przyjeżdżają do poszczególnych budynków i tam taki najdłuższy okres przerwy w dostawie ciepłej wody, bo chcemy wszystkie te zadania wykonywać w okresie letnim, w okresie międzygrzewczym, żeby była mniejsza uciążliwość, to będzie wynosił do 2 dni. Czasem udaje się wcześniej, to zależy od tego, jak bardzo skomplikowany jest węzeł, ile ma funkcji, ale taki maksymalny okres przerw to będzie 2 dni. Pracę też będziemy wykonywać w okresie tylko do takich godzin, aby mieszkańcom nie przeszkadzać w wypoczynku po pracy, bo też mamy nawet takie zobowiązania umowne, jeśli chodzi o realizację tego programu, że on nie może być uciążliwy dla mieszkańców. Zadania, które są tutaj przewidziane, to my mamy jakby już projekty tych zadań i uzgodnienia w tym zakresie, natomiast zawsze takie niespodzianki się mogą zdarzyć, że na przykład na mapach geodezyjnych jakaś infrastruktura, szczególnie starsza, się pojawia i wtedy musimy na bieżąco korygować nasze przebiegi lub uzgadniać jeszcze z właścicielami infrastruktury, czy możemy w taki sposób zainstalować swoje sieci ciepłownicze.
1: Mówi Beata Jagoda, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
2: Tarnowski system ciepłowniczy należał do jednych z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce. Chcemy ten standard, chcemy ten poziom utrzymać nadal. Spółka rokrocznie dokonuje nakładów na modernizację swojego majątku, a środki, które otrzymamy już bezzwrotnie z dotacji, pozwolą nam jeszcze mocniej zrealizować czy utrzymać ten poziom nowoczesności, poziom obsługi mieszkańców. Dlatego z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do pracy nad złożeniem wniosku, nad pozyskaniem tych środków i dzięki nakładowi pracy pracowników udało się uzyskać, tak jak tu już zostało wspomniane, blisko 16 milionów środków bezzwrotnych. Jest to bardzo duży zastrzyk, dzięki któremu zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne. Korzyści z pozyskania tych środków to korzyści wymierne, jak i mniej wymierne, które nie da się zmonetyzować, ale jednak należy o nich mówić, należy je podkreślać. Do takich wymiernych korzyści związanych z uczestnictwem w tym programie możemy zaliczyć przede wszystkim wzrost poziomu efektywności systemu tarnowskiego, zmniejszenie kosztów produkcji, zmniejszenie kosztów przesyłu, to zmniejszenie kosztów strat, zmniejszenie kosztów potencjalnych awarii i remontów, kompleksowa obsługa pracy całego systemu z poziomu biurka, z poziomu komputera. Sterowanie będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań informatycznych poprzez pracownika dyspozytorni. W związku z czym to wszystko przekłada się na korzyść finansową zarówno dla mieszkańców, jak i dla spółki. Grupa korzyści niewymiernych to przede wszystkim wzrost kompetencji cyfrowych naszych pracowników. To również możliwość uczestnictwa czy informacji o ochronie środowiska, która jest tak ważna dla wszystkich nas, nie tylko dla mieszkańców Tarnowa. W związku z czym uczestniczenie w tym programie czy skorzystanie z tych środków było jedynym wyjściem dla spółki, żeby poprawić całą sytuację systemu tarnowskiego, systemu ciepłowniczego, a jednocześnie myśleć o rozwoju miasta, o rozwoju również spółki.
1: Mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
3: Niezmiernie cieszymy się, że to właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej również po tarnowskich wodociągach skorzystało z możliwości programu Fenix. Jeżeli chodzi o tarnowskie wodociągi, tam mamy do czynienia z modernizacją samej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą. Tutaj, jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, mówimy o

0: węzłach wszystkie te inwestycje mają realny wpływ na transformację energetyczną, jak i finalnie na przełożenie się na cenę związaną z ciepłem, z ciepłą wodą. To wszystko jest ujęte potem w kosztach taryfowych, także taka inwestycja jest premiowana. Jeżeli chodzi o sam obieg naszej gospodarki, zarówno cieplnej, jak i opadowej, jest to system wielonaczyniowy. Zależy nam jako miasto, aby te wszystkie poszczególne elementy układanki, czyli tarnowskie wodociągi, miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej oraz MPEC, pracowały w jednym łańcuchu, tak aby miało to wymierne korzyści, żeby zarówno odpad, czyli gospodarka odpadowa, jak i wodociągi miały też taki system naczyń powiązanych i realnie wpływało to na finalną cenę. Też pracujemy nad rozwiązaniami takimi, aby ten system odpadowy jak najbardziej zarówno uszczelnić, jak i ten łańcuch dostaw dla przyszłej spalarni zapewnić. I tutaj właśnie do publicznej informacji trafiła wiadomość, że ten przetarg, to postępowanie będzie ponowione. Liczymy na to, że będzie to już ostatnie postępowanie. Jest to największy kontrakt w naszym mieście, kwota powyżej 300 milionów. No, wiemy tutaj, że Budimex nie przeszedł procedury tak zwanego self-cleaningu. Jest to też poniekąd takie nowum, jeżeli chodzi o postępowania przetargowe, i tutaj jeżeli chodzi o samofinansowanie, bo tutaj też spółka będzie wspomagała się finansowaniem zewnętrznym do tej inwestycji, nie jest ono zagrożone i liczymy tutaj, że ten termin, który został określony na realizację, nie zostanie zachwiany i mamy nadzieję, że oferenci będą odpowiadali na to postępowanie przetargowe w sposób taki szerszy, że nie będzie to wyłącznie kilka, dwie, trzy oferty, tylko to portfolio będzie większe, tak żeby już z tą inwestycją, z której startem borykamy się od kilku lat, wreszcie uruchomić.
1: Wszystkie te działania MPEC-u, naszej miejskiej spółki, które zmierzają do wzrostu efektywności, do usunięcia ewentualnych strat ciepła, mają w efekcie powodować ograniczanie kosztów funkcjonowania. I mogę tutaj swobodnie zapowiedzieć, że miejska spółka MPEC nie będzie w najbliższym czasie starała się o wzrost taryfy, więc te ceny nie pójdą do góry, a naszym celem jest, aby ten trend utrzymać. Jeżeli by się tak zdarzyło, ale to zależy od oczywiście cen na rynkach światowych innych surowców, to chcielibyśmy nawet, aby te ceny były niższe. Niemniej jednak to już dzisiaj, bo to od nas w jakiś sposób zależy, możemy zapowiedzieć, że w najbliższym czasie spółka o ten wzrost cen taryfowych nie będzie się odbywała.
2: Przypomnijmy, dotacja umożliwi modernizację 120 węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Tarnowa, a także ponad 800 metrów sieci ciepłowniczych.
3: SK Tarnów.
2: Można poznać tajniki łucznictwa. Tarnowska Brygada Wrichet zaprasza na lekcje strzelania z łuku. Szczegóły dotyczące zajęć, w tym harmonogram, dostępne są na facebookowej grupie stowarzyszenia. Jak podkreśla założyciel brygady Paweł Szura, warto zacząć przygodę z tym sportem pod okiem trenera, ponieważ pozwala to uniknąć wielu błędów.
4: Pierwszym błędem, który wszyscy popełniamy, i to nie dotyczy się bodajże tylko tych osób, które gdzieś tam do nas przychodzą, ale też mnie, to jest kupowanie łuków, które są zbyt mocne. Czyli my przychodzimy na trening, dostajemy tam jakiś łuk od trenera, żeby móc tą technikę, to wszystko gdzieś tam spokojnie ustawić i trenować. A potem się okazuje, pytamy tutaj kolegę, podpatrujemy, ta osoba mówi, ja strzelam tam z łuku dwukrotnie mocniejszego niż ty strzelasz, tak? Albo jakieś tam w ogóle chore jeszcze bardziej cyfry. No i taka osoba, szczególnie tutaj akurat panowie są, chociaż tutaj nie ma reguły, bo kobiety też mają takie tendencje. No to dobra, to ja sobie kupię ten łuk dokładnie taki sam jak tutaj kolega, no i potem przychodzi na zajęcia i on tego łuku w ogóle nie może naciągnąć, tak? A gdzie jeszcze trening, tak? My tak naprawdę z łukiem, żeby cokolwiek się utrwaliło, jeżeli chodzi o naszą pamięć mięśniową, musimy przynajmniej 6 sekund wytrwać w tej pozycji od jego napięcia do puszczenia strzały, a tutaj, gdzie my jesteśmy w stanie pół sekundy, albo nawet nie dociągamy tego łuku tak, jak powinniśmy od samego początku do końca, no to gdzie ta pamięć

0: Ona w ogóle nie miała szansy powstać, więc są pewne błędy. Są też osoby, które sobie kupiły łuki, przychodzą na zajęcia od razu z tym łukiem, bo gdzieś tam na AliExpress była promocja albo w innym sklepie. No to zazwyczaj te łuki leżą później jako takie zabytkowe wspomnienie moich przygód, że tak powiem, uczniczych, a dopiero powolutku, spokojnie, jak się tych łuków kilku spróbuje, no to przychodzi taka, powiedzmy, wiedza, że ta osoba jest w stanie zdecydować, który łuk by chciała. Nie zawsze też to jest tak, że nawet jak się kupi już łuk, ten, który na początku się wydaje, że jest tym jedynym, potem się okazuje, że gdzieś tam na zawodach czy w innym miejscu bierzemy inny łuk do ręki, no i nagle jest miłość od pierwszego wejrzenia, i tamten łuk, który gdzieś tam był wybrany w taki przemyślany sposób, idzie na bok albo zostaje sprzedany, a ten łuk nowy idzie jakby na pierwszy plan. Tak to bywa i tutaj to się często zdarza, natomiast zachęcamy i to jest taka rada łucznicza dla wszystkich początkujących: nie kupujcie łuków, przychodźcie na zajęcia, uczcie się techniki i tego, jak bezpiecznie z tego łuku strzelać, a nie kupujcie i inwestujcie pieniędzy, bo potem się okazuje, że te pieniądze często są wydane no źle.
1: A jeżeli już ktoś nauczy się te techniki, to można dostać łuk, powiedzmy, całkiem przyzwoity w niezłej cenie? Czy no bo tak jak wcześniej rozumiem, że te historyczne na siłą rzeczy przez te materiały są bardzo drogie, ale można znaleźć coś, no, nieco nowocześniejszego, bardziej znośnego cenowo?
0: Tak, oczywiście, natomiast tutaj no, my mamy swoje jakieś takie rekomendacje. Możemy polecić łuki, które mamy sprawdzone i to mamy sprawdzone przede wszystkim właśnie tutaj, tak jak powiedziałeś, czyli cena, jakość, tak? Oczywiście można kupić łuki za naprawdę bardzo dużo pieniędzy, szczególnie tutaj ten sektor amerykański jest bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o te łuki odbloczkowych, powiedzmy nawet poprzez te takie bardziej, powiedzmy, do polowań prymitywne, ale jednak już nie historyczne, tylko bardziej z tych nowożytnych materiałów, no to tutaj można naprawdę polecić ogromne pieniądze, to taki, powiedzmy, średni jakości samochód można za taki łuk kupić. Natomiast nikt oczywiście takich łuków nie nikomu nie, nie, nawet nie wiem, czy w Polsce są takie łuki w ogóle dostępne. Oczywiście można to pooglądać, piękne konstrukcje, czy na Facebooku, czy na jakichś tam stronach internetowych, no, ale to są rzędy tam kilku tysięcy dolarów, więc no, raczej niedostępne przeciętnemu zjadaczowi chleba w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o takie łuki, które naprawdę są godne użycia, to jest ich wiele. Jeżeli chodzi o takie łuki, powiedzmy, z karbonem i do polowań, no to tutaj mamy swoje

e-booków nie, nikomu nie, nie, nawet nie wiem, czy w Polsce są takie e-booki w ogóle dostępne. Oczywiście można to pooglądać, piękne konstrukcje, czy na Facebooku, czy na jakichś tam stronach internetowych, no, ale to są rzędy tam kilku tysięcy dolarów, więc no raczej niedostępne przeciętnemu zjadaczowi chleba w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o takie e-booki, które naprawdę są godne użycia, to jest ich wiele. Jeżeli chodzi o takie e-booki, powiedzmy, z karbonem i do polowań, no to tutaj mamy swoje

0: bardzo wielu producentów i to zależy od tego też, jaki mamy portfel. Jeżeli chcemy kupić na rynku polskim, mamy bardzo wielu świetnych producentów łuków w Polsce, na cały świat znanych, więc jeżeli chcemy mieć łuk od Polaka, to możemy to kupić. Jeżeli chcemy mieć inny łuk, to możemy kupić też na Słowacji. Świetny producent tej klasy takiej naprawdę światowej jest na Węgrzech, Grozer. Jeżeli chodzi o bardziej tam już wschód, również jest całkiem spoko. W Turcji wielu ciekawych rzemieślników, a my jako stowarzyszenie współpracujemy też z takim bardzo fajnym, dużym graczem międzynarodowym z Chin. Nazywa się ta firma Alibo. Znamy się, ja z nowym Messengerem, pewnie nie mieliśmy okazji face to face, ale z właścicielem tej firmy i on tam nam bardzo pomaga, czasami robi na zamówienie sprzęt. No ja strzelam akurat z jego łuków na Mistrzostwach Europy, teraz na Mistrzostwa Świata się przygotowuję, to co mam na jego sprzęcie. Ale to nie znaczy, mam taki wielki dylemat, świetnego producenta, łuk od polskiego rzemieślnika. Nie będę tutaj, powiedzmy, go reklamował, ale no kocham jego łuk, ale powiedzmy już od roku to moje przygotowanie na Mistrzostwa Świata trwa, więc postanowiłem nie zmieniać sprzętu w tak zwanym międzyczasie, żeby już nie niszczyć sobie tych nowych, które mam z tym aktualnym z Chin, ale myślę, że od przyszłego sezonu, czyli od stycznia, spróbuję z tym jego łukiem z Podhala coś postartować, żeby zobaczyć, jak to pracuje. Piękna sprawa, piękny łuk.
1: No właśnie, tutaj wspomniałeś o Mistrzostwach Świata, o przygotowaniach. Jakie tutaj kolejne imprezy czekają na Brygadę Wrighet?
0: No my w tej chwili jesteśmy na takim bardzo pilnym zamykaniu wyjazdu naszych kolegów na Mistrzostwa Europy IFA, czyli ta federacja co Mistrzostwa Polski na Węgry. To już pod koniec czerwca, pierwsze starty. Jedzie od nas tata z synem, Grzegorz Bochenek

0: FAH strzela się do 55 metrów, czyli tak naprawdę bardzo daleko, to tutaj w tej federacji HDH strzela się do 27 metrów, w tej kategorii powiedzmy bardziej historycznej. Chodzi o to, że w tej kategorii, w tej federacji HDH strzelamy, musimy sobie bardzo celnie do tych miejsc, gdzie trzeba rzeczywiście trafić to zwierzę, żeby je zabić, w sensie punktowym, a nie w sensie życiowym.
1: No tak, bo są plastikowe.
0: Tak, są z gumy, więc trudno je zabić. Natomiast chodzi o to, że jest nastawienie na to, że tak naprawdę trafienie w zwierzę samo z siebie nie daje tak naprawdę łucznikowi za wiele, tak? Czyli ten mistrz świata, no naprawdę to jest, można powiedzieć, człowiek, który strzela z tego łuku w lesie, w różnych dystansach, pod górę, na dół, w jakiegoś takiego kapselka od butelki, albo może troszeczkę większe, jak kubek od kawy, praktycznie za każdym razem, tak? Więc to jest mniej więcej poziom trudności, tak? To nie jest poziom trudności, żeby sobie to w coś trafić, tylko to jest poziom trudności, żeby praktycznie przy każdej strzale przez te kilka dni trafić w to takie bardzo małe, okrągłe miejsce na tej gumie zwierzęta.
1: Przed samymi tego typu zawodami, wiadomo, tutaj pewnie trenujecie już z tym konkretnym łukiem, ale skupiacie się właśnie na tym aspekcie, na przykład tej precyzji?
0: Tak, to jest... Ja tak naprawdę, wracając po Mistrzostwach Europy w zeszłym roku, podjąłem decyzję, żeby w ogóle jakby zmienić całkowicie podejście do ucznictwa swoje, jak i też trenerskie, jak i też klubowe. To ta zmiana polega na tym, że my tak naprawdę trenujemy wiele aspektów, ale te aspekty skupiają się przede wszystkim na tym, żeby trenować każdy element strzału osobno, jeżeli to jest oczywiście możliwe, bo nie zawsze jest to możliwe. I tą precyzję od samego początku, bazując na wiedzy, która jest szeroko dostępna, od tej historycznej wiedzy po tą nowożytną. To są bardzo, bardzo różne treningi, od tureckiego poprzez koreańskie podejście do ucznictwa, amerykańskie, wiele, wiele, wiele różnych takich szkół, które gdzieś tam są. Natomiast polega to na tym, żeby po prostu właśnie powtarzalność rosła, ale nie od tego, że po prostu my sobie przychodzimy na trening i strzelamy zwykłe 2 godziny gdzieś tam w jakąś tarczę, tylko każdy element strzału od tych, powiedzmy, 2 metrów przysłowiowych od tarczy, gdzie wiadomo, nawet osoba, która nie umie strzelać z łuku, trafi, ale to nie chodzi o to, żebyśmy trafiali, tylko żebyśmy trafiali w specyficzny sposób. Są odpowiednie cykle jakby treningowe, które mają budować naszą pewność siebie, psychikę, powtarzalność, poprzez odpowiednie traktowanie samego procesu puszczenia strzały i spust. No, jest wiele, wiele jeszcze dodatkowych takich specjalnych metod, które zostały opracowane. To nie jest tak, że ja coś wymyśliłem specjalnego i jestem tutaj jakimś, nie wiem, osobą, która swoje jakby przemyślenia w życie wprowadza. To są rzeczy, które już od dawna istnieją, od takich, powiedzmy, z traktatów z 1300 czy 1500 roku, po pozycje ciała chińskie czy tam mongolskie, kończąc na tym, że strzelamy nawet z zamkniętymi oczami.
1: Da się.
0: Tak, i powiem szczerze, tak, i to jest też ciekawostka, która, jak pierwszy raz o tym przeczytałem, gdzieś tam zobaczyłem, to stwierdziłem, że to jest niemożliwe. Nie dość, że da się strzelać celnie, to jeszcze się da strzelać powtarzalnie, dlatego że to jest coś, to jest taki fenomen, którego, powiedzmy, na co dzień nie możemy zrozumieć. My nie strzelamy głową, my nie strzelamy oczami, tylko strzelamy pamięcią mięśniową. I nasze ciało jest tak wytrenowane przez te tam tysiące powtórzeń, że jeżeli my nawet zamkniemy oczy i zrobimy wszystko zgodnie z tym, jak czujemy, to ciało się samo ustawi i strzeli. Czasami jest tak, że z zamkniętymi oczami potrafimy strzelić dokładnie tak, że 3 strzały czy 4 są wbite dokładnie koło siebie i w ten punkt, który chcieliśmy trafić, gdzie myśmy wcześniej jakoś specjalnie się nie ustawiali, tylko powiedzmy gdzieś tam przed strzałem wiedzieliśmy sobie w duchu, że dobra, chcę strzelić w to miejsce, i nagle nasze ciało wykonało to, a nasze oczy były zamknięte, tak? Natomiast przy strzelaniu z zamkniętymi oczami to nie chodzi o to, żeby strzelać z zamkniętymi oczami, bo to akurat nie jest tu istotne. Chodzi o to, że odcinamy bodźce przez zamknięcie oczu i nasze ciało i nasz mózg może się skoncentrować na przykład na samym spuście, co jest bardzo ciekawe, bo dzięki temu możemy ćwiczyć ten spust i mamy nad tym bardzo dużą kontrolę. Kiedy mamy otwarte oczy, jest bardzo trudno się skoncentrować, żeby spust wykonać prawidłowo. Co więcej, jeżeli zaczniemy strzelać, czyli założymy sobie tylko strzałę nacięciwe, zaczniemy się jakby do tego strzału składać i już zamkniemy oczy, to dajemy też taką informację do mózgu, że halo, halo, ty nie musisz tutaj rządzić, bo ciało bez ciebie sobie poradzi. Co jest bardzo istotne, bo wiele uczników cierpi na tak zwany target panic i jeszcze inne schorzenia, że tak powiem,

0: Żeby strzelić poprawnie, to przed strzałem głowa już musi być pusta, tak?
1: To na takim turnieju to no nie tylko ten poziom trudności, ale faktycznie chyba jedna z większych walk jest ze swoim umysłem, prawda? I z nerwami, aby to jakoś trzymać na wodzy wszystko.
0: Zgadza się i to jest najciekawsze tak naprawdę takie moje spostrzeżenie właśnie po tych Mistrzostwach Europy w zeszłym roku, gdzie na Mistrzostwa Europy no nie przyjechali zawodnicy z różnych krajów, którzy są słabi. Wyniki wielu zawodników, z którymi zresztą cały czas gdzieś tam utrzymuję kontakt, którzy u siebie na podwórku są świetni. Można powiedzieć gdzieś tam na Facebooku czy w innych miejscach cały czas widzimy gdzieś tam pierwsze miejsca. Okazuje się, że na Mistrzostwach Europy strzelali takie wyniki, że no powiedziałbym dziecko, czy jakiś taki zawodnik, który no, może być pierwszy raz na takich zawodach, strzeliłby lepiej, tak? Teraz pytanie, czy to jest brak ich umiejętności, czy to jest poziom stresu, który mieli na tych zawodach, no bo przecież po pierwsze nikogo nie znamy na takich Mistrzostwach Europy, to są kraje, które nie zawsze mamy szansę nawet odwiedzić gdzieś tam i zobaczyć, jak tam ludzie strzelają. Po drugie, no wszyscy się denerwują, no bo jednak jest o co walczyć, tak? Taki tytuł Mistrza Europy czy Mistrza Świata to jest poważna sprawa, tak? I tak jak powiedziałeś, na największą walkę, którą toczymy, to nie jest walka z tym, czy my umiemy strzelać, tylko z samym sobą, czy my się zdenerwujemy, zestresujemy. Ktoś tam powiedział, że strzelanie z łuku, jeśli chodzi o koncentrację i psychikę, to jest 80% głowa, czyli tylko 20% te umiejętności, więc jeżeli ćwiczymy codziennie, praktykujemy tę powtarzalność tych ruchów, to jest zaledwie 20%, a przyjeżdżający zawodnicy na takie mistrzostwa, to wszyscy ten, powiedzmy, te 20% mają opanowane, tak? I ten 80% tej głowy decyduje. No tak to wygląda niestety, tak? Gdzieś tam też słyszałem, ale to nie potrafię powiedzieć, czy to jest prawdziwe stwierdzenie, że strzelanie z łuku w takich poważnych zawodach jest porównywalne ze skokami narciarskimi, jeżeli chodzi o stres, tak jak się tam stoi na tym wysoko i potem wiadomo, że będzie się leciało przez jakiś czas. Nigdy nie skakałem w ten sposób na nartach, ale z łuku strzelałem i rzeczywiście można zaobserwować nawet na samym sobie, że powiedzmy ta sesja rozgrzewkowa wychodzi, po prostu jest fenomenalnie, wszystko się wbija tak, jakbyśmy chcieli, no człowiek sobie myśli, no nie, no jest po prostu ogień, tak, a potem nagle podchodzimy do pierwszej figury, patrzymy na tych mistrzów, którzy idą z nami w grupie i nagle się okazuje, że żeby trafić tę figurę, no to już nie jest tak prosto. A trzeba pamiętać też o tym, że mistrzostwa świata się tym jakby charakteryzują, że mamy tylko jedną strzałę. Czyli idziemy, podchodzimy tak do tego zwierza, widzimy na przykład tygrysa, bierzemy ten łuk, strzałę i albo trafiamy, albo nie. Albo mamy jakieś punkty, albo mamy wysoki wynik, albo mamy zero punktów i niestety nasz wynik no nie wystartuje wtedy jak rakieta i szanse na mistrzostwa czy jakieś tam finały są bardzo małe, tak? I wtedy człowiek się jeszcze dodatkowo nakręca, no i katastrofa lodowa, tak?
1: No właśnie, ta presja jeszcze większa, no bo jedna strzała tylko, no to...
0: Tak. No i można poprawić, tak? Więc na przykład na Mistrzostwach Polskich mieliśmy trzy jakby teraz zakończonych trzy różne typy strzelań. W pierwszym typie to była jedna strzała na każdy cel. To jest najtrudniejszy, można powiedzieć, taki dla łucznika, bo nie można... Pierwsza, powiedzmy, nasza intuicja, jeżeli chodzi o dystans czy coś, to musi być ta właśnie jedyna, tak? Nie ma jakby możliwości, żeby powtórzyć strzał. Mamy taką konkurencję, że strzelamy dwa razy na cel, ale za każdym razem zmieniamy miejsce, z którego strzelamy. Czyli na przykład jeżeli strzelamy z jakiejś tam odległości, potem albo podchodzimy, albo się cofamy, więc tak to mniej więcej wygląda. Albo mamy trzeci rodzaj jakby tego strzelania, czyli do pierwszej trafionej strzały, ale maksymalnie trzy strzały, tak? Czyli jeżeli mamy sytuację, w której jesteśmy daleko, źle oceniliśmy dystans, czy jakiś tam błąd i nie trafiliśmy, to potem podchodzimy bliżej i mamy kolejną próbę. Jeżeli nie trafiliśmy tym razem, to podchodzimy bliżej i mamy tą trzecią, ostatnią próbę, tak? Więc tak to wygląda na Mistrzostwach Polski, a na Mistrzostwach, powiedzmy, w tej Federacji Europy będzie podobnie, a na Mistrzostwach Świata jest tylko jedna strzała i nigdzie nie podchodzimy, tylko po prostu stoimy w miejscu, gdzie wyznaczył nam organizator i musimy do tego zwierzaka przez te krzaki, drzewa, czasami różne dziwne miejsca trafić.
2: To był Paweł Szura, a my życzymy Brygadzie Wrichet kolejnych sukcesów.
3: Muzyką się żyje. Po trzech latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
4: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po
4: to jest
5: kolei.
4: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
3: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em.

2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu, na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia Eska wskoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a Eska będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na eska.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem Eska. 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane cztery pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren, Mati Fuczyło. Się przedstawił dwa razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest SK, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z rodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Tarnów Krakowska 118. Nowy Sącz Magazynowa 7. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.
1: SK.

0: SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Geta, Alok, Stick Figury, Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z Was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od Was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać te wejściówki? Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku, nie wiem ile razy widzieliśmy w poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić, albo kiedy Jessie woła Jolole Hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje.

0: przywołując Reksa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
1: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
6: I po reklamie.
7: SK Tarnów. Na czasie.
8: Tomek Piszczek. W ten weekend trwają Dni Wojnicze, a dziś po południu również możecie liczyć na animacje, zabawy dla dzieci oraz specjalne zabawy sensoryczne. O 18.30 rozpocznie się blok muzyczny. Na początek wystąpi Paweł Mazur i przyjaciele, następnie na scenie pojawi się Mateusz Ziółko z zespołem, a koło 21.00 koncert Gwiazdy Wieczoru grupy Warius Manks i Kasi Stankiewicz. Wstęp wolny. Natomiast już we wtorek 23 czerwca startuje wielkie świętowanie w Tarnowie. Przed nami zderzenia 2026. Do 28 czerwca miasto wypełnią koncerty, pikniki, joga w parku i atrakcje dla całych rodzin.
9: Muzyką się żyje.
10: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson.

0: wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avicii czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja więc coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 10:03, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie. W tej sprawie piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

Sia, The Weeknd, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej

0: najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaw z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w 2 meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy

0: specjalną opcję SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy

0: narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, to już za chwilę.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja. SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Tato, co to za pan?
8: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
7: A pranie też za ciebie wstawi?
8: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
7: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
8: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
9: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV.

0: utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz, Magazynowa 7.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SKP Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESKA Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. Jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na Was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać eski, bo mamy dla Was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć. A jak u Was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem: dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek. Dla mnie i nie tylko dla mnie, bo... No bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce.

0: Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie.
4: I po reklamie.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup.

0: My mamy dla Was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: dalej masz. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
9: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Tato, co to za pan?
13: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
12: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
13: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
12: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
13: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
12: To z Tauronem.
13: Jasne, że tak.
14: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
15: To będzie ostatnie.

0: SK Tarnów na czasie.
1: Tomek Piszczek, Margaret, Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz, a poza tym koncerty lokalnych artystów, zabawy i konkursy. Takie atrakcje czekają na Was podczas Brzesko-Okocim Festival, który w tym roku potrwa od 26 do 28 czerwca. Szczegółowy program znajdziecie na naszej stronie tarnow.sk.pl. Wydarzenie poleca Radio SK. Znany i lubiany Jarmark Galicyjski wraca do Tarnowa. Będzie można na nim zrobić zakupy podczas tegorocznych zderzeń od 26 do 28 czerwca. Wystawcy pojawią się na rynku już w piątek.
2: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
3: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
2: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
4: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
3: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
2: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother to Avicii West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin

0: z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia.

0: Pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: to Ale Farben, Rene Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. Tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczak z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczak? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło, za to ja. Dzięki wam bardzo. A Łukasz zadba o hity.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarnij

0: za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
11: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
12: Takie budowania piosenki tak, po
11: to jest
12: kolei.
11: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
10: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
13: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
14: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
13: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
14: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit oponował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między innymi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Esko.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
6: To w euro!
5: Mistrzowskie okazje w grze!
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3500.

0: wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
0: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669-298-996.
4: I po reklamie.
5: SK Tarnów. Na czasie.
6: Tomek Piszczek. Rodzinna zabawa w westernowym klimacie czeka dziś na mieszkańców Jonin. Na tamtejszym stadionie zaplanowano festyn pod gwiazdą szeryfa. Organizatorzy przygotowali m.in. konkursy, strzelnice, fotobudkę 360 stopni oraz widowiskowe rodeo na mechanicznym byku. Sporo dzieje się dziś też w okolicach Zakliczyna. Trwa 9. biesiada rycerska w Melsztynie. O godzinie 15.00 rozpocznie się koncert polsko-węgierskiego zespołu Szelindek, a godzinę później inscenizacja historyczna Przybycie Stefana Batorego do Rzeczpospolitej. Będzie też widowiskowa bitwa o zamek.
7: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
8: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
7: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
9: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:02, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, by poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radio SK.
1: Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony Ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa.

0: Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
7: E-book.

0: Marisa w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: worth it. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem.

czujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie, ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

w trasie. Dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Benvenuto al ristorante.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
8: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica e Farmaceutica S.p.A.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Marek, szefowa cię prosi.
18: Potem.
17: A teraz co robisz?
18: Walczę z potem.
17: Zrób to skutecznie.
18: Ale jak?
17: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: I po reklamie.
21: SK Tarnów. Na czasie.
22: Tomek Piszczek. W ten weekend trwają Dni Wojnicze, a dziś po południu również możecie liczyć na animacje, zabawy dla dzieci oraz specjalne zabawy sensoryczne. O 18.30 rozpocznie się blok muzyczny. Na początek wystąpi Paweł Mazur i przyjaciele, następnie na scenie pojawi się Mateusz Ziółko z zespołem, a koło 21.00 koncert Gwiazdy Wieczoru grupy Warius Manks i Kasi Stankiewicz. Wstęp wolny. Natomiast już we wtorek 23 czerwca startuje Wielkie Świętowanie w Tarnowie. Przed nami zderzenia 2026. Do 28 czerwca miasto wypełnią koncerty, pikniki, joga w parku i atrakcje dla całych rodzin.
4: zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
13: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
4: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
20: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story

0: Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. Jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Zobacz, z jaką mocą prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy punkt sprzedaży Suzuki Auto Jakubowscy w Zgłobicach koło Tarnowa. Już otwarty. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. I aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon Auto Jakubowscy. Ulica Krakowska 15, Zgłobice koło Tarnowa. Suzuki Vitara. Gotowa na codzienność. Gotowa na więcej.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki. Praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
9: I po reklamie.

Eska grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: informacja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor.

0: Wspierający aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
11: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
12: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
19: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
18: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
15: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
20: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
18: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
21: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu już dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości. Teraz mam taki hit, który przypomni nam początek lat 2000. 2006 rok. Jeśli pamiętacie ten numer, to znaczy, że mieliście dobre dzieciństwo, dobrą młodość. Kojarzycie Bass Huntera na 100%. Ale to był hicior i teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4. odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest

0: za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: I po reklamie.

0: SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym. SK.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w

0: Marian, a ty komu kibicujesz?
1: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz. Bo w Media
2: Expert taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika i Farmaceutyka SPA.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Fabryka czekolady w Niemczech na terenie Mulhausen poszukuje pracowników do pracy sezonowej. Mile widziani pracowici studenci oraz studentki.

0: praca bez ograniczeń wiekowych. Oferujemy łatwe do nauczenia zadania bez wyjątkowych wymagań. Odzież roboczą, uczciwe i punktualne wynagrodzenie, przyjazd do Niemiec oraz odjazd, a także zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Oczekujemy staranności, umiejętności pracy w zespole, gotowości do pracy zmianowej oraz do pracy dodatkowej. Zgłoszenia i więcej informacji pod numerem telefonu 669 298 996.
1: I po reklamie.
2: SK Tarnów. Na czasie.
3: Tomek Piszczek, Margaret, Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz, a poza tym koncerty lokalnych artystów, zabawy i konkursy. Takie atrakcje czekają na Was podczas Brzesko-Okocim Festival, który w tym roku potrwa od 26 do 28 czerwca. Szczegółowy program znajdziecie na naszej stronie tarnow.sk.pl. Wydarzenie poleca Radio SK. Znany i lubiany Jarmark Galicyjski wraca do Tarnowa. Będzie można na nim zrobić zakupy podczas tegorocznych zderzeń od 26 do 28 czerwca. Wystawcy pojawią się na rynku już w piątek.
4: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
13: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: I po reklamie.
16: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
2: Przed nami 10. edycja Raps.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród bez w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: holds me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go.
1: SK Tarnów. Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś o milionowej dotacji na modernizację sieci ciepłowniczej w mieście, a później zaprosimy Was na lekcję strzelania z łuku. 15 700 000 zł to dotacja dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie na modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej. Prace już się rozpoczynają i mają potrwać do 2029 roku, informuje prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
2: Aktywnie pozyskujemy jako miasto, jako nasze miejskie spółki, środki zewnętrzne, tym razem program Fenix. 15 milionów, wartość całego zadania to blisko 24 miliony złotych. To są środki, które pozyskujemy w formie bezzwrotnej. 15 milionów złotych to jest już kolejna duża inwestycja z dofinansowaniem zewnętrznym realizowana przez Tarnowski MPEC. Nie tak dawno gościliście Państwo na otwarciu nowej instalacji, nowych silników gazowych. Jak wiemy, oprócz miejsca wytwarzania bardzo ważne są również sieci, węzły cieplne, w których w naszym mieście jest całkiem sporo, o tym pewnie pan prezes jeszcze powie. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że ten impuls inwestycyjny, który idzie ze spółki, cały czas pewnym priorytetem, choć nie za wszelką cenę, to też chcę, żeby jasno wybrzmiało, pewnym priorytetem jest budowa spalarni odpadów, a w zasadzie zakładu kogeneracji i pozyskiwania ciepła ze śmieci. Ten impuls inwestycyjny ze spółki wychodzi. Tym razem sieci, jakie to będą sieci, które to będą sieci, już powie pan prezes. Też będę prosił panią Beatę Jagodę, panią wiceprezes, do tego, żeby poinformować, jak wygląda sytuacja na chwilę obecną, sytuacja finansowa spółki, w jaki sposób również ta otrzymana dotacja może poprawić w przyszłości wyniki naszego lokalnego czempiona. Bo tak chcemy mówić o naszej spółce MPEC.
1: Mówi Tadeusz Sieńczak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
3: Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie projektu, który będzie realizowany w latach 2006-2029. Środki na ten projekt pochodzą z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko, tak zwanego Fenix. Wartość projektu to jest około 24 miliony złotych. 15 milionów 700 tysięcy to jest bezzwrotna dotacja. W ramach tego projektu będziemy modernizować ponad 800 metrów sieci ciepłowniczej oraz 120 węzłów cieplnych. Jest to pokaźna ilość, ponieważ my eksploatujemy w tej chwili około 1200 węzłów ciepłowniczych. Te węzły, które będziemy modernizować, wyposażymy w najnowsze osiągnięcia techniki zwiększające bezpieczeństwo dostawy, poprawę komfortu regulacji dla naszych mieszkańców. No dzisiaj oferujemy taki standard, że każdy z odbiorców, jeśli chodzi o administrację, może sam decydować, jakie chce mieć parametry, czy to centralnego ogrzewania, czy na temperatury centralnej ciepłej wody, więc my musimy to zapewnić. Ten program jest bardzo ważny dla spółki, ponieważ takim największym naszym zawsze priorytetem jest zapewnienie bezawaryjnej dostawy ciepła. Jak się Państwo możecie przekonać, w historii MPEC-u tych awarii było bardzo niewiele, o których często słyszymy w telewizji. Staramy się wcześniej realizować, wymieniać, remontować, modernizować zarówno źródła, sieci i węzły, żeby to bezpieczeństwo było pewne w jak największym stopniu. Nigdy nie można wykluczyć jakiejś awarii. Jesteśmy również dumni z tego, że ten program będzie realizowany przez pracowników spółki, czyli my będziemy w

0: W procesach przetargowych kupować tylko materiały i niektóre usługi, natomiast wszystkie prace, czy budowy węzłów, montażu, regulacji, zdalnego nadzoru będą realizowali pracownicy spółki, równocześnie zwiększając sobie większe kompetencje, ponieważ no, zastosujemy tam najnowocześniejsze obecnie techniki w tego typu instalacjach. Więc jest to program, który w przeszłości realizowaliśmy podobny, ale teraz chcemy kontynuować, ponieważ to bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne. Przy okazji tutaj osiągamy efekty ekologiczne poprzez zmniejszenie zużycia paliw, zmniejszenie strat ciepłowniczych. To również ma wpływ później na końcowe ceny, które oferujemy naszym mieszkańcom. Szczegółowy plan realizacji tych zadań można sprawdzić na naszej stronie internetowej, gdzie bardzo dokładnie pokazujemy, na jakich jest to ulicach, w jakim czasie to będzie realizowane. W poszczególnych latach niektóre zadania już są realizowane sieciowe, w tej chwili tam na ulicy Chrząszcza chociażby realizujemy zadania sieciowe. W tym roku również zmodernizujemy i zamontujemy 30 węzłów cieplnych. Staramy się, aby podczas tych prac modernizacyjnych czy wymiany węzłów te przerwy były jak najkrótsze. Założenie jest takie, że węzły wykonujemy u siebie na warsztatach. One później przyjeżdżają do poszczególnych budynków i tam taki najdłuższy okres przerwy w dostawie ciepłej wody, bo chcemy wszystkie te zadania wykonywać w okresie letnim, w okresie międzygrzewczym, żeby była mniejsza uciążliwość, to będzie wynosił do 2 dni. Czasem udaje się wcześniej, to zależy od tego, jak bardzo skomplikowany jest węzeł, ile ma funkcji, ale taki maksymalny okres przerw to będzie 2 dni. Pracę też będziemy wykonywać w okresie tylko do takich godzin, aby mieszkańcom nie przeszkadzać w wypoczynku po pracy, bo też mamy nawet takie zobowiązania umowne, jeśli chodzi o realizację tego programu, że on nie może być uciążliwy dla mieszkańców. Zadania, które są tutaj przewidziane, to my mamy jakby już projekty tych zadań i uzgodnienia w tym zakresie, natomiast zawsze takie niespodzianki się mogą zdarzyć, że na przykład na mapach geodezyjnych jakaś infrastruktura, szczególnie starsza, się pojawia i wtedy musimy na bieżąco korygować nasze przebiegi lub uzgadniać jeszcze z właścicielami infrastruktury, czy możemy w taki sposób zainstalować swoje sieci ciepłownicze.
1: Mówi Beata Jagoda, wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie.
2: Tarnowski system ciepłowniczy należał do jednych z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce. Chcemy ten standard, chcemy ten poziom utrzymać nadal. Spółka rokrocznie dokonuje nakładów na modernizację swojego majątku, a środki, które otrzymamy już bezzwrotnie z dotacji, pozwolą nam jeszcze mocniej zrealizować czy utrzymać ten poziom nowoczesności, poziom obsługi mieszkańców. Dlatego z wielkim zaangażowaniem przystąpiliśmy do pracy nad złożeniem wniosku, nad pozyskaniem tych środków i dzięki nakładowi pracy pracowników udało się uzyskać, tak jak tu już zostało wspomniane, blisko 16 milionów środków bezzwrotnych. Jest to bardzo duży zastrzyk, dzięki któremu zrealizowane zostaną zadania inwestycyjne. Korzyści z pozyskania tych środków to korzyści wymierne, jak i mniej wymierne, które nie da się zmonetyzować, ale jednak należy o nich mówić, należy je podkreślać. Do takich wymiernych korzyści związanych z uczestnictwem w tym programie możemy zaliczyć przede wszystkim wzrost poziomu efektywności systemu tarnowskiego, zmniejszenie kosztów produkcji, zmniejszenie kosztów przesyłu, to zmniejszenie kosztów strat, zmniejszenie kosztów potencjalnych awarii i remontów, kompleksowa obsługa pracy całego systemu z poziomu biurka, z poziomu komputera. Sterowanie będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowych rozwiązań informatycznych poprzez pracownika dyspozytorni. W związku z czym to wszystko przekłada się na korzyść finansową zarówno dla mieszkańców, jak i dla spółki. Grupa korzyści niewymiernych to przede wszystkim wzrost kompetencji cyfrowych naszych pracowników. To również możliwość uczestnictwa czy informacji

0: o ochronie środowiska, która jest tak ważna dla wszystkich nas, nie tylko dla mieszkańców Tarnowa. W związku z czym uczestniczenie w tym programie, czy skorzystanie z tych środków było jedynym wyjściem dla spółki, żeby poprawić całą sytuację systemu tarnowskiego, systemu ciepłowniczego, a jednocześnie myśleć o rozwoju miasta, o rozwoju również spółki.
1: Mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
2: Niezmiernie cieszymy się, że to właśnie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej również po tarnowskich wodociągach skorzystało z możliwości programu Fenix. Jeżeli chodzi o tarnowskie wodociągi, tam mamy do czynienia z modernizacją samej oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą. Tutaj, jeżeli chodzi o Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, mówimy o węzłach. Wszystkie te inwestycje mają realny wpływ na transformację energetyczną, jak i finalnie na przełożenie się na cenę związaną z ciepłem, z ciepłą wodą. To wszystko jest ujęte potem w kosztach taryfowych, także taka inwestycja jest premiowana. Jeżeli chodzi o sam obieg naszej gospodarki, zarówno cieplnej, jak i opadowej, jest to system wielonaczyniowy. Zależy nam jako miasto, aby te wszystkie poszczególne elementy układanki, czyli tarnowskie wodociągi, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz MPEC, pracowały w jednym łańcuchu, tak aby miało to wymierne korzyści, żeby zarówno odpad, czyli gospodarka odpadowa, jak i wodociągi miały też taki system naczyń powiązanych i realnie wpływało to na finalną cenę. Też pracujemy nad rozwiązaniami takimi, aby ten system odpadowy jak najbardziej zarówno uszczelnić, jak i ten łańcuch dostaw dla przyszłej spalarni zapewnić. I tutaj właśnie do publicznej informacji trafiła wiadomość, że ten przetarg, to postępowanie będzie ponowione. Liczymy na to, że będzie to już ostatnie postępowanie. Jest to największy kontrakt w naszym mieście, kwota powyżej 300 milionów. No, wiemy tutaj, że Budimex nie przeszedł procedury tak zwanego self-cleaningu. Jest to też poniekąd takie nowum, jeżeli chodzi o postępowania przetargowe i tutaj, jeżeli chodzi o samofinansowanie, bo tutaj też spółka będzie wspomagała się finansowaniem zewnętrznym, do tej inwestycji nie jest ono zagrożone i liczymy tutaj, że ten termin, który został określony na realizację, nie zostanie zachwiany i mamy nadzieję, że oferenci będą odpowiadali na to postępowanie przetargowe w sposób taki szerszy, że nie będzie to wyłącznie kilka, dwie, trzy oferty, tylko to portfolio będzie większe, tak żeby już z tą inwestycją, z której startem borykamy się od kilku lat, wreszcie uruchomić.
3: Wszystkie te działania MPEC-u, naszej miejskiej spółki, które zmierzają do wzrostu efektywności, do usunięcia ewentualnych strat ciepła, mają w efekcie powodować ograniczanie kosztów funkcjonowania. I mogę tutaj swobodnie zapowiedzieć, że miejska spółka MPEC nie będzie w najbliższym czasie starała się o wzrost taryfy, więc te ceny nie pójdą do góry, a naszym celem jest, aby ten trend utrzymać. Jeżeli by się tak zdarzyło, ale to zależy od oczywiście cen na rynkach światowych innych surowców, to chcielibyśmy nawet, aby te ceny były niższe. Niemniej jednak to już dzisiaj, bo to od nas w jakiś sposób zależy, możemy zapowiedzieć, że w najbliższym czasie spółka o ten wzrost cen nie będzie się ubiegła.
1: Przypomnijmy, dotacja umożliwi modernizację 120 węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych na terenie Tarnowa, a także ponad 800 metrów sieci ciepłowniczych.
4: SK Tarnów.
1: Można poznać tajniki łucznictwa. Tarnowska Brygada Wrichet zaprasza na lekcje strzelania z łuku. Szczegóły dotyczące zajęć, w tym harmonogram, dostępne są na facebookowej grupie stowarzyszenia. Jak podkreśla założyciel brygady Paweł Szura, warto zacząć przygodę z tym sportem pod okiem trenera, ponieważ pozwala to uniknąć wielu błędów.
5: Pierwszym błędem, który wszyscy popełniamy i to nie dotyczy się bodajże tylko tych osób, które gdzieś tam do nas przychodzą, ale też mnie, to jest kupowanie łuku.

0: które są zbyt mocne. Czyli my przychodzimy na trening, dostajemy tam jakiś łuk od trenera, żeby móc tą technikę to wszystko gdzieś tam spokojnie ustawić i trenować. A potem się okazuje, pytam tutaj kolegę, patrujemy, ta osoba mówi, no ja strzelam tam z łuku dwukrotnie mocniejszego niż ty strzelasz, tak? Albo jakieś tam w ogóle chore jeszcze bardziej cyfry. No i taka osoba, szczególnie tutaj akurat panowie są, chociaż tutaj nie ma reguły, bo kobiety też mają takie tendencje. No to dobra, to ja sobie kupię ten łuk dokładnie taki sam jak tutaj kolega, no i potem przychodzi na zajęcia i on tego łuku w ogóle nie może naciągnąć, tak? A gdzie jeszcze trening, tak naprawdę z łukiem, żeby cokolwiek się utrwaliło, jeżeli chodzi o naszą pamięć mięśniową, musimy przynajmniej 6 sekund wytrwać w tej pozycji od jego napięcia do puszczenia strzały, a tutaj, gdzie my jesteśmy w stanie pół sekundy, albo nawet nie dociągamy tego łuku tak jak powinniśmy od samego początku do końca, no to gdzie ta pamięć mięśniowa, ona w ogóle nie ma szansy powstać, więc są pewne błędy. Są też osoby, które sobie kupiły łuki, przychodzą na zajęcia od razu z tym łukiem, bo gdzieś tam na AliExpress była promocja albo w innym sklepie. No to zazwyczaj te łuki leżą później jako takie zabytkowe wspomnienie moich przygód, że tak powiem, uczniczych, a dopiero powolutku, spokojnie, jak się tych łuków kilku spróbuje, no to przychodzi taka, powiedzmy, wiedza, że ta osoba jest w stanie zdecydować, który łuk by chciała. Nie zawsze też to jest tak, że nawet jak się kupi już łuk, ten, który na początku się wydaje, że jest tym jedynym, potem się okazuje, że gdzieś tam na zawodach czy w innym miejscu bierzemy inny łuk do ręki, no i nagle jest miłość od pierwszego wejrzenia, i tamten łuk, który gdzieś tam był wybrany w taki przemyślany sposób, idzie na bok albo zostaje sprzedany, a ten nowy idzie jakby na pierwszy plan. Tak to bywa i tutaj to się często zdarza, natomiast zachęcamy i to jest taka rada łucznicza dla wszystkich początkujących: nie kupujcie łuków, przychodźcie na zajęcia, uczcie się techniki i tego, jak bezpiecznie z tego łuku strzelać, a nie kupujcie, inwestujcie pieniędzy, bo potem się okazuje, że te pieniądze często są wydane na źle.
1: A jeżeli już ktoś nauczy się te techniki, to można dostać łuk, powiedzmy, całkiem przyzwoity w niezłej cenie? Czy no, bo tak jak wcześniej rozumiem, że te historyczne na siłą rzeczy przez te materiały są bardzo drogie, ale można znaleźć coś, no, nieco nowocześniejszego, bardziej znośnego cenowo?
0: Tak, oczywiście, natomiast tutaj no, my mamy swoje jakieś takie rekomendacje. Możemy polecić łuki, które mamy sprawdzone i to mamy sprawdzone przede wszystkim właśnie tutaj, tak jak powiedziałeś, czyli cena, jakość, tak? Oczywiście można kupić łuki za naprawdę bardzo dużo pieniędzy, szczególnie tutaj ten sektor amerykański jest bardzo rozbudowany, jeżeli chodzi o te łuki odbloczkowych, powiedzmy nawet poprzez te takie bardziej, powiedzmy, do polowań prymitywne, ale jednak już nie historyczne, tylko bardziej z tych nowożytnych materiałów, no to tutaj można naprawdę polecić ogromne pieniądze, to taki, powiedzmy, średni jakości samochód można za taki łuk kupić. Natomiast nikt oczywiście takich łuków nie liczy w Polsce, są takie łuki w ogóle dostępne. Oczywiście można to pooglądać, piękne konstrukcje, czy na Facebooku, czy na jakichś tam stronach internetowych, no, ale to są rzędy tam kilku tysięcy dolarów, więc no, raczej niedostępne przeciętnemu zjadaczowi chleba w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o takie łuki, które naprawdę są godne użycia, to jest ich wiele. Jeżeli chodzi o takie łuki, powiedzmy, z karbonem i do polowań, no to tutaj mamy swoje typy. Akurat my proponujemy łuki z Chin. Nie mamy żadnych tutaj układów sponsorskich, na czym ubolewamy, bo tych łuków u nas akurat w klubie jest chyba 70% wszystkich, jakie zostały kupione. No ale Chińczycy są, powiedzmy, dość specyficzni, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie. Mają łuki w bardzo dobrych cenach, no ale nie chcą się jakby dodatkowo jeszcze dzielić pieniędzmi, co może i to jest też ciekawe podejście, no bo tak naprawdę ta cena jest naprawdę super, więc każdy może sobie na takie pozwolić. Jeżeli chodzi o łuki takie bardziej tradycyjne, historyczne, takie z nowych muzealnych kształtach, bo nie mówimy tutaj o budowie muzealnej, tylko o takich bardziej kształtach muzealnych, od tureckich poprzez mongolskie, chińskie, no to jest ich bardzo wiele, jest bardzo wielu producentów i to zależy od tego też, jaki mamy portfel. Jeżeli chcemy kupić na rynku polskim, mamy bardzo wielu świetnych producentów łuków w Polsce, na cały świat znanych, więc jeżeli chcemy mieć łuk od Polaka, to możemy to kupić, jeżeli chcemy mieć inny łuk, to możemy kupić też na Słowacji, świetny producent tej klasy takiej naprawdę światowej jest na Węgrzech, Grozer. Jeżeli chodzi o bardziej tam już wschód, również jest całkiem spoko, w Turcji wielu ciekawych rzemieślników, a my jako stowarzyszenie współpracujemy też z takim bardzo fajnym, dużym graczem międzynarodowym z Chin, nazywa się ta firma Alibo. Znamy się, ja z Messengerem, a pewnie nigdy nie mieliśmy okazji face to face, ale z właścicielem tej firmy i on tam nam bardzo pomaga, czasami robi na zamówienie sprzęt. No ja strzelam akurat z jego łuków na Mistrzostwach Europy

0: Mistrzostwa Świata się przygotowuje, tak samo na jego sprzęcie. Ale to nie znaczy, mam taki wielki dylemat, świetnego producenta łuk od polskiego rzemieślnika. Nie będę tutaj, powiedzmy, go reklamował, ale no, kocham jego łuk, ale powiedzmy, już od roku to moje przygotowanie do Mistrzostw Świata trwa, więc postanowiłem nie zmieniać sprzętu w tak zwanym międzyczasie, żeby już nie niszczyć sobie tych nowych, które mam z tym aktualnym z Chin, ale myślę, że od przyszłego sezonu, czyli od stycznia, spróbuję z tym jego łukiem z Podhala coś postartować, żeby zobaczyć, jak to pracuje. Piękna sprawa, piękny łuk.
1: No właśnie, tutaj wspomniałeś o Mistrzostwach Świata, o przygotowaniach. Jakie tutaj kolejne imprezy czekają na Brygadę Everyhead?
0: No my w tej chwili jesteśmy na takim bardzo pilnym zamykaniu wyjazdu naszych kolegów na Mistrzostwa Europy IFAA, czyli ta federacja co Mistrzostwa Polski na Węgry. To już pod koniec czerwca, pierwsze starty. Jedzie od nas tata z synem, Grzegorz Bochenek, czyli to jest syn, dwukrotny mistrz Polski junior, i jego tata Witold Bochenek, również świetnie strzelający, coraz lepiej mu idzie, zmienił też niedawno łuk na troszkę bardziej taki, powiedzmy, pod tą kategorię, w której startuje. No zobaczymy, co się będzie działo. Liczymy na dobry start. Później mamy Mistrzostwa Polski tylko w łucznictwie tradycyjnym. To jest troszeczkę ograniczona ta pula kategorii do tych bardziej takich ze strzałami drewnianymi albo tymi takimi najprostszymi do polowań z karbonem, czyli strzałami karbonowymi. I tutaj większa 8-osobowa ekipa na tą chwilę się chce wybrać do Golubia, do Brzymia. To jest taki zamek w okolicy Torunia. I to jest długi weekend w sierpniu, a później początek września to są Mistrzostwa Świata, inna federacja, HDH IAA, węgierska, na Węgrzech. Więc tutaj taka jeszcze dygresja, jak na tej federacji IFA strzela się do 55 metrów, czyli tak naprawdę bardzo daleko, to tutaj w tej federacji HDH strzela się do 27 metrów, w tej kategorii, powiedzmy, bardziej historycznej. Chodzi o to, że w tej kategorii, w tej federacji HDH strzelamy, musimy sobie bardzo celnie do tych miejsc, gdzie trzeba rzeczywiście trafić to zwierzę, żeby je zabić, w sensie punktowym, a nie w sensie życiowym.
1: No tak, bo są plastikowe.
0: Tak, są z góry, więc trudno je zabić. Natomiast chodzi o to, że jest nastawienie na to, że tak naprawdę trafienie w zwierzę samo z siebie nie daje tak naprawdę łucznikowi za wiele, tak? Czyli ten mistrz świata, no naprawdę to jest, można powiedzieć, człowiek, który strzela z tego łuku w lesie, w różnych dystansach, pod górę, na dół, w jakiegoś takiego kabzelka od butelki, albo może troszeczkę większe, jak kubek od kawy, praktycznie za każdym razem, tak? Więc to jest mniej więcej poziom trudności, tak? To nie jest poziom trudności, żeby sobie tam w coś trafić, tylko to jest poziom trudności, żeby praktycznie przy każdej strzale przez te kilka dni trafić w to takie bardzo małe, okrągłe miejsce na tej gumie zwierzęta.
1: Przed samymi tego typu zawodami, wiadomo, tutaj pewnie trenujecie już z tym konkretnym łukiem, ale skupiacie się właśnie na tym aspekcie, na przykład tej precyzji?
0: Tak, to jest... Ja tak naprawdę, wracając po Mistrzostwach Europy w zeszłym roku, podjąłem decyzję, żeby w ogóle jakby zmienić całkowicie podejście do ucznictwa swoje, jak i też trenerskie, jak i też klubowe. To ta zmiana polega na tym, że my tak naprawdę trenujemy wiele aspektów, ale te aspekty skupiają się przede wszystkim na tym, żeby trenować każdy element strzału osobno, jeżeli to jest oczywiście możliwe, bo nie zawsze jest to możliwe. I tą precyzję od samego początku, bazując na wiedzy, która jest szeroko dostępna, od tej historycznej wiedzy po tą nowożytną. To są bardzo, bardzo różne treningi, od tureckiego poprzez koreańskie podejście do ucznictwa, amerykańskie, wiele różnych takich szkół, które gdzieś tam są. Natomiast polega to na tym, żeby po prostu właśnie powtarzalność rosła, ale nie od tego, że po prostu my sobie przychodzimy na trening i strzelamy zwykłe 2 godziny gdzieś tam w jakąś tarczę, tylko każdy element strzału od tych, powiedzmy, 2 metrów przysłowiowych od tarczy, gdzie wiadomo, nawet osoba, która nie umie strzelać z łuku, trafi, ale to nie chodzi o to, żebyśmy trafiali, tylko żebyśmy trafiali w specyficzny sposób. Są odpowiednie cykle jakby treningowe, które mają budować naszą pewność siebie, psychikę, powtarzalność, poprzez odpowiednie traktowanie samego procesu puszczenia strzały i spust. No jest wiele jeszcze dodatkowych takich specjalnych metod, które zostały opracowane. To nie jest tak, że ja coś wymyśliłem specjalnego i jestem tutaj jakimś, nie wiem, osobą, która swoje jakby przemyślenia w życie wprowadza. To są rzeczy, które już od dawna istnieją, od takich, powiedzmy, z traktatów z 1300 czy 1500 roku, po pozycje ciała chińskie czy tam mongolskie, kończąc na tym, że strzelamy nawet z zamkniętymi oczami.
1: Da się.
0: Tak, i powiem szczerze, tak, i to jest też ciekawostka, która, jak pierwszy raz o tym przeczytałem, gdzieś tam zobaczyłem, to stwierdziłem, że to jest niemożliwe. Nie dość, że da się strzelać celnie, to jeszcze się da strzelać powtarzalnie, dlatego że to jest coś, to jest taki

0: fenomen, którego powiedzmy na co dzień nie możemy zrozumieć. My nie strzelamy głową, my nie strzelamy oczami, tylko strzelamy pamięcią mięśniową. I nasze ciało jest tak wytrenowane przez te tam tysiące powtórzeń, że jeżeli my nawet zamkniemy oczy i zrobimy wszystko zgodnie z tym, jak czujemy, to ciało się samo ustawi i strzeli. Czasami jest tak, że z zamkniętymi oczami potrafimy strzelić dokładnie tak, że trzy strzały czy cztery są wbite dokładnie koło siebie i w ten punkt, który chcieliśmy trafić, gdzie myśmy wcześniej jakoś specjalnie się nie ustawiali, tylko powiedzmy gdzieś tam przed strzałem powiedzieliśmy sobie w duchu, że dobra, chcę strzelić w to miejsce i nagle nasze ciało wykonało to, a nasze oczy były zamknięte, tak? Natomiast przy strzelaniu z zamkniętymi oczami to nie chodzi o to, żeby strzelać z zamkniętymi oczami, bo to akurat nie jest tu istotne. Chodzi o to, że odcinamy bodźce przez zamknięcie oczu i nasze ciało i nasz mózg może się skoncentrować na przykład na samym spuście, co jest bardzo ciekawe, bo wtedy dzięki temu możemy ćwiczyć ten spust i mamy nad tym bardzo dużą kontrolę. Kiedy mamy otwarte oczy, jest bardzo trudno się skoncentrować, żeby spust wykonać prawidłowo. Co więcej, jeżeli zaczniemy strzelać, czyli założymy sobie tylko strzałę nacięciwe, zaczniemy się jakby do tego strzału składać i już zamkniemy oczy, to dajemy też taką informację do mózgu, że halo, halo, ty nie musisz tutaj rządzić, bo ciało bez ciebie sobie poradzi. To jest bardzo istotne, bo wiele uczników cierpi na tak zwany target panic i jeszcze inne schorzenia, że tak powiem, psychologiczne, które przeszkadzają w strzelaniu. Bo tak naprawdę według tych wszystkich traktatów i innych ciekawych, stworzonych przecież już za, można powiedzieć, starodawnych czasów historycznie, traktatów, tak naprawdę jeżeli mózg nam się w to strzelanie, w proces strzału wtrąca, no to wtedy ten strzał już jest, zanim jeszcze go oddamy, już jest zepsuty, tak. Chińscy mistrzowie czy tureccy mistrzowie mówili o tym, że żeby strzelić poprawnie, to przed strzałem głowa już musi być pusta, tak.
1: To na takim turnieju to no nie tylko ten poziom trudności, ale faktycznie chyba jedna z większych walk jest ze swoim umysłem, prawda, i z nerwami, aby to jakoś trzymać na wodzy wszystko.
0: Zgadza się i to jest najciekawsze tak naprawdę takie moje spostrzeżenie właśnie po tych Mistrzostwach Europy w zeszłym roku, gdzie na Mistrzostwa Europy no nie przyjechali zawodnicy z różnych krajów, którzy są słabi. Wyniki wielu zawodników, z którymi zresztą cały czas gdzieś tam utrzymuję kontakt, którzy u siebie na podwórku są świetni. Można powiedzieć, gdzieś tam na Facebooku czy w innych miejscach cały czas widzimy gdzieś tam pierwsze miejsca. Okazuje się, że na Mistrzostwach Europy strzelali takie wyniki, że no powiedziałbym dziecko czy jakiś taki zawodnik, który no, może być pierwszy raz na takich zawodach, strzeliby lepiej, tak? Teraz pytanie, czy to jest brak ich umiejętności, czy to jest poziom stresu, który mieli na tych zawodach, no bo przecież po pierwsze nikogo nie znamy na takich Mistrzostwach Europy, to są kraje, które nie zawsze mamy szansę nawet odwiedzić gdzieś tam i zobaczyć, jak tam ludzie strzelają. Po drugie, no wszyscy się denerwują, no bo jednak jest o co walczyć, tak? Taki tytuł Mistrza Europy czy Mistrza Świata to jest poważna sprawa, tak? I tak jak powiedziałeś, no największą walkę, którą toczymy, to nie jest walka z tym, czy my umiemy strzelać, tylko z samym sobą, czy my się zdenerwujemy, zestresujemy. Ktoś tam powiedział, że strzelanie z łuku, jeśli chodzi o koncentrację i psychikę, to jest 80% głowa, czyli tylko 20% te umiejętności, więc jeżeli ćwiczymy codziennie, praktykujemy tę powtarzalność tych ruchów, to jest zaledwie 20%, a przyjeżdżający zawodnicy na takie mistrzostwa, to wszyscy ten, powiedzmy, te 20% mają opanowane, tak? I ten 80% tej głowy decyduje. No tak to wygląda niestety, tak? Gdzieś tam też słyszałem, ale to nie potrafię powiedzieć, czy to jest prawdziwe stwierdzenie, że strzelanie z łuku w takich poważnych zawodach jest porównywalne ze skokami narciarskimi, jeżeli chodzi o stres, tak jak się tam stoi na tym wysoko i potem wiadomo, że będzie się leciało przez jakiś czas. Nigdy nie skakałem w ten sposób na nartach, ale z łuku strzelałem i rzeczywiście można zaobserwować nawet na samym sobie, że powiedzmy ta sesja rozgrzewkowa wychodzi, po prostu jest fenomenalnie, wszystko się wbija tak, jakbyśmy chcieli, no człowiek sobie myśli, no nie, no jest po prostu ogień, tak, a potem nagle podchodzimy do pierwszej figury, patrzymy na tych mistrzów, którzy idą z nami w grupie i nagle się okazuje, że żeby trafić tę figurę, no to już nie jest tak prosto. A trzeba pamiętać też o tym, że Mistrzostwa Świata się tym jakby charakteryzują, że mamy tylko jedną strzałę. Czyli idziemy, podchodzimy tak do tego zwierza, widzimy na przykład tygrysa, bierzemy ten łuk, strzałę i albo trafiamy, albo nie. Albo mamy jakieś punkty, albo mamy wysoki wynik, albo mamy zero punktów i niestety nasz wynik no nie wystartuje wtedy jak rakieta i szanse na mistrzostwa czy jakieś tam finały są bardzo małe, tak? I wtedy człowiek się jeszcze dodatkowo nakręca, no i katastrofa gotowa, tak?
1: No właśnie, ta presja jeszcze większa, no bo jedna strzała tylko, no to...
0: Tak. No i można poprawić, tak? Więc na przykład na Mistrzostwach Polskich mieliśmy trzy jakby teraz zakończonych trzy różne typy strzelań. W pierwszym typie to była jedna strzała na każdy cel. To jest najtrudniejszy, można powiedzieć, taki dla łucznika, bo nie można... Pierwsza, powiedzmy, nasza intuicja, jeżeli chodzi o dystans czy coś, to musi być ta właśnie jedyna, tak? Nie ma jakby możliwości, żeby powtórzyć strzał. Mamy taką konkurencję, że strzelamy dwa razy na cel, ale za każdym razem zmieniamy miejsce, z którego strzelamy. Czyli na przykład, jeżeli strzelamy

0: wyjeżdżamy z jakiejś tam odległości, potem albo podchodzimy, albo się cofamy, więc tak to mniej więcej wygląda. Albo mamy trzeci rodzaj jakby tego strzelania, czyli do pierwszej trafionej strzały, ale maksymalnie 3 strzały, tak? Czyli jeżeli mamy sytuację, w której jesteśmy daleko, źle oceniliśmy dystans, czy jakiś tam błąd i nie trafiliśmy, to potem podchodzimy bliżej i mamy kolejną próbę. Jeżeli nie trafiliśmy tym razem, to podchodzimy bliżej i mamy tą trzecią, ostatnią próbę, tak? Więc tak to wygląda na mistrzostwach Polski, a na mistrzostwach, powiedzmy, w tej Federacji Europy będzie podobnie, a na mistrzostwach świata jest tylko jedna strzała i nigdzie nie podchodzimy, tylko po prostu stoimy w miejscu, gdzie wyznaczył nam organizator i musimy do tego zwierzaka przez te krzaki, drzewa, czasami różne dziwne miejsca trafić.
1: To był Paweł Szura, a my życzymy Brygadzie Wrichet kolejnych sukcesów.
2: SK Tarnów News.
1: Koncerty, wystawy, imprezy plenerowe i gala wręczenia nagród miasta Tarnowa. Przed nami zderzenia 2026. Świętowanie zaplanowano w wielu punktach Tarnowa, a każdy powinien znaleźć coś dla siebie, zapowiada Marcin Sobczyk z tarnowskiego magistratu.
3: Święto miasta Tarnowa, zderzenia, zdarzenia Tarnów 2026 i piątek to jest dzień, który poświęcamy szczególnie osobom, twórcom, animatorom kultury, osobom, które upowszechniają kulturę. I tak w tym miejscu, czyli w amfiteatrze letnim, chyba najważniejsze w roku wydarzenie dla świata kultury, czyli wręczenie nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i upowszechniania kultury. Tam 6 kategorii, bo to kategoria twórczość artystyczna, upowszechnianie kultury, nadzieja roku, a jak wiemy, to jest bardzo ważna nadzieja, bo my staramy się, czy kapituła, wyłapywać te postaci, które dopiero startują i zaczynają tworzyć, i z wielką przyjemnością oglądamy ich sukcesy, jak chociażby nagrodzony 2 lata temu nadzieją roku zespół Set Smiles, który nominowany był chociażby do nagrody Fryderyka, ale przecież gra na wielkich scenach polskich i jest zespołem bardzo rozpoznawalnym, który pnie się w górę bardzo mocno, więc ta kategoria nadzieja roku niezwykle istotna. Ale to również nagroda honorowa, czyli za całokształt pracy w dziedzinie kultury, w dziedzinie twórczości artystycznej czy w dziedzinie upowszechniania kultury. To nagroda, która jest taką nagrodą tytularną, a bardzo ważna dla wszystkich organizatorów, czyli nagroda mecenas kultury, bo bez mecenasa kultury, bez mecenasów, bez tych osób, firm, które chcą wspierać kulturę również finansowo, no ciężko jest tworzyć coś, co będzie tylko z wykorzystaniem funduszy budżetu miejskiego. Zawsze liczymy na partnerów, na mecenasów. I też taka nagroda, która od ubiegłego roku jest po raz pierwszy, czyli nagroda jubileuszowa. Chcemy też dostrzegać i doceniać te osoby, które mają w bieżącym roku jubileusze, rocznice, twórcy, animatorzy kultury. Ale to też wręczenie przy okazji gali stypendiów artystycznych. W tym roku będzie przyznanych 6 stypendiów artystycznych. Też obserwujemy później rozwój tych naszych stypendystów. To są stypendia na konkretne projekty artystyczne, więc dodatkowo każdy z mieszkańców może później uczestniczyć w tym efekcie tych działań stypendialnych. I na koniec oczywiście gali, koncert Barta Szymoniak. Już gorąco zachęcamy. Ale to amfiteatr letni. A oprócz tego w przestrzeni miasta w kilku miejscach będziemy mieć kilka aren, bo i Park Strzelecki. Tam niedziela poświęcona jodze z wyjątkowym koncertem, bo to będzie koncert na m.in. misy takie do medytacji czy gongi. Ciekawa propozycja. Od godziny 8 startujemy sam koncert do godziny 17. To różne przestrzenie miasta. Będzie jarmark galicyjski przez piątek, sobotę i niedzielę na płycie Tarnowskiego Rynku. Jak wiemy, od 2 lat nie było jarmarku. Powracamy z tym kultowym jarmarkiem galicyjskim. Realizować to będzie również Centrum Informacji Turystycznej. To szereg koncertów, spotkań, kilka niespodzianek, których jeszcze nie ma w programie, ale się pojawią, a myślę, że będą ciekawą atrakcją. Już teraz gorąco zachęcamy do wspólnego świętowania zderzenia 2026 już za tydzień.
1: Jednym z elementów tegorocznych zderzeń będzie kolejny dobrodzień, zapowiada Dorota Krakowska, szefowa Centrum Usług Społecznych w Tarnowie.
4: Dobrodzień, bardzo ważny dzień dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla ich opiekunów. Jest to dzień, który jest poświęcony pełnosprawni dla niepełnosprawnych. Rozpoczynamy w tym roku dobrodzień w rytmie szanty. Będziemy się i bawić, ale i będziemy różne warsztaty wykonywać i przedstawiać różne dzieła fundacji, jednostek, które działają w ramach polityki społecznej, ale również zdrowia. Będzie można skorzystać z różnych animacji, zjeżdżalni, warsztatów sensorycznych, terapeutycznych. Będą też nasze spółki.

0: Warszawskie Centrum Medyczne, jak również zespół przychodni specjalistycznych. Będą wykonywane badania, będziemy mogli porozmawiać ze specjalistami. Natomiast najważniejszą rzeczą, która też jest do wiadomości naszych mieszkańców, to autobus, który będzie wyłączony, bo nie będzie mógł dojeżdżać na kantorie, będzie zastąpiony Meleksem, który będzie dowoził naszych mieszkańców z niepełnosprawnościami, ale również ich opiekunów na miejsce, gdzie będziemy mogli korzystać z różnych atrakcji.
1: Jeżeli chodzi o tego Meleksa, gdzie będzie ten przystanek początkowy, skąd będzie zabierał pasażerów?
0: Autobus będzie dojeżdżał do Parku Strzeleckiego, a od Parku Strzeleckiego już Meleks będzie dowoził naszych mieszkańców i osoby z niepełnosprawnościami.
2: Ale Święto Miasta nie może obejść się bez atrakcji muzycznych i tym razem przygotowano kilka propozycji, o których mówi Sebastian Szafarz z Tarnowskiego Centrum Kultury.
3: Zdarzenia 2026 to wydarzenie, które kojarzy się oczywiście z muzyką, choć będzie mnóstwo pięknych aktywności na terenie całego miasta, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców, to oczywiście liczymy również na obecność podczas tych wydarzeń muzycznych, które przed nami, a te wydarzenia oczywiście są taką odpowiedzią również na tę zabawę słowną zderzenia i zdarzenia, więc będziemy mieli okazję podziwiać artystów prezentujących zupełnie różne obszary. Pierwszy dzień inauguracja muzycznych zderzeń będzie miała miejsce w Amfiteatrze Letnim, tuż po uroczystej gali wręczenia nagród miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i stypendiów artystycznych. Zapraszamy mieszkańców na koncert, na który będzie wstęp wolny. To będzie koncert artysty, który nazywa się Bartas Szymoniak. Wystąpi on w duecie z gitarzystą i z człowiekiem, który również jest multiinstrumentalistą. Koncert, podczas którego będziemy mieli okazję spotkać się z piosenką autorską. Bartas Szymoniak to finalista telewizyjnego Idola. To świetnie wykształcony człowiek po Akademii Jazzu i Rozrywki w Katowicach, ale także znany wokalista z zespołu Sztywny Pal Azji, który prezentował przez wiele lat. Po tym pierwszym dniu, w którym oddamy hołd ludziom kultury, drugi dzień, sobota, pierwszy weekend wakacji i mamy nadzieję, że to też spowoduje, że rynek wypełni się do najmniejszego wolnego miejsca. Na dużej scenie, na Tarnowskim Rynku będziemy mieli zderzenie różnych muzycznych światów. Będzie muzyka rockowa, ale także będzie muzyka reggae. Na naszej scenie wystąpi zespół Cheap Tobacco. To formacja, która już w Tarnowie pojawiała się wielokrotnie. Między innymi podczas festiwalu Był Sobie Blues przed laty. Formacja, na której czele stoi Natalia Kwiatkowska, bardzo charyzmatyczna wokalistka, niezwykła postać. Działa już od 15 lat. Teraz ma za sobą premierę kolejnej płyty i właśnie ten materiał usłyszymy na Tarnowskim Rynku. Cheap Tobacco otworzy ten koncert, natomiast tuż po nim scenę opanują panowie, którzy od 20 lat poruszają klimaty muzyki reggae i dancehall. Zespół Wawa Muffin, zespół, który wielokrotnie też gościł w Tarnowie, ale po latach będzie miał okazję powrócić i pobawić tarnowską publiczność. To muzyka, która z pewnością spowoduje, że nikt nie ustoi w miejscu. Liczymy na to, że publiczność oszaleje na punkcie tej właśnie jamańskiej muzyki reggae. To drugi dzień zdarzeń, no i wisienką na muzycznym torcie Święta Miasta Tarnowa będzie koncert, który odbędzie się w niedzielę. To jedyna impreza, która jest biletowana. Już teraz bilety są w sprzedaży na stronie internetowej tck.pl. A to koncert, który jest powrotem do twórczości Stanisława Sojki. Stanisław Sojka to artysta, który odszedł całkiem niedawno, którego muzyka od wielu lat porusza serce i dużych, i małych, dlatego serdecznie zapraszamy na koncert, w którym nie będziemy świadkami odtwarzania jego muzyki. To koncert, w którym formacja, która zagości w amfiteatrze, będzie prezentowała autorskie interpretacje utworów Stanisława Sojki. Będziemy mieli trzech wokalistów, wśród nich półfinaliści telewizyjnego The Voice of Poland. W chórkach zaśpiewa m.in. Julka Honkisz, tarnowska wokalistka. Świetny skład, świetny zespół, no i najpiękniejsze hity Stanisława Sojki, który na samo brzmienie nazwiska Sojka każdy sobie gdzieś wyobraża ulubione utwory, a ten koncert nosi tytuł Cud Pamięci. Serdecznie zapraszamy. To takie muzyczne podsumowanie, finał zdarzeń 2026.
2: A tegoroczne zdarzenia potrwają od 23 do 28 czerwca. Program atrakcji na stronie miasta.
4: SK Tarnów.
2: Tarnów znowu stanie się stolicą śmiechu. Zbliża się tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. W konkursie weźmie udział 6 spektakli. Jak zapowiada dyrektor Teatru imienia Ludwika Solskiego, Rafał Balawejder, każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Jak zwykle mamy 6 spektakli konkursowych. W ramach tych 6 spektakli konkursowych festiwal rozpoczął

0: zaczynamy swoją produkcją, która była przygotowana już w marcu. To spektakl w reżyserii Tadeusza Łomnickiego pod tytułem Prawda, w obsadzie Angelika Smyrgała, Olga Wojtkowiak, Przemek Płaczek i Wojtek Wereśniak. Tutaj postanowiliśmy robić tak jak w ostatnich latach, czyli nie przygotowywać premiery bezpośrednio na festiwal, tylko robić to znacznie wcześniej, ponieważ no jednak jest ten handicap w postaci zagranych kilkunastu czy kilkudziesięciu spektakli. Dzięki temu nasi aktorzy czują się lepiej. I cała stawka konkursowa wygląda w ten sposób, że zaprosiliśmy Lady Mayday z Teatru Zagłębia w Sosnowcu w reżyserii Artura Barcicia. To, myślę, łakomy kąsek dla tych wszystkich, którzy uwielbiają farsy i zabawne historie. Ci, którzy widzieli na przykład naszego Maydaya, to tutaj, żeby zobaczyli tę wersję, kiedy główną postacią i bohaterem jest kobieta. Kolejnym spektaklem to będzie spektakl zaprezentowany w Centrum Sztuki Moślice, Klub Kawalerów z Och Teatru w reżyserii Krystyny Jandy, między innymi z Marią Seweryn i Rafałem Rutkowskim. To też spektakl, który bardzo interesujący, klasyka, ale też spektakl, który swojego czasu w innej inscenizacji wygrał festiwal, bo bodajże był to spektakl z Bydgoszczy i właśnie Klub Kawalerów był laureatem naszego festiwalu. Następnym spektaklem to będzie spektakl Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka ze świetną też obsadą, m.in. Leszek Lichota, Piotr Głowacki, ale także Jędrzej Hycnar, tarnowianin, który się pokaże w tym spektaklu. I ten spektakl pokażemy także w Centrum Sztuki Moślice. Zapraszamy spektakl z Teatru Ateneum autorstwa Anny Wakulik, też osoba związana z trochę z Tarnowskim Teatrem przez chwilę, kierowniczka literacka naszego teatru. W obsadzie bardzo fajne też nazwiska, między innymi Emilia Komarnicka i Łukasz Lewandowski. I to także jest spektakl konkursowy przedstawiony w ramach festiwalu. I ostatnim spektaklem konkursowym, zaprezentowany u nas na dużej scenie, to spektakl w reżyserii we współautorstwie autora Pożaru w burdelu Michała Walczaka, czyli Była sobie Polska. I w ten sposób to będzie, wyczerpiemy tą stawkę konkursową. Natomiast będą też wydarzenia towarzyszące i teraz poproszę Piotra Prokopa, żeby powiedział o tych muzycznych wydarzeniach towarzyszących.
1: Jako Stowarzyszenie Serskie cieszymy się, że możemy drugi rok z rzędu współtworzyć, jakby działać przy tworzeniu Festiwalu Talia. I tutaj, jak w tamtym roku udało nam się zaprosić Piwnicę pod Baranami, tak w tym roku również mamy trzech wspaniałych artystów. Będzie to Katarzyna Pakosińska, Staszek Karpiel-Bułecka i Maciej Miecznikowski w koncercie z piosenkami Marka Grechuty oraz Jana Kantego Pawluśkiewicza. Tytuł koncertu to Nie dokazuj. Odbędzie się 26 września, już ostatni weekend Festiwalu Talia, w sobotę na dużej scenie tam w Centrum Sztuki Moślice. Zapraszamy bardzo serdecznie. Drugie wydarzenie, Chór Solski, troszkę wcześniej, bo 11 września zaśpiewa dla Państwa koncert na Zielonym Dachu Teatru. 11 września o godzinie 19 również zapraszamy bardzo serdecznie. Mamy okazję się spotkać i wspólnie cieszyć się tym muzycznym przeżyciem. Mam nadzieję, że uda się też Państwa poruszyć tymi spotkaniami.
0: Zaprosiliśmy w tym roku pana Jerzego Zonia, dyrektora, reżysera Teatru KTO, po to, żeby pokazał tu w Tarnowie Weselisko autorstwa Bronisława Maja, które zostało pokazane już kilka lat temu w Krakowie. Natomiast my zrobimy wersję tarnowską, zapraszając, jak ja tu sobie napisałem w cudzysłowie, gwiazdy i celebrytów tarnowskich. I w tym spektaklu, w tym pokazie wystąpią osoby związane i z teatrem, i te, które się przewinęły przez scenę, ale też chyba osoby z życia publicznego w Tarnowie. Myślę, że to będzie bardzo fajne wydarzenie, jednorazowe i niepowtarzalne i serdecznie na to zapraszam. Rzecz jasna, także będzie finał festiwalu i gala finałowa i w ramach tej gali finałowej, no po wielu latach, bodajże po blisko 20 latach, znowu udało się zaprosić Teatr Narodowy z Warszawy ze spektaklem Komedian ze znakomitą rolą Jerzego Radziwiłowicza i to zobaczymy tutaj na finał naszego festiwalu. Teraz zapraszam panią Karolinę Jambrozowicz, która opowie o zasadach sprzedaży.
2: W tym roku przygotowaliśmy dla widzów blisko 6 tysięcy biletów, wyznaczyliśmy miejsca na karnety i będziemy mieć do sprzedaży 100 karnetów, 40 na godzinę wcześniejsze, 60 na godzinę późniejsze. W jednym karnecie znajdą się wszystkie spektakle konkursowe oraz wspomniane wydarzenia towarzyszące, czyli koncert Nie dokazuj, czytanie performatywne oraz spektakl finałowy. Zapraszamy wszystkich chętnych na 30 czerwca na godzinę 10 albo do kasy biletowej.
3: Jaki to dzień tygodnia?
2: To jest wtorek. Tak, oczywiście

0: sprzedaż uruchomimy także o tej godzinie w internecie i kasa biletowa będzie czynna aż do 17 lipca, następnie krótka przerwa wakacyjna i kasa ponownie otworzy się po 16 sierpnia. Serdecznie zapraszamy.
1: Równocześnie chcę podkreślić, że konferencja, na której zaprezentujemy jury i wszystkie wydarzenia, odbędzie się w pierwszym, w drugim tygodniu września, już po wakacjach i wtedy tutaj spotkamy się jeszcze raz z Państwem, rozdając też zapewne gadżety festiwalowe. A teraz chcemy dać ludziom czas, żeby przez wakacje, siedząc sobie gdzieś tam odpoczywając, albo zdążyli jeszcze przyjść przez pierwsze tygodnie lipca do nas tutaj, ale to ta druga opcja, którą podkreślała Pani Karolina, też jest bardzo atrakcyjna, czyli siedzimy sobie wieczorem w domu, klikamy, kupujemy i to już mamy.
2: A ja przypomnę, że 30. Ogólnopolski Festiwal Comedy Italia rozpocznie się 18 września.
3: SK Tarnów News.
2: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dziś sprawdzimy przygotowania do utworzenia ośrodka psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Zajrzymy do Dębna, gdzie szykuje się remont zamku, a na koniec opowiemy o inwestycjach w Wesołowie. Coraz bliżej utworzenia ośrodka psychiatrii dla dzieci i młodzieży w Tarnowie. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza przygotowuje się do realizacji inwestycji. Dyrektor placówki Anna Czech zapowiada, że prace ruszą już w wakacje.
4: Ten projekt zlokalizowany jest oczywiście na terenie naszej działki Szpitala Świętego Łukasza. Powstanie w miejsce starych budynków, tak zwanych dawnych bloków pielęgniarek, które zostaną rozebrane i na bazie tych fundamentów powstaną nowe fundamenty, znaczy poszerzone fundamenty, ponieważ będą trochę inne wymiary, podstawy wymiarów tych dwóch budynków. Ta inwestycja to jest prawie 67 milionów złotych. Celem tej nowoczesnej psychiatrii i leczenia jest to, aby dziecko czy ktoś z młodzieży nie dostał się na oddział, aby zatrzymać ten proces rozchwiania organizmu wcześniej, czy to w poradniach indywidualnych, czy na oddziale dziennym, czemu służy jeden budynek, a drugi w ostateczności ten oddział stacjonarny. Profil będzie taki różnorodny, ale myślę, że będziemy ten profil leczenia w stacjonarnym dostosować do potrzeb pacjentów i na pewno w uzgodnieniu też ze specjalistą wojewódzkim, panem profesorem Pileckim, który nas do tego mobilizował, żeby ten projekt złożyć, a Szpital Uniwersytecki jest na 8 miejscu, więc udało nam się, no właśnie dzięki chyba tej odległości, no i dobremu projektowi. Więc będzie ta poradnia, żeby nie zapomniał, oddział dzienny na 15 pacjentów, poradnia zdrowia psychicznego, zespół leczenia środowiskowego, co jest bardzo ważne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, no i wspaniały ogród terapeutyczny, taki ogród marzeń. I będą też dodatkowe po prostu rozwiązania wewnątrz, pokoje wyciszenia, pokoje sensoryczne. Wszystko to będzie monitorowane poprzez kamery, też których dobór, tak gwarantuje zachowanie też intymności, na ile to każdemu człowiekowi się potrzeba. Tutaj będą tylko kwestie bezpieczeństwa, prawda? Bo to jest bardzo ważne przy jakichś problemach, że tak powiem, emocjonalnych. Oczywiście stawiamy na ścisłą, twórczą współpracę z lokalną społecznością, tutaj ze szkołami, z ośrodkami, które współpracują na rzecz dzieci i młodzieży. Myślę, że to powinno się bardzo ładnie rozwinąć, no to będziemy specjalnie temu się przyglądać, starać się wspierać po prostu temu rozwojowi, bo im wcześniej się pewne zjawiska wykryje, tym szybciej można zapobiec, no i po prostu nie doprowadzić do tego rozstroju zdrowia. Chcemy, by to miejsce było takim miejscem bajkowym, dlatego żeby po prostu ci, którzy może mają jakąś depresję, jakieś są smutni, żeby po prostu poczuli, że mogą sięgnąć gwiazd. Dlatego mamy tutaj na tym pierwszym budynku takie specjalne miejsce, takie obserwatorium astronomiczne, będzie luneta, przy pomocy tutaj będzie można obserwować gwiazdy i księżyc. Tuśmy się nawet konsultowali księdza profesora Hellera, który nas odesłał do innego profesora, który nam skonsultował, jak powinno to miejsce wyglądać. Także chcemy, żeby to miejsce było takie bardzo optymistyczne. No i ogród terapeutyczny, który jest istotną częścią też tej terapii. Tam będą bardzo różnorodne też miejsca, altany do wspólnych przebywania, a także rozmów terapii. To miejsce ma być skierowane do dzieci i młodzieży, no też automatycznie do ich rodzin, prawda, bo zawsze to jest tak, jeśli jakieś problemy, to też cała rodzina jest to zaangażowana. To przede wszystkim do dzieci. To miejsce też ma być też taki element profilaktyczny. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że tutaj też będziemy z tego miejsca

stała się poprzez współpracę ze szkołami, z ośrodkami różnego rodzaju młodzieżowymi. Będziemy też oddziaływać profilaktycznie. Podobnie jak to staramy się robić w onkologii, że realizujemy, co nas zresztą pochwalono przez ponad 10 lat więcej, przechytrzyć raka. To jest bardzo ważne. Tutaj też myślę, że będziemy się starali sięgać po takie projekty. Przechytrzyć depresję, przechytrzyć to, przechytrzyć tego rodzaju problemy. I

0: działać i zapobiegać temu. Także my oczywiście się to wpisujemy, mimo wszystko jest ten oddział. Zobaczymy, jakie będą potrzeby, bo czasem pewnie będzie potrzeba hospitalizacji, być może nawet te problemy z odżywianiem. No tego nie wiemy jeszcze dokładnie, jak to się ułoży. Na razie stawiamy w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim, że będą to różnego rodzaju schorzenia, ale potem zobaczymy w uzgodnieniu po prostu z instytucjami, które współpracują z nami, jak będzie, w jakim kierunku będzie to stacjonarne leczenie. Oby się, jak to się mówi, jak najmniej przydawało, chociaż też przy tym jest malutki zaprojektowany ogród, gdyby jeszcze te dzieci czy młodzież w tym momencie pierwszego takiego styku ze szpitalem jeszcze nie mogli tego dużego ogrodu wychodzić i korzystać tam po prostu z aktywności różnego rodzaju. Tych gabinetów będzie dość dużo, ja w tej chwili nie umiem powiedzieć, nie wiem ile będzie dokładnie, czy będzie 20 czy ile, no tego nie wiem, będą różnego rodzaju, będzie oddział dzienny na 15 osób, prawda, czyli będą wspólne przestrzenie, takie podobnie jak oddziale dla dorosłych i będą poradnie, kilka po prostu, bo będzie gabinet dla lekarza, ale głównie to psychologowie, psychoterapeuci, lekarz rzadziej i będą miejsca do wspólnych spotkań.
1: A prace mają potrwać do końca 2028 roku.
2: SK Tarnów.
1: Umowa z wykonawcą podpisana, lada moment ruszą prace. Chodzi o remont zamku w Dębnie. Zaplanowano tam szereg robót. W planach jest m.in. przebudowa mostu, budowa kordegardy, remont dziedzińca i montaż centralnego ogrzewania. Realizacja ma potrwać 28 miesięcy, mówi Kazimierz Kurczap, dyrektor Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
3: Zamek w Dębnie jest wyjątkowym obiektem, bo jest to obiekt pochodzący ze średniowiecza i zachowany, można powiedzieć, w takim pierwotnym stanie, jako jedyny w Małopolsce. W związku z tym jego ochrona i dbanie o ten obiekt jest naszym obowiązkiem i to też czynimy. Remont przyczyni się do tego, że zamek zyska nowy blask, będzie wykonany mnóstwo takich praktycznych inwestycji, takie jak na przykład przebudowa, czy wybudowanie w ogóle nowego mostu, przez który przechodzi się do zamku, po to, żeby spełniał wszystkie funkcje bezpieczeństwa i przeciwpożarowe. Wybudowana kordegarda, gdzie będą znajdować się już eleganckie toalety dla turystów, również recepcje, gdzie będą przyjmowani turyści, będzie ona odnowiona i odpowiednio urządzona. Wymieniony zostanie dach na zamku, pokrycie dachowe, będzie zmodernizowany dziedziniec, zbudowany krużganek czwarty, tak żeby w pełni odtworzyć ten wygląd, który przed wieloma laty był. No, bardzo duże prace zostaną wykonane też w parku, cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia. W parku znajduje się bardzo piękna, też zabytkowa figurka świętego Nepomucena. Zostanie ona w pełni wykonserwowana i zyska swój dawny blask. Ale najważniejszym też elementem w tym wszystkim jest to, że chcemy spowodować, aby zamek był dostępny dla turystów przez cały rok. Dlatego, że do tej pory ze względu na warunki, które tam panowały, w okresie zimowym zamek był niedostępny, ponieważ nie był ogrzewany. W tej chwili po remoncie uzyska ogrzewanie, cały obiekt będzie ogrzewany i w związku z tym przez cały rok będziemy mogli przyjmować turystów, będziemy mogli realizować lekcje muzealne i różnego typu wydarzenia, które cały czas wcześniej w zamku się działy i cieszyły się bardzo dużą popularnością. Mam nadzieję, że prace przebiegną pomyślnie, że firma, która ma duże doświadczenie w tej dziedzinie, wykona swoje zadanie na szóstkę i pod koniec 2028 roku będziemy mogli cieszyć się już nowym wyglądem zamku w Dębnie.
1: Przetarg na wykonanie modernizacji zamku w Dębnie wygrała firma Arco System z Oświęcimia. Prace mają potrwać 28 miesięcy, mówi przedstawicielka wykonawcy Anna Grzegorzek.
4: Wydaje nam się, że ponad 2 lata to jest spory okres czasu, jednak mamy do czynienia tutaj z zabytkiem wpisanym do rejestru, który może jakby przed nami swoje tajemnice odkryć w takich najmniej spodziewanych momentach. Ale mam nadzieję, że tutaj nasze doświadczenie pomoże i wszystko zakończy się dobrze. Obiekt jest z XV wieku. Prowadzi do niego również most, który na pierwszym froncie musimy wyremontować i wybudować na nowo, żebyśmy mogli dojeżdżać, więc przed nami spore wyzwania, ale ich się nie boimy. Liczymy na to, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
1: Koszt robót budowlanych objętych podpisaną umową wynosi ponad 21 milionów złotych, natomiast wartość całego przedsięwzięcia przekracza 30 45 milionów. Z kolei dofinansowanie z funduszy europejskich to ponad 25 milionów złotych.
2: SK Tarnów.
1: Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację inwestycji. W ramach SIM Małopolska w Wesołowie powstanie blok wielorodzinny. Do wynajęcia będzie 27 mieszkań, podkreśla burmistrz Zakliczyna Dawid Chrobak.
5: Przypomnę, że spółka

0: Fundacji Małopolska została utworzona przez 16 samorządów z Małopolski, w tym gminę Zakliczyn oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, a więc agencję rządową, która jest odpowiedzialna właśnie za budowę mieszkań na wynajem. Gmina Zakliczyn w ramach tej spółki wniosła aportem działkę w Wesołowie, niedaleko granicy z miastem Zakliczyn, od strony tej ulicy Grabina, od strony zachodniej Zakliczyna, i jesteśmy już na etapie po podpisaniu umowy z wykonawcą, firmą Erzbet z Nowego Sącza. Wartość robót to ponad 8 milionów złotych. Powstanie blok wielomieszkaniowy na 27 mieszkań, jedno, dwu, trzy pokojowych, które będą dostosowane również dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przekazaliśmy również ten plac budowy pod właśnie blok wykonawcy i wykonawca na wykonanie tego zadania ma 18 miesięcy. Co do zasady, oczywiście te obiekty budowane w ramach spółki SIM Małopolska również mają zaprojektowane energooszczędne, również w ramach odnawialnych źródeł energii, i oczywiście również wokół tego obiektu powstanie parking i wszelkie udogodnienia właśnie również dla osób niepełnosprawnych.
1: A jak wygląda kwestia tutaj, jeżeli chodzi o czynsz?
0: Czynsz planowany jest na poziomie około 21 zł. To jest taka stawka, która obowiązuje, można powiedzieć, w większości budynków, które zostały już wybudowane w ramach spółki SIM Małopolska, na przykład w Wierzchosławicach czy też w gminie Bożęcin. I myślę, że również podobna stawka będzie dotyczyła tutaj budynków w Wesołowie. No oczywiście tutaj będzie przeprowadzona przez spółkę SIM Małopolska kalkulacja kosztów. Przypomnę również, że 17 kwietnia zakończyliśmy już nabór wniosków o najem mieszkań. Bardzo dużo wniosków wpłynęło na te 27 mieszkań. Mamy 104 wnioski, więc jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie tymi mieszkaniami. Oczywiście są wnioski mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, ale również ten program dopuszcza możliwość składania wniosków przez mieszkańców, którzy nie są aktualnie mieszkańcami, nie zamieszkują na terenie gminy Zakliczyn.
1: No właśnie, a jak wygląda kwestia wyboru przyszłych lokatorów? Tutaj pewnie niektórzy mają, że tak powiem, w cudzysłowie mówiąc kolokwialnie, fory, jak i spełniają inne warunki, dzięki którym są bardziej punktowani, prawda?
0: Panie redaktorze, oczywiście tutaj te kwestie związane z

0: 2005 roku. Ona reguluje właśnie kwestie kryteriów punktacji. Między innymi tutaj premiowane są rodziny z dziećmi oczywiście. Również dodatkowe punkty mają osoby z niepełnosprawnościami, ale oczywiście każdy wniosek będzie oceniany indywidualnie na podstawie złożonych dokumentów, zaświadczeń, które zostały załączone do tego wniosku.
1: Zainteresowanie, jak pan mówi, bardzo duże. Są plany, aby w gminie Zakliczyn powstały kolejne tego typu inwestycje?
0: Myślę, że tak. Tutaj będziemy na ten temat rozmawiać z radnymi Rady Miejskiej w Zakliczynie, tak aby właśnie zastanowić się nad kolejną lokalizacją budynku. Skoro mamy tak duże zainteresowanie, to tutaj będziemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i na pewno trzeba pamiętać również o tym, że to jest też oferta również dla rodzin, które potencjalnie mogłyby wyjechać właśnie szukając mieszkania czy też pracy poza gminą Zakliczyn, a jednak będzie to taki dla nich dodatkowy atut, aby zostać tutaj w gminie, więc będziemy się starali tą ofertę związaną z mieszkaniami poszerzać. Przypomnę również, że w ostatnich latach, w 2022 i 2023 roku zakończyliśmy budowę dwóch obiektów komunalnych w Rusławicach na 40 mieszkań, w Paleśnicy na 30 mieszkań. Przypomnę również, że właśnie w ramach tych naborów na te mieszkania w Rusławicach mieliśmy 107 wniosków na 40 mieszkań, a w Paleśnicy 65 wniosków na 30 mieszkań, więc to zainteresowanie było i zostało to również potwierdzone w tym kolejnym naborze na blok w Wesołowie.
1: A chciałbym się zapytać, bo tutaj wcześniej mówiliśmy o kwestii czynszu. Czy według pana właśnie ta kwota, która najpewniej będzie obowiązywać wciąż jest w porównaniu na przykład do tych bloków komunalnych wciąż atrakcyjną?
0: Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o bloki w Rusławicach i Paleśnicy, ten czynsz jest znacznie niższy, bo wynosi 11 zł za metr kwadratowy miesięcznie. To jest ten czynsz, który został pierwotnie ustalony w momencie, kiedy podpisywana została umowa z każdym z mieszkańców i on obowiązuje do dnia dzisiejszego. Natomiast oczywiście tutaj trzeba zwrócić uwagę na kwestie związane z tym, że inwestorem nie jest gmina, jak w przypadku tych dwóch obiektów komunalnych. Przypomnę również, że właśnie jeśli chodzi o bloki komunalne, czyli w Rusławicach i w Paleśnicy, na łączny koszt obydwu bloków, bo obydwa kosztowały po około 8 milionów złotych, a więc ponad 16 milionów wydatkowaliśmy na te bloki. Ponad 14,5 miliona to były właśnie dotacje rządowe w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak również w ramach Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, a więc te dotacje pozwoliły tak tutaj przygotować montaż finansowy, aby właśnie ten czynsz był niski, aby ten czynsz był na tyle niski i korzystny dla mieszkańców, ale to są też mieszkania, które zostały tutaj przekazane do podnajem mieszkańcom, rodzinom, które mają zdolność czynszową, nie mają zdolności kredytowej, a więc to są rodziny, które mają źródło utrzymania oczywiście, ale nie na tyle wysokie, aby mogły po prostu wziąć kredyt, wybudować dom jednorodzinny, czy też zakupić w innej części regionu lub w innej części Polski mieszkanie, więc po prostu chcieliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i to się udało, ten program mieszkaniowy zafunkcjonował, mamy 70 mieszkań właśnie z tym czynszem po 11 zł, a tutaj oczywiście spółka SIM Małopolska, więc odrębny podmiot realizuje to przedsięwzięcie. Oczywiście tutaj z jednej strony ten montaż finansowy spółki, który został tam przygotowany i jest przygotowany dla każdej inwestycji osobno, musi wziąć pod uwagę również koszty kredytu, który został zaciągnięty przez spółkę SIM Małopolska i stąd też ten czynsz jest wyższy, ale myślę, że on nadal jest atrakcyjny dla mieszkańców.
1: A jeżeli chodzi o te bloki komunalne, to w przyszłości mogą powstać kolejne? W niedalekiej przyszłości.
0: Panie redaktorze, oczywiście na chwilę obecną nie mamy dokumentacji projektowej, którą moglibyśmy tutaj w tym zakresie, na podstawie której moglibyśmy przygotować montaż finansowy, oczywiście pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować to przedsięwzięcie, ale oczywiście cały czas mamy w planach i myślimy tutaj o poszukaniu dodatkowych lokalizacji na kolejne, może dwa, może trzy kolejne budynki, ponieważ to zainteresowanie jest naprawdę bardzo duże.
1: Tak, zainteresowanie jest duże tutaj w gminie Zakliczyn, też powstają nowe inwestycje też skierowane do najmłodszych. Nie tak dawno oddano do użytku, jeżeli dobrze pamiętam, nowy plac zabaw. Tutaj właśnie to opowiedzmy coś na ten temat i też czy są plany na kolejne tego typu działania.
0: Oczywiście plac zabaw, który został zrealizowany na obiekcie tak zwanej Zielonej Świetlica, więc obiekcie takiego niewielkiego parku, który znajduje się obok szkoły podstawowej Zakliczenie. Zadanie zostało zrealizowane bardzo sprawnie za kwotę ponad 320 tysięcy złotych, a 300 tysięcy to były właśnie środki rządowe i tutaj na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że przy tym obiekcie również funkcjonuje przedszkole i żłobek i ten obiekt właśnie tego placu zabaw będzie przede wszystkim służył dzieciom z przedszkola i żłobka, ale oczywiście będzie on ogólnodostępny po godzinach tutaj działania żłobka czy przedszkola, będzie on oczywiście również ogólnodostępny dla mieszkańców i myślę, że to jest też kolejna nowa oferta dla właśnie najmłodszych mieszkańców gminy Zakliczyn. Planujemy również oczywiście powstanie kolejnych placów zabaw do remontu. Mamy również taki obiekt, który powstał 12 lat temu przy Orlików w Zakliczynie, przy obiektach LKS Dunajec Zakliczyn i tutaj też staramy się pozyskać środki zewnętrzne, aby wyremontować to.

0: właśnie ten obiekt, który właśnie służy również najmłodszym mieszkańcom.
1: Kiedy będzie coś wiadomo na temat tego, czy udało się uzyskać dofinansowanie na ten cel?
0: Jeszcze na chwilę obecną nie mamy, oczywiście złożony tutaj wniosek, jeśli chodzi właśnie o ten plac zabaw do remontu na obiektach LKS Dunajec Zakliczyn, złożony wniosek w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego na infrastrukturę rekreacyjno-sportową, ale tutaj jeszcze nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia, więc czekamy teraz już na ostateczne rozstrzygnięcia Zarządu Województwa Małopolskiego, tak aby móc ruszyć z procedurą przetargową, jeśli oczywiście otrzymamy dotację.
1: A w jakim on jest teraz stanie i jak będzie wyglądał? I czy jeżeli nie udałoby się niestety otrzymać tego dofinansowania, czy gmina będzie starała się tutaj znaleźć inne źródło?
0: Oczywiście ten obiekt, no, z uwagi na upływ przede wszystkim czasu i eksploatację, bardzo tutaj jest bardzo mocno uczęszczany przez najmłodszych mieszkańców gminy Zakliczyn. Wymaga już gruntownego remontu. Mamy przygotowane pozwolenie na budowę, na taką mocną rekonstrukcję tego obiektu, ale oczywiście z zachowaniem aktualnej funkcji, czyli tych wszystkich urządzeń, które tam występują. Po prostu chodzi tutaj przede wszystkim o wymianę tych urządzeń, wymianę nawierzchni, tak aby po prostu nasi najmłodsi mieszkańcy mogli czuć się tam bezpiecznie i korzystać z tych wszystkich urządzeń. Oczywiście o ile gdyby nie udało się uzyskać dotacji w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego, będziemy szukać innych źródeł finansowania, tak aby rozpocząć remont tego obiektu.
1: A jak wygląda kwestia infrastruktury? Bo jak wiemy, drogi tak naprawdę zawsze są do robienia, chociaż w gminie Zakliczyn sporo już było też takich remontów już wcześniej.
0: Tak, oczywiście na chwilę obecną w trakcie są tutaj kwestie związane z asfaltowaniem w ramach Funduszu Sołeckiego. Zawsze podczas zebrań w miejscowościach, które odbywają się jesienią roku poprzedzającego, planowane są zadania na rok kolejny i w tym roku oczywiście mamy już sporo zadań, które są już zakontraktowane. Mamy umowy z wykonawcą i w najbliższych dniach wykonawca już rozpocznie pracę na tych drogach. Są to drogi właśnie gminne, które wymagają już remontu. Są to często drogi szutrowe, ale też zdarza się, że jest to też nowa nakładka na istniejącej, mocno zniszczonej nakładce asfaltowej i mamy taki zawsze tutaj zwyczaj, że do zaplanowanych środków, które planuje miejscowość, co najmniej drugie tyle dokładamy z budżetu gminy Zakliczyn. Oczywiście Fundusz Sołecki jest częścią budżetu gminy, jest tą częścią wydzieloną w ramach budżetu do dyspozycji danej miejscowości, a przypomnę, że w gminie Zakliczyn mamy 24 miejscowości, więc tutaj każda miejscowość ma swoje plany. Sołtysz, Rada Sołecka wskazują razem z mieszkańcami te najpilniejsze zadania. To są to głównie zadania drogowe, czy to właśnie asfaltowania, czy też remonty bieżące polegające na przygotowywaniu tutaj już konkretnych zadań związanych z sprzątaniem, czyszczeniem rowów, korytowaniem różnego rodzaju właśnie odcinków dróg pod kątem kolejnych lat, kolejnych inwestycji związanych z asfaltowaniem, tak aby właśnie ta infrastruktura była utrzymana na tyle, że mogła być dostępna dla mieszkańców, a następnie mogła być modernizowana właśnie poprzez wykonanie nowych nakładek asfaltowych.
1: Może nie będę pytał właśnie tak jakoś szczegółowo, ale możemy powiedzieć, w których miejscowościach w pierwszej kolejności przynajmniej będą prowadzone te prace modernizacyjne?
0: Ten przetarg oczywiście na asfaltowanie został podzielony na 4 części. 3 części wygrała jedna z firm, pozostała jedna część gminy jest wygrana przez kolejną firmę. Jest tutaj kwestie związane z rozpoczęciem prac. Są ustalane indywidualnie z każdą firmą, też z przedstawicielami miejscowości danych sołectw, ale myślę, że w pierwszej kolejności tutaj rozpoczną pracę właśnie w centralnej części gminy. Tutaj wykonawca będzie tutaj rozpoczynał te działania w miejscowościach, między innymi w Wesołowie, w kolejnych miejscowościach, które będą tutaj najbliżej Zakliczyna, tutaj gdzie łatwiej jest położyć asfalt, jeśli chodzi właśnie o kształtowanie przede wszystkim terenu, ale myślę, że tutaj też trzeba patrzeć na warunki pogodowe, bo oczywiście myślę, że mam nadzieję, że tutaj również opady deszczu nie będą przeszkadzać w tym, aby sprawnie przeprowadzić asfaltowanie w całej gminie. Właściwie w każdej miejscowości mieszkańcy wskazali odcinek jeden lub więcej do asfaltowania.
1: Mówi tutaj właśnie też pan o tej pogodzie. Ostatnia zima była dosyć, no, taka długa, trudniejsza powiedzmy. Nie opóźniło to w jakimś sposób prac, jeżeli chodzi o budowę ścieżki rowerowej, która zaczęła się w ubiegłym roku?
0: Tutaj bardzo trafnie pan redaktor wskazał, że no niestety zima, która mocno dała się we znaki firmie wykonującej ścieżkę rowerową, tą właśnie przy drodze wojewódzkiej od miejscowości Bieśnik przez Zdonie, Borową aż do Paleśnicy, do granicy z gminą Gródek nad Dunajcem. My oczywiście staraliśmy się tutaj też w jakiś sposób pomagać w realizacji tego przedsięwzięcia w postaci właśnie tej kwestii związanej między innymi z uzgodnieniami z mieszkańcami, bo tutaj są kwestie zjazdów i różnego rodzaju innych tematów, które wychodzą podczas realizacji tej inwestycji, bo przypomnę, że oprócz oczywiście 3,5-metrowej ścieżki z asfaltu powstanie oczywiście również cała infrastruktura

0: która jest związana z odwodnieniem, z poszerzeniem drogi wojewódzkiej, więc to są naprawdę bardzo skomplikowane budowy, roboty budowlane związane właśnie z, można powiedzieć, stworzeniem nowej konstrukcji, części konstrukcji drogi. I tutaj mogę powiedzieć, że gdyby ta zima była dużo lżejsza, to te roboty byłyby bardziej zaawansowane, ale myślę, że te prace i tak idą bardzo sprawnie. W nie tylko jednym, ale kilku odcinkach tej drogi realizowane są właśnie te roboty budowlane związane z rozbudową drogi o ścieżkę asfaltową, ścieżkę rowerową. I tutaj oczywiście trzeba przypomnieć o montażu finansowym tej inwestycji, bo wartość tych robót to jest kwota blisko 19 milionów złotych, z czego 13 milionów złotych to są środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. I tutaj podziękowanie dla pana marszałka województwa małopolskiego za znalezienie środków, za przekazanie tych środków na to zadanie. 3 miliony złotych to jest dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest ten fundusz właśnie dedykowany na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Są to rządowe środki. I 2 miliony 800 to jest wkład budżetu gminy Zakliczyn. To jest około 15% całości inwestycji. Na tą kwotę składają się już wydatkowane środki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszt tej dokumentacji wyniósł 650 tysięcy. Wykupy gruntów na poszerzenie jezdni to jest ponad 400 tysięcy złotych i ponad 1 700 000 złotych to są środki finansowe, które pochodzą właśnie z budżetu gminy, przekazane Urzędowi Marszałkowskiemu, bo tutaj trzeba przypomnieć, że właśnie inwestorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, który właśnie w imieniu Urzędu Marszałkowskiego jest instytucją odpowiedzialną za utrzymanie dróg, jest inwestorem, jest wprost inwestorem, nadzoruje tą inwestycję, ale naprawdę myślę, że będzie zupełnie nowa oferta, 5,5 kilometra nowej ścieżki rowerowej, asfaltowej. Naprawdę to jest bardzo duże, bardzo istotne przedsięwzięcie. Z jednej strony poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców miasta i gminy Zakliczyn, bo przecież na tym nam bardzo zależy, ale również z rozwój turystyki, możliwość właśnie bezpiecznego przejazdu. Tutaj jest to też kontynuacja tej ścieżki Eurovelo 11, a więc można powiedzieć tej autostrady rowerowej, która biegnie z północy na południe Europy, bo jak wiemy, jeszcze tutaj ten odcinek na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, około 4 km nie jest realizowany, ale jest przygotowana koncepcja, tak aby właśnie tutaj można powiedzieć, że z północy, z perspektywy naszego regionu, z północy powiatu tarnowskiego, od gminy Wietrzychowice, tutaj wzdłuż wału Dunajca można dojechać do gminy Zakliczyn, do miejsca, gdzie ta Eurovelo będzie się kierowało na południe, właśnie przy moście na Dunajcu w Zakliczynie, będzie skierowane właśnie w drogę wojewódzką 975 i można powiedzieć, że te odcinki już są w dużej części gotowe, które dochodzą do samej ścieżki rowerowej, która jest w trakcie realizacji, to jest około 3 km i te kolejne ponad 5,5 kilometra będzie zrealizowany jeszcze w tym roku. Zakładamy, że w czwartym kwartale nastąpi odbiór tych robót i będzie ta ścieżka już całkowicie w całej długości dostępna dla użytkowników ruchu, oczywiście również pieszych i rowerzystów w tym zakresie. Także to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie podnoszące tutaj atrakcyjność turystyczną też gminy Zakliczyn, bo tak jak wspomniałem, jeśli uda się zrealizować, a wierzę, że tak będzie, na terenie gminy Gródek nad Dunajcem, około 4 km ścieżki rowerowej, to będzie możliwość bezpiecznego właśnie dotarcia w południowe części naszego kraju, oczywiście do Muszyny, Szczawnicy i w kierunku Zakopanego, więc będzie naprawdę to duże takie otwarcie turystyczne w kierunku południa Polski, południowej części Polski, no i dalej można jechać w kierunku Słowacji i południa Europy.
1: No tak, te ścieżki tutaj na pewno właśnie też otworzą gminę na turystów i ostatnio też pojawiła się nowa atrakcja turystyczna w Słonej, prawda?
0: Tak, jest to zadanie, które zrealizowaliśmy dzięki dotacji rządowej, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych wsparto inwestycje kwotą blisko 2 460 000 złotych. Są to środki, które pozwoliły na realizację tego przedsięwzięcia. Niespełna 400 tysięcy złotych to wkład budżetu gminy Zakliczyn. W ramach tego przedsięwzięcia powstała tężnia solankowa, powstała altana taka, która pełni funkcję właśnie taką rekreacyjną, miejsca odpoczynku, plac tutaj rekreacyjny i siłownia zewnętrzna. No i ścieżka dobrodzenia, teren tutaj cały rekreacyjny, również plac zabaw, który jest tam dostępny również przy samej świetlicy, powoduje, że rodziny, starsze osoby, również rodziny z dziećmi mogą tutaj przybywać, spędzić kilka godzin właśnie takiego wypoczynku. I co jest bardzo istotne, to można powiedzieć, że kwestia tego, że jest to taki unikatowy obiekt, to jest to, że do ścieżki dobrodzenia i do tężni mamy doprowadzoną wodę mineralną źródlaną, która znajduje się właśnie w ujęciu wody mineralnej na terenie miejscowości Słono, bo jak wiemy, Słona słynie właśnie z przebadanych, zinwentaryzowanych źródeł wody mineralnej. Jest tam również rozlewnia wody mineralnej, to źródła właśnie mineralne zostały już

0: odkryte na terenie Słonej w XVII wieku. Następnie w latach 70. i 80. XX wieku profesor Józef Poborski, patron łazienek mineralnych w Słonej, zinwentaryzował, przebadał te wszystkie źródła wody mineralnej, które znajdują się we wzgórzach ciągnących się tutaj od Filipowic przez właśnie Wolę Struską, Zdonię Borową tutaj w kierunku Słonej i Bieśnika w tym paśmie mogiły i Styru. I można dzisiaj powiedzieć, że gmina Zakliczyn ma bardzo dużo właśnie tych źródeł wody mineralnej. Dzięki temu właśnie tej inwestycji też pokazujemy ten ogromny potencjał przyrodniczy gminy Zakliczyn. Ta inwestycja właśnie związana z budową łazienek mineralnych imienia profesora Józefa Poborskiego przede wszystkim podnosi atrakcyjność turystyczną gminy Zakliczyn, ale również ma też charakter, można powiedzieć, prozdrowotny, bo przecież tężnia solankowa, jak również ścieżka do brodzenia, to są właśnie te elementy infrastruktury, które mają poprawiać właśnie tutaj zdrowie osób, które tam przybywają, bo oczywiście z jednej strony mamy tutaj oddziaływanie na układ oddechowy, ale również na układ nerwowy, krwionośny, jeśli chodzi właśnie tutaj o ścieżkę do brodzenia, także za serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, aby odwiedzić właśnie Słoną, łazienki mineralne, również skorzystać z pięknych terenów, szlaków, które znajdują się właśnie w samej miejscowości Słona, również na całym terenie. I przypomnę również, że to przedsięwzięcie związane z budową łazienek mineralnych w Słonej to jest zadanie, które jest realizowane w ramach takiego szerszego projektu pięciu gmin pobrzeża Ciężkowicko-Rzeszowskiego, którego to liderem jest gmina Ciężkowice z tą infrastrukturą, która powstała tam w ostatnich latach. Mam tutaj na myśli oczywiście Park Zdrojowy i całe inwestycje właśnie związane z tutaj z rozwojem właśnie uzdrowiska i oczywiście te kwestie związane z obiektami przyrodniczymi, które propagują właśnie tutaj nasz teren pod kątem unikatowych tutaj gatunków zwierząt, czy też roślin, które występują właśnie na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego. Oczywiście w skład zrównanego szlaku obok gminy Ciężkowice wchodzi gmina Gromnik, gmina Pleśna, gmina Rzepienik-Szyrzewski i oczywiście gmina Zakliczyn i wspomniane tutaj łazienki mineralne są elementem tego szerszego projektu, który został tutaj kiedyś zaplanowany, przygotowany, opracowany ponad 10 lat temu w ramach właśnie współpracy tych pięciu gmin. No i oczywiście, tak jak wspomniałem, do Słonej warto przyjechać, warto właśnie skorzystać z tej oferty, którą dają łazienki mineralne w Słonej.
1: Dodajmy, że pomysł budowy łazienek mineralnych w Słonej powstał już w 2016 roku.
2: SK Tarnów News.
1: Justyna Świderska, witam i zapraszam na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dzisiaj propozycje ciekawych zajęć, jakie na wakacje przygotowało tarnowskie BWA. Zaprosimy też na ostatni przed wakacjami rozmarzony poranek dla najmłodszych i będziemy Was zachęcać do ruchu w ramach otwartej imprezy plenerowej na rynku. Narysuj sobie Tarnów. To jedna z propozycji warsztatowych, jakie dla chętnych przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Będzie w czym wybierać. Posłuchajcie.
3: Aleksandra Kubiszcza, dział edukacji BWA w Tarnowie.
1: I będziemy dzisiaj rozmawiać o wakacyjnych propozycjach dla małych, dla dorosłych, właściwie dla wszystkich, bo każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
3: Zaczynamy wakacje zajęciami dla młodzieży Tarnów w plenerze. To jest architekt

0: dla chętnych przygotowało Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Wakacje w mieście nie muszą być nudne. Będzie w czym wybierać. Posłuchajcie.
1: Aleksandra Kubiszczak, dział edukacji BWA w Tarnowie.
2: I będziemy dzisiaj rozmawiać o wakacyjnych propozycjach dla małych, dla dorosłych, właściwie dla wszystkich, bo każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
1: Zaczynamy wakacje zajęciami dla młodzieży Tarnów w plenerze. To jest architekt

0: Bartłomiej Pochopień, który na co dzień pracuje w muzeum w Auschwitz. Jest też autorem właśnie koncepcji tej wystawy, która znajduje się w muzeum. Natomiast poza tym jest bardzo mocno zaangażowany w misję edukacji architektonicznej. Już od wielu lat jest związany z naszym BWA. I podczas tych plenerów uczestnicy dostaną taką garstkę informacji na temat historii sztuki związanej z Tarnowem. Każdy dzień to wprowadzenie w informacje na temat innego obiektu. I później uczestnicy rysują sobie w plenerze właśnie pod okiem architekta, więc to jest taka świetna okazja, żeby poćwiczyć sobie rysowanie, ale to nie muszą być uczestnicy, którzy potrafią świetnie rysować, tylko każdy może wziąć udział i po prostu nauczyć się patrzeć w trochę nowy sposób na architekturę, na nasze miasto. Jest to właśnie zawsze poprzedzone takim wprowadzeniem, więc można się też czegoś nowego dowiedzieć.
1: No właśnie powiedziałaś ważną rzecz, że prowadzący warsztaty ma już długoletnie kontakty i współpracę z tarnowskim BWA. Wiemy, że to nie pierwsza jego wizyta, nie pierwszy udział w tego typu warsztatach. Ja chciałam zapytać o doświadczenia dotychczasowych poprzednich edycji. Czy tarnowianie są ciekawi tego miasta, żeby zobaczyć je właśnie z tej nowej perspektywy, żeby spojrzeć czasami na detale architektoniczne, których być może nie zauważamy, biegnąc rano do pracy, a potem z powrotem do domu?
0: Tak, muszę się pochwalić, że uczestnicy bardzo tak też są pod wpływem tych zajęć, ponieważ jedna na przykład uczestniczek, która wybierała się na grafikę, zdecydowała jednak pójść na architekturę studiować i co roku też bierze udział w tych zajęciach plenerowych, także to jest też takie bardzo wzruszające dla nas, jak widać, że te zajęcia właśnie takie mają bardzo duży wpływ na uczestników.
1: Można odkryć zupełnie nowe talenty, nową pasję.
0: Tak, dokładnie. Tutaj też jeden z uczestników, który zaczął zajęcia, no to są zajęcia dla osób od 12 roku życia, on akurat był młodszy jak zaczął i później po tym plenerze jeszcze prosił swoją mamę, żeby tam poszła z nim na zajęcia, już jakby indywidualnie sobie szli w dwójkę i ona musiała go pilnować, jak on gdzieś w plenerze sobie rysował, ponieważ czy tak go te zajęcia już sam chodził szkicować w mieście i właśnie szukał tych różnych ciekawych detali i obiektów i później zapisał się na indywidualne zajęcia też do naszego prowadzącego, także można naprawdę jakby taką tutaj takiego bakcyla złapać, żeby samemu później rysować. Zajęcia mamy przeznaczone głównie dla młodzieży, natomiast też zdarzają się osoby dorosłe, które chcą wziąć udział. Na przykład pan, który jest już na emeryturze, stwierdził, że chciałby sobie jeszcze poćwiczyć rysowanie. Okazało się, że sam jest architektem, także też takie bardzo różne ciekawe historie tam się zdarzają na zajęciach.
1: Ja pamiętam, że ten przypadek pana architekta emerytowanego, mówiłyśmy o nim zapowiadając którąś poprzednią edycję. Czy to jest tak, że na takich zajęciach na przykład zdarzają się ci sami uczestnicy, którzy już brali udział, bo jeszcze mają niedosyt, jeszcze chcą sobie poćwiczyć w miłym towarzystwie pod okiem fajnego prowadzącego?
0: Tak, właśnie jak kończyliśmy plenar w zeszłym roku, to wszyscy mówili do zobaczenia za rok, więc też właśnie ze względu na to organizujemy ciągle te zajęcia, ponieważ te osoby chcą wziąć udział po raz kolejny, także też zawsze są jakieś nowe miejsca wplecione w program tego naszego pleneru, żeby właśnie móc coś nowego porysować.
1: To powiedzmy w takim razie, jak można dołączyć do takiej grupy? Czy jeszcze są wolne miejsca, czy jeszcze możemy się zapisywać?
0: Tak, można się zapisywać na naszej stronie internetowej w zakładce wydarzenia lub w zakładce edukacja. Są informacje na temat zapisów. To jest nasz adres mailowy edukacja@bwa.tarnow.pl lub numer telefonu 606 14 65 20.
1: To porozmawiamy teraz o plamach, ale nie o tych plamach, które uporczywie nam przeszkadzają na ubraniach i chcemy je sprać w pralce, ale o takich plamach, które mogą być wyjściem do zabaw kreatywnych, mogą pobudzać do myślenia, a czasami może mogą nawet to myślenie nieco zmieniać. To są warsztaty plastyczne dla dzieci.
0: Tak. Zapraszamy na nasz już też coroczny cykl Lato w BWA, tygodniowe zajęcia i w lipcu, i w sierpniu. Na naszych warsztatach uwielbiamy swobodę i uwielbiamy dawać dzieciom często wolną rękę, jeśli chodzi o temat zajęć. Codziennie przygotowujemy różne techniki. Właśnie też będziemy malować, będziemy tworzyć rzeźby.

0: rzeźby, będziemy tworzyć grafikę warsztatową i flama to jest taki nasz temat przewodni w tym roku, w co ona się może zmienić. Kochamy abstrakcję i dzieci też kochają abstrakcję, także będziemy dawać wodze wyobraźni i zobaczyć, co z tych różnych malunków może się utworzyć na tym obrazie.
1: Ja nie mogę oprzeć się takiemu skojarzeniu z książką, którą wielu z nas zna, Mały Książę. Przykład obrazka, na którym no coś widnieje, tak? I dorosłemu to się kojarzy z kapeluszem, a dziecko mówi, no przecież widać, że to jest wąż, który połknął słonia. Tak sobie myślę właśnie, że ta wyobraźnia dziecięca w tym rysowaniu i w tych plamach może dostrzec coś, czego my dorośli nie widzimy.
0: Tak, dokładnie. To jest najfajniejsza część naszej pracy, jak możemy słuchać tych różnych interpretacji, jak pokazujemy dzieciom reprodukcje różnych słynnych obrazów i po prostu to, co one potrafią dostrzegać w tych pracach, to jest po prostu niesamowite i nam samym to sprawia bardzo dużą radość, jak możemy właśnie posłuchać, co dzieci widzą w tych pracach, bo one mają taki odbiór po prostu 1:1, prawda? Mhm. Także to jest bardzo zawsze satysfakcjonujące posłuchać tych opowieści i samemu popatrzeć zupełnie inaczej na te prace.
1: Tak sobie myślę, takie zajęcia, one niby wakacyjne, niby króciutko trwające, niby takie, które są przesycone przede wszystkim zabawą, tak jak powiedziałaś, swobodą, czymś, co się będzie dobrze kojarzyło, ale z drugiej strony właśnie przemycanie tego kontaktu ze sztuką, pokazywanie, jak można oglądać, odbierać na przykład obrazy, to też takie trochę jednak wychowywanie świadomego odbiorcy kultury.
0: Tak. Dzieci, które przychodzą do nas na warsztaty, niejednokrotnie widziały już dużo więcej wystaw niż dorośli, którzy właśnie przyprowadzają je na te warsztaty, co nas bardzo cieszy, bo zawsze też zabieramy dzieci na nasze wystawy, rozmawiamy o sztuce, więc mam nadzieję, że to w przyszłości będzie skutkować właśnie tym, że one bez żadnych oporów będą zaglądać do galerii sztuki, będą ciekawe, co tam jest i już też będą przygotowane do tego, żeby tą sztukę odbierać i czytać na swój sposób.
1: To myślę taka propozycja dla tych rodziców, dla tych dzieci, które lato będą spędzały w mieście i akurat ten tydzień będą chciały sobie jakoś ciekawie zagospodarować. Być może w szeregu, w wachlarzu różnych innych propozycji wybiorą właśnie waszą. Co trzeba zrobić, żeby dołączyć?
0: Tak, zajęcia odbywają się od godziny 10 do 12, więc można się w miarę wyspać rano. Żeby się zapisać, trzeba wejść na naszą stronę internetową, tam jest podany adres e-mail i numer telefonu do kontaktu.
1: A wszystkie materiały, przypominamy, będą na miejscu, nie trzeba niczego ze sobą przynosić.
0: Tak, wszystkie zajęcia są przez nas przygotowywane, wszystkie materiały będą gotowe na miejscu, także wystarczy przyjść.
1: A takie prace, które się tworzy na takich warsztatach, dzieci, rozumiem, zabierają ze sobą do domu, jest nie tylko pamiątka, ale może i punkt wyjścia do dalszych prac kreatywnych.
0: Tak, właśnie zawsze w piątki, jak jest ostatni dzień zajęć, to radzimy, żeby przynieść taką dużą torbę ze sobą, żeby można było wszystkie te materiały, które się nagromadziły przez cały tydzień zabrać, ponieważ powstaje tego sporo, także tak, później jest dosyć dużo dźwigania.
1: Dużo dźwigania. Zapraszamy w takim razie, zaglądajcie Państwo na stronę Biura Wystaw Artystycznych. I na koniec zostawiłyśmy sobie perełkę. Perełkę dlatego, że takiego wydarzenia w Tarnowie jeszcze nie było, a szykuje się naprawdę nie lada wydarzenie, które ściągnie do naszego miasta gości, wielu gości, bo o ile dobrze liczę, to około 600 uczestników zapowiedziało swój udział w festiwalu szkicowania, szkicowanie miejskie, coś, czego do tej pory Tarnów jeszcze nie widział.
0: Tak, to jest po raz pierwszy tak duża impreza, która zagości w naszym mieście. Organizatorki, kiedy odwiedziły Tarnów, zakochały się w nim i stwierdziły, że muszą tutaj przygotować festiwal miejskiego szkicowania, który odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. To są 4 dni, podczas których mieszkańcy miasta na pewno zauważą, że coś tutaj się dzieje ciekawego, ponieważ działa taka grupa właśnie urban sketcherów, którzy działają nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie i oni organizują takie wydarzenia, podczas których właśnie zjeżdżają się i wspólnie szkicują w przestrzeniach miasta. Oprócz tego dzieją się różne dodatkowe wydarzenia. Są warsztaty z instruktorami, którzy przyjadą do nas nie tylko z Polski, ale ze świata właśnie, więc część zajęć odbywa się po angielsku. Będą też różne konkursy, prelekcje, pokazy szkicowania, targi artykułów plastycznych. Także oprócz warsztatów, które są płatne, wszystkie inne wydarzenia są bezpłatne.

0: dostępne, więc bardzo zachęcamy, żeby wziąć udział, ponieważ instruktorzy, którzy będą z nami, no to są takie bardzo znane osoby w tym środowisku. Też nie trzeba właśnie umieć rysować czy malować, żeby wziąć udział w tym festiwalu, a same te pokazy i te prelekcje będą też bardzo ciekawe. Między innymi będzie prelekcja poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu, który również tworzył szkice właśnie w Tarnowie. Jest cała książka poświęcona jego szkicom, o której też właśnie będzie osobna prelekcja.
1: Jeżeli chodzi o miejsca, w których będą się odbywały te wydarzenia, bo jak rozumiem, same osoby szkicujące, pracujące w terenie, będzie można zobaczyć po prostu w przestrzeni miasta. Starówka, uliczki nieopodal. Natomiast gdzie zapraszamy na właśnie te wykłady, na spotkania?
0: Pierwszy dzień rozpoczynamy w teatrze. Będzie właśnie rozdanie tych wszystkich pakietów startowych. Będzie też informacja o tym, co jest w programie festiwalu. Później trzeci dzień to też są te prelekcje i pokazy szkicowania, które będą też w sali lustrzanej. Także działamy w różnych miejscach w Tarnowie. Natomiast finał festiwalu odbędzie się w Pałacyku Strzeleckim i tam będzie wystawa prac, które powstaną w trakcie festiwalu oraz wernisaż właśnie tej wystawy. Natomiast jeszcze będzie w teatrze wystawa prac, które powstawały wcześniej przez lata właśnie podczas innych edycji festiwalu. Także będziemy działać w różnych przestrzeniach miasta. Prowadzący, którzy będą też pierwszy raz w Tarnowie, dopiero się przekonają, gdzie będą prowadzić zajęcia, ponieważ sami będą badać nasze miasto. A jedna z prowadzących na przykład zażyczyła sobie, żeby wskazać jej w Tarnowie miejsce, gdzie jest dobry widok na dachy, żeby można było stworzyć szkice właśnie dachów w Tarnowie. I nadal szukamy takiego miejsca. Nie jest to łatwe, jak się okazuje. Także jeśli ktoś by miał jakieś pomysły, to bardzo proszę o pomoc. Bo
1: ja myślę, że można zaproponować szklane schody prowadzące na wieżę ratuszową. Stamtąd naprawdę jest świetny widok na dachy.
0: Tak, właśnie myślałyśmy o wieży i chyba to zostanie naszym najlepszym punktem tak naprawdę. A widok 15 osób szkicujących na wieży ratuszowej też mamy w planie, żeby uwiecznić przy pomocy drona. Także pewnie na tym się skończy.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo jak już się okaże, że w różnych punktach Tarnowa jest mnóstwo ludzi, którzy mają rozłożone szkicowniki, mają śmiesznie zaczepione odłonie, ręce, różne przybory do rysowania, to na pewno będzie to wzbudzało ciekawość. Jak to wygląda? Nie każdy artysta lubi, żeby go podglądać w trakcie pracy. Tutaj można czasem przystanąć gdzieś za plecami i zobaczyć, jak to się tworzy?
0: Tak, myślę, że tutaj uczestnicy są akurat przyzwyczajeni do tego, że właśnie to wzbudza taką ich ciekawość. Natomiast jeśli by był z tym jakiś problem, no to właśnie są pokazy szkicowania, które będą prowadzić instruktorzy i oni są przygotowani do tego, że będą właśnie podglądani przy pracy. Też o to chodzi właśnie w tych pokazach i nawet właśnie przygotowujemy w sali lustrzanej pokazy, żeby wyświetlać je na żywo podczas na telewizorach, żeby każdy mógł zobaczyć, jak te osoby tworzą.
1: Tutaj wspomniałaś o wernisażach, podczas których będzie można zobaczyć efekty tego festiwalu szkicowania miejskiego. Ja chciałam zapytać jeszcze o takie długofalowe skutki tego, co powstanie w trakcie tego wydarzenia. Słyszałam, że są sytuacje, w których na przykład takie rysunki przekształca się w formy użytkowe, na przykład w postaci widokówek, pocztówek, które z danego miasta można później rozsyłać z pozdrowieniami dla bliskich, dla znajomych. Czy podobnie będzie w Tarnowie? Mamy takie zapowiedzi?
0: Tak, też pojawił się pomysł właśnie na przygotowanie pocztówek, a tak jak wspomniałaś wcześniej, pakiety dla uczestników, którzy wykupili wejściówki, też mają małe zestawy akwareli, które są w kolorach Tarnowa wybrane i na tym opakowaniu też jest szkic z Tarnowa. Także te szkice są później wykorzystywane. Pojawił się też pomysł wydania takiego albumu z tych szkiców, także one później jeszcze są prezentowane.
1: Mają drugie życie.
0: Tak, dokładnie. Mhm.
1: Zapraszamy w takim razie bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś chciałby coś więcej doczytać, odsyłamy na stronę Biura Wystaw Artystycznych.
0: Tak, dokładnie. Albo na stronę festiwalu uskpoland.pl.
1: Ale Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie to nie tylko prace kreatywne, prace plastyczne, to także dbałość o kondycję, o dobre samopoczucie. Już po raz kolejny zapraszacie Tarnowian do udziału w bezpłatnych zajęciach jogi na

0: sprawie.
1: Tak, po raz kolejny zapraszamy na cieszący się bardzo dużą popularnością cykl jogi na trawie. W tym roku joga w czwartki o godzinie 18:30. W lipcu będzie prowadzić je Agnieszka Tyrka ze studia jogi Manas, natomiast w sierpniu Aleksandra i Anastazja ze studia Inbalance. Zapraszamy również na tai chi na trawie, które będzie się odbywać w poniedziałki i w środy o godzinie 18:00 przed Pałacykiem Strzeleckim, a zupełną nowością w tym roku jest pilates na trawie, który będzie się odbywał w piątki. Także w tym roku prawie cały tydzień będzie można przyjść na popołudniowe zajęcia na trawie przed Pałacykiem Strzeleckim.
0: Powiedziałaś ważną rzecz, zresztą tak by świadczył fakt, że rozbudowujecie tę ofertę. Wystarczy przejść się właśnie popołudniową porą po parku i zobaczyć, że tych uczestników jest coraz więcej, tych mat na trawie rozłożonych jest coraz więcej, coraz mniej wolnych przestrzeni pomiędzy tymi matami. Tak sobie myślę, że tarnowianie po pierwsze polubili te propozycje, po drugie coraz chętniej chyba dbamy o siebie.
1: Coraz chętniej, tak, a co się okazuje, to co myślę, że jest bardzo ciekawe, że instruktorzy też się do nas zgłaszają z tym, że marzy im się poprowadzenie zajęć na trawie przed Pałacykiem Strzeleckim, także dla nas to jest też bardzo duże szczęście, że właśnie i tai chi, i później jeszcze pilates, joga, tak samo pani się do nas zgłosiła sama, także jakby to działa w dwie strony, prawda? I widać, że atmosfera jest bardzo dobra na tych zajęciach, bo właśnie już jest tyle mat rozłożonych przed pałacykiem, że widok też jest naprawdę wspaniały.
0: Co najważniejsze, po pierwsze, zajęcia są bezpłatne, po drugie, nie ma konieczności zapisywania, wystarczy o wyznaczonej porze w danym dniu po prostu przyjść, ubrać się wygodnie i zabrać ze sobą matę.
1: Tak, dokładnie. I też zawsze instruktorzy starają się dostosować poziom jakby do uczestników, więc żeby te zajęcia nie były za trudne, tylko żeby były dla wszystkich właśnie przyjemne.
0: Na wakacje z BWA Tarnów zapraszała Ola Kubisztal, a szczegóły na stronie bwatarnów.pl.
2: SK Tarnów.
0: To będzie ostatnie spotkanie przed wakacjami. Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na kolejny rozmarzony poranek. Tym razem najmłodsi widzowie zobaczą trzy filmy z cyklu Pomysłowy Dobromir. O szczegółach opowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie.
3: Zapraszamy najmłodszych naszych widzów tarnowskich na kolejne spotkanie w ramach rozmarzonego poranka. Będzie ciekawie, bo będzie można odwiedzić kino, będzie można się trochę pobawić, a przy okazji zobaczyć coś ciekawego.
4: Tak, zapraszamy 20 czerwca i to będzie nasze ostatnie spotkanie przed wakacjami. I tym razem zaprosimy na klasykę. Czasami pojawia się ta klasyka, która jest bardzo dobrze tutaj odbierana zarówno przez dzieci, jak i dorosłych widzów. No a tym razem zobaczymy na dużym ekranie Pomysłowego Dobromira. Pojawią się trzy odcinki Pomysłowego Dobromira, Muzyczne Popołudnie, Sposoby na Ciężary i Skrzydlate Marzenia. No i tutaj pewnie nie muszę dużo opowiadać o Dobromirze. Sama nazwa mówi, był bardzo pomysłowy i tutaj myślę, że dzieciakom podpowie kilka fajnych rozwiązań. Dobromir bardzo lubił wykorzystywać różne zasady techniki, fizyki. No i ta żaróweczka, która pojawiała się nad jego głową, zawsze mówiła nam o tym, że zaraz pojawi się coś naprawdę fajnego i ciekawego.
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajna i taka motywująca bajeczka, która pokazuje najmłodszym, że ta pomysłowość, właśnie ta kreatywność, ta wyobraźnia, one są w życiu bardzo ważne.
4: Tak, dokładnie. I też postaram się nawiązać do tego właśnie, o czym przed chwilą powiedziałaś, podczas samych zabaw. To spróbuję przypomnieć dzieciom takie zabawy bez elektroniki, gdzie potrzeba dosłownie jednej rzeczy, na przykład gumy do skakania. Ja jeszcze przypomnę o samej idei rozmarzonych poranków. Jest to nie tylko seans, ale także zabawy przed seansem. Zaczynamy o godzinie 11:00 i tutaj jest przestrzeń przygotowana szczególnie właśnie dla najmłodszych dzieci. Pojawiają się maty, pojawiają się różnego rodzaju zabawki. No i później przez około 15-20 minut robimy coś razem, bawimy się i animujemy. Także tutaj postaram się nawiązać do takich analogowych zabaw, bym powiedziała.
0: Żeby trochę uwolnić się od tych ekranów wszechobecnych i przypomnieć dzieciom, że własne ręce, jakieś proste, czasami nawet nie dedykowane zabawki, ale na przykład sprzęty codziennego użytku mogą służyć naprawdę do świetnej zabawy.
4: Dokładnie tak.
0: A rozmarzony poranek w Kinie Marzenie przypomnę w sobotę 20 czerwca o godzinie 11:00.
2: SK Tarnów.
0: Natomiast w niedzielę 21 czerwca na tarnowskim rynku zaplanowano fitness maraton. Pod okiem instruktorów będziecie mogli spróbować sił w dynamicznych treningach wzmacniających całe ciało. Impreza startuje o 11:00. Każdy może wziąć udział.
5: Jacek Brzeziński, organizator.
6: Imprezy, która nosić będzie nazwę Rynek Mocy Fitness Maraton Tarnów, czyli w ten weekend

0: Płyta tarnowskiego rynku zamieni się w wielką siłownię, salę ćwiczeń?
1: Przede wszystkim zamieni się w wydarzenie, które pozwoli wszystkim, niezależnie od wieku, stanu zaawansowania czy tężyzny fizycznej, przyjść, dobrze spędzić czas. To wydarzenie jest dlatego tak niepowtarzalne, bo chcemy, żeby wszyscy spróbowali. A fitness jest taką dyscypliną, którą każdy może ćwiczyć, niezależnie od tych wszystkich predyspozycji bądź niepredyspozycji, dlatego tym bardziej jest to ciekawe wydarzenie. Mhm.
0: No właśnie, na co się piszą osoby, które się zgłoszą na tą imprezę, bo rozumiem, spektrum działań będzie szerokie.
1: No tak, przygotowaliśmy program czteroblokowy, czterech instruktorów, którzy będą mieli 30-minutowe bloki tematyczne. Każdy trener przygotował coś innego, różnego rodzaju ćwiczenia, układy, więc spora dawka fitnessu, ponad 2 godziny dobrego ruchu, aktywności. Oczywiście nie zabraknie przy tym odpoczynku i schłodzenia, czy to w łyku wody, czy pod parasolami. O to też zadbaliśmy, ale przede wszystkim będzie to dawka mega dużej i pozytywnej energii w niedzielny przedpołudnia.
0: Zapisy, z tego co zdążyłem ustalić, 18 czerwca się kończą. Dlaczego warto się zgłosić wcześniej i jakie formalności trzeba dopełnić, żeby wziąć udział w tej imprezie?
1: Tak, jeśli chodzi o uczestnictwo, to do czwartku, 18 czerwca do wieczora przyjmujemy zapisy online na stronie Kempa Sport, tam znajdziecie link do naszego wydarzenia. Cieszy fajnie, że jest duża frekwencja, bo już ponad 220-230 osób weźmie udział w maratonie, a jeszcze podejrzewam, bo będziemy mieli przygotowane około 20 pakietów na miejscu przed samym wydarzeniem, więc będzie można przyjść z przysłowiowego buta i się zapisać, więc tutaj też. Więc czwartek, godzina 20 powiedzmy, plus minus koło wieczora, zamykamy zapisy online, więc jeszcze łapcie ostatnie pakiety.
0: No właśnie, co w tym pakiecie? Bo rozumiem, że z pustymi rękami z tej imprezy oprócz spalonych kalorii nie wyjdą uczestnicy.
1: Absolutnie, absolutnie. Zawsze staramy się, żeby uczestnik każdy był zadowolony, więc tutaj pakiet startowy obejmować będzie pamiątkową koszulkę, specjalnie dedykowaną do tego wydarzenia. Gadżety kosmetyczne, gadżety podarunkowe od naszych partnerów, będzie też woda, będzie izotonik, będą różne ciekawe rzeczy i ten pakiet będzie na tyle bogaty, żeby urozmaicić też również to naszym uczestnikom.
0: Z tego co widzę na plakacie, uczestnicy muszą sobie zarezerwować 2 godziny. Jakieś przygotowania do tego wydarzenia powinni przedsięwziąć, zwłaszcza ci, którzy nie trenują na co dzień?
1: Ja myślę, że takim podstawowymi rzeczami to są 3 kwestie. Pierwsza, ubiór sportowy, drugie, mata do ćwiczeń, bo płyta rynku jest nawierzchnią betonową, płytową, więc tutaj będzie na pewno bardziej komfortowo, więc każdy uczestnik powinien mieć swoją matę. Butelka wody, no i czwarta rzecz, chyba najważniejsza, dobry humor, pozytywne nastawienie, bo o to nam przede wszystkim chodzi, żeby tutaj ta społeczność fitnessowa ten dzień właśnie współgrała i razem się świetnie bawiła.
0: No właśnie, bo na tym rynku będą różne aktywności, które dla naszego zdrowia są ważne, poruszane. Możemy zdradzić właśnie, jak to mniej więcej będzie wyglądało po kolei?
1: Oczywiście. Zaczniemy jak zawsze od solidnej rozgrzewki, połączoną z różnymi ćwiczeniami zarówno w pionie, jak i w poziomie. Kolejnym blokiem to będą blok, który będzie zawierał techniki i elementy boksu, więc też ciekawe do ćwiczenia przy dobrej, wysokiej częstotliwości, jeśli chodzi o BPM w muzyce. Będzie sporo ćwiczeń też rozciągających, takich dynamicznego rozciągania, ale generalnie chcemy pokazać różnorodność, chcemy pokazać, żeby całe nasze ciało podczas tych 2 godzin ćwiczyło, uruchomiło się i przede wszystkim dla tych osób, które pierwszy raz będą uczestniczyć w tego typu wydarzeniach czy aktywnościach, chcemy też pokazać, że jest to sport dla wszystkich.
0: A uprawianie sportu jest ważne, zwłaszcza jeśli myślimy o tym, żeby w zdrowiu i jako takiej kondycji funkcjonować przez całe życie.
1: No myślę, że tutaj nie trzeba nic dodawać. No sport jest, może nie tyle sport, ale aktywność fizyczna, jakakolwiek aktywność fizyczna, przynajmniej te minimum 3 razy w tygodniu, jest bardzo ważna zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Zdrowie fizyczne, no to przede wszystkim zdrowy kręgosłup, zdrowe stawy, proste plecy i to jest

0: chyba najważniejsze i dobra kondycja, dobre płuca. A zdrowie psychiczne, no to tutaj sport jest lekiem na wszystko, tak uważam. I lekiem na stany depresyjne, nerwowe i na ciężki dzień w pracy i na różnego rodzaju problemy, czy to zawodowe, czy prywatne. Więc aktywność pomaga się zdecydowanie zresetować, odciąć i wyzerować, tak aby móc wrócić do życia z nową energią.
1: Mhm. Podczas tej imprezy będziecie też pokazywali, że ważne jest dbanie nie tylko o tą część kondycyjną, ale także siłową, że to jednak działa, kiedy jakby łączymy zarówno elementy cardio, jak i siłowe, jak i regenerację. To nie jest tak, że to na jednym należy się skupić.
0: Nie, no oczywiście, dlatego ten maraton jest wielopłaszczyznowy, funkcjonalny, czyli będziemy wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia i aktywności przez te 2 godziny. Trening siłowy, może tutaj nie pojawi się żadnego elementu treningu siłowego z uwagi na to, że nie będziemy używać żadnych obciążeń, natomiast te ćwiczenia, które i zestawy, bloki programowe, które przygotowaliśmy na maratonie, na pewno uruchomią wszystkie nasze, nawet najgłębsze włókna mięśniowe, które posiadamy.
1: Mhm. Impreza jest adresowana zarówno dla osób jakby niepełnoletnich, dzieciaków, jak i każdy może w każdym wieku dołączyć, czy są jakieś ograniczenia?
0: Oczywiście impreza jest dla wszystkich. Zawsze dla wszystkich, niezależnie od stanu zaawansowania. Jeśli chodzi o wiek, no to jeżeli jest osoba niepełnoletnia, to musi posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo w tym wydarzeniu. Natomiast wszystkie osoby dorosłe, tutaj nie ma żadnych barier, nie ma podziałów. Zapraszamy wszystkich w niedzielę.
1: Mhm. Właśnie, płyta rynku wszystkich pomieści tam dużo, bo mówisz o kilkuset już osobach. Tematy, jak się wszyscy zaczną rozkładać, jak to będzie usytuowane, zaplanowane na płycie rynku?
0: Tak, nasze obliczenia wskazują, że płyta rynku może pomieścić około 350 do 400 uczestników, więc myślę, że tutaj ta liczba, która już jest, a jeszcze się myślę zwiększy, to bez problemu się pomieścimy. Podest, scena, gdzie będą instruktorzy, będzie umiejscowiona na wysokości kawiarni Hybryda. Tutaj zaraz vis-a-vis ratusza, tak żeby będzie zarówno widok na lewą stronę rynku, jak i na środek, jak i na prawą stronę. Strefa ćwiczeń będzie tylko i wyłącznie dla uczestników. Każdy uczestnik przy odbiorze pakietu startowego będzie otrzymywał specjalną opaskę, która będzie umożliwiała go do wejścia na arenę, tak bym to nazwał. No i jest godzina 11, startujemy i bawimy się dobrze.
1: Mhm. Aktywność rodzinna przy właśnie też niedzielnym przedpołudniu, to myślę, że też fajna forma dla tych, którzy jeszcze się zastanawiają wziąć udział czy nie. Można wziąć żonę, męża, dzieciaki, a nawet teściową, rodziców. Myślę, że to właśnie też może być to taki fajny pomysł na rodzinne przedpołudnie.
0: Tak, jak najbardziej. Całą rodzinę tutaj zapraszamy. Mamy już sporo rodzin, które przychodzi w niedzielę, są już zapisani, tylko pamiętajcie o tym, zapiszcie się do czwartku, bo później już miejsc nie będzie i nie będzie możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu.
1: Mhm. No właśnie, to jeszcze przypomnijmy, kiedy dokładnie wydarzenie, do kiedy zapisy, gdzie wszystkie informacje?
0: Wydarzenie 21 czerwiec, to jest niedziela najbliższa, płyta Tarnowskiego Rynku. Startujemy od godziny 11, biuro zawodów czynne od godziny 9.30. Zapisy online są jeszcze czynne do czwartku 18 czerwca do godziny 20 i po tym terminie już zamykamy zapisy i dostępne będą tylko i wyłącznie pakiety na miejscu. Ilość pakietów na miejscu jest ograniczona, więc kto pierwszy, ten lepszy.
2: Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej szczegółów na tarnów.sk.pl.
3: Radio SK. Hity na czasie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7.
3: I po reklamie.

Reklama. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Tarnów Krakowska 118, Nowy Sącz Magazynowa 7. I po reklamie.

tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: táto promocia.
1: A kde tu vpešne jest?
2: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: wycofaj.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał se serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.